wciągać mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask,

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Jesteśmy w zagrodzie żubrów w Kopnej Górze. Opiekun żubrów?
2: Krzysztof Łaziuk, Nadleśnictwo Sukarz.
1: Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło?
2: Dzień dobry. No opowieść jest długa. Właściwie trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo cała historia budowy to jest naprawdę potężna opowieść, bo sama koncepcja to się zrodziła kilkanaście lat temu. Projekt architektoniczny zagrody powstał w 2016 roku. Później było uzyskiwanie zezwoleń. Później ruszyła budowa w niemałych trudach, bo pierwsze postępowania przetargowe, pierwsze cztery postępowania zostały unieważnione. To był czas, kiedy w sposób galopujący rosły ceny usług budowlanych i materiałów budowlanych. No i okazywało się, że to, co przygotowaliśmy do przetargu, sporządzenie nowego kosztorysu, który od 2016 roku już się zdezaktualizował, upływ czasu powodował, że to, co myśmy oferowali w tych postępowaniach, no to już było nie do wykonania za te pieniądze. Oferty, jakie wpływały, znacznie przewyższały to, czym dysponowaliśmy. Dlatego trzeba było na nowo przekosztorysowywać, zastanawiać się, jak zmienić zakres rzeczowy, co my zdołamy za te pieniądze wybudować. Kolejny przetarg wreszcie w 2019 roku ruszyło. Udało się w piątym postępowaniu wyłonić wykonawcę. Kilka lat budowy. W grudniu 2023 roku przyjechały pierwsze żubry do naszej zagrody. To był też taki wymóg związany ze środkami zewnętrznymi. Rozliczenie projektu wymagało, aby żubry do końca 2023 roku się pojawiły. No, środki zewnętrzne oczywiście przydały się tu przy budowie, ale mocno nam utrudniły życie, a sama zagroda powstała w ogromnej części ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Supraśl.
1: Ile żubrów przyjechało?
2: Przyjechały cztery żubry, miały przyjechać sześć, dwa z różnych powodów nie dojechały. Także pierwsze cztery żubry to był Pomruk z Nadleśnictwa Niepołomice, najstarszy samiec. Drugi samiec wchodzący właściwie w dorosłość dopiero to Pozborek z Nadleśnictwa Borki z Zagrody Wolisko. Przyjechała też Połatka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i przyjechała Poroberta z Białowieskiego Parku Narodowego. To był ten początek.
1: Mieliście taką dość złożoną ekipę z różnych rejonów.
2: Tak, one zostały specjalnie dobrane tutaj przez specjalistów. Tu pomogła pani profesor Wanda Olech ze SGGW w Warszawie, która jest specjalistką od żubrów. Chodzi o to, że zagroda ma charakter hodowlany, bo chociaż w nazwie jest pokazowa, to główny cel, na którego została wybudowana, to jest cel służący ochronie gatunku. Właśnie ten cel hodowlany, dlatego że tego typu ośrodki zamknięte stanowią takie zabezpieczenie genetyczne gatunku. Żubr został odtworzony ze skrajnie nielicznej liczby osobników. Wszystkie żubry żyjące dziś na świecie, choć jest ich niemało, one wszystkie są ze sobą blisko spokrewnione. Dlatego ważne jest tworzenie takich hodowli zamkniętych, bo zawsze coś się może wydarzyć z żubrami, które żyją w tych stadach wolnych, właśnie ze względu na bliskie pokrewieństwo istnieją różne zagrożenia. Ta bliskość genetyczna powoduje zagrożenie dla gatunku. Dlatego żubry w tych hodowlach zamkniętych, w Polsce żyje ich ponad 200 w takich hodowlach, są właśnie taką polisą ubezpieczeniową dla gatunku, są w specjalny sposób dobierane, w specjalny sposób też monitorowane, dlatego że wszystkie te żubry odnotowane są w księdze rodowodowej żubrów, która prowadzona jest w Polsce. Każdy z tych żubrów ma imię, nie tylko po to, żeby było zabawnie dla turystów, ale też, żeby one były odróżnialne. Każdy ma swój numer rodowodowy w księdze zapisany, rodzice, przemieszczenia pomiędzy hodowlami i tak dalej. Całe życie takiego żubra jest zapisane i też na podstawie tych zapisów w księdze rodowodowej, między innymi, dobierane są te żubry do nowych ośrodków, tak jak nasz.
1: Macie też tu bardzo fajnie zorganizowaną architekturę do oglądania tych żubrów. Proszę opowiedzieć, jak zostało to stworzone.
2: Sam projekt zagrody rzeczywiście jest ciekawy, jest bardzo oryginalny. To, co jest fajnego u nas, to to, że żubry można obserwować z różnych perspektyw, że często w innych zagrodach obserwacja wygląda w ten sposób, że jest wyznaczony jakiś podest na zewnątrz zagrody, na który można wejść i patrzeć na żubry, które są bądź blisko, bądź trochę dalej. Można popatrzeć i odejść. Natomiast nasza zagroda, no to jest zagroda typowo spacerowa. Wydzielone ciągi piesze prowadzą przez to terytorium żubrów, przy czym nie ma kolizji pomiędzy tymi przestrzeniami przeznaczonymi dla ludzi i dla żubrów, dlatego że pomiędzy poszczególnymi kwaterami, a jest ich cztery, są przejścia dla żubrów pod kładkami, a więc rodzaj dwupoziomowego skrzyżowania, kiedy turyści przechodzą górą, żubry przechodzą dołem i to jest duża atrakcja zagrody.
1: Właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na górze, na kładce, a żubry sobie schodzą i wychodzą, no praktycznie są na wyciągnięcie ręki.
2: Tak, i one bardzo często w ten sposób właśnie się pokazują. Też spacerując tymi naszymi ciągami pieszymi, są ogrodzenia stalowe oddzielające przestrzeń ludzką i żubrową. Można mieć wrażenie, że się przechodzi przez stado żubrów, dlatego że bywa, że żubry stoją po jednej stronie ogrodzenia i po drugiej, a więc przechodzimy pomiędzy żubrami. Często też można zaobserwować, co jest ciekawe dla nas, ale i dla zwiedzających, sposób, w jaki żubry jedzą, co wybierają. O ile w tych otwartych kwaterach, gdzie rośnie trawa, no to jest coś normalnego, do czego przywykliśmy. Te pasą się tak jak krowy. Natomiast znacznie ciekawsze jest to w lesie, czy na skraju lasu, gdzie można je obserwować, a więc co wybierają, w jaki sposób, jak potrafi taki żubr na przykład wziąć małe drzewko pomiędzy nogi, przygiąć się swoim ciałem po to, żeby dostać się do listków, które są na wierzchołku.
1: Młode listki to przysmak żubrów.
2: Tak, one przez całą zimę czekają na to i kiedy tylko troszeczkę coś zielonego się pojawi, kiedy soki zaczną krążyć w tych gałązkach, natychmiast widać, że mają wielki apetyt na to, natychmiast zaczynają jeść nawet tę maleńką trawę, która dopiero tylko wychodzi z ziemi, leciutko się zieleni, też już próbują jeść. No nie najedzą się tym jeszcze zapewne, ale widać, że mają ogromną ochotę na coś zielonego.
1: Bo tu odnośnie architektury to właśnie cała ta zagroda tak wgryza się w las, łączy się z lasem. Żubry mają przestrzeń w lesie i tutaj wybiegi.
2: Tak, bo zagroda została wybudowana w środku puszczy. Duża jej część to jest właśnie las, który tutaj wcześniej rósł. Część to jest fragment dawnej składnicy drewna tutaj w Kopnej Górze, używanej obecnie rekreacyjnie, turystycznie. Ale tego lasu jest rzeczywiście dużo i te żubry można obejrzeć często i na otwartej przestrzeni, i właśnie w lesie. Bywa, że wejdą gdzieś głęboko w las i wtedy nie są widoczne, ale bardzo często właśnie je widać w tym lesie, widać jak się zachowują właśnie, co wybierają do jedzenia. Mamy tutaj dwie wieże widokowe. Też jedna wieża z windą i jak żartujemy z 10. już żubrem w środku, żubr windziarz. Jest to duże zdjęcie żubra, przy którym jak widzimy na podglądzie z kamer, chętnie turyści robią sobie zdjęcia. Nie ucieka, nie rusza się, jest bardzo fotogeniczny. I mamy tutaj taką mniejszą wieżę widokową. Tu obok niej na jesieni przygotowaliśmy nową powierzchnię pastwiskową. Wcześniej tutaj był taki sam osiew brzozowy. Teraz po tej zmianie, po obsianiu powierzchni trawą mamy nadzieję, że z tej wieży będzie można też ciekawie żubry obserwować.
1: A brzozy też obgryzają żubry?
2: Nie, od brzozy raczej trzymają się z daleka. Bywa, że tam skubną jej troszeczkę, natomiast ona jest dla nich generalnie szkodliwa. Rozmaite gatunki jedzą. Bardzo chętnie jedzą dąb, ale leszczynę. W zasadzie większość gatunków obgryzają korę. Kora dębowa to też na dobre trawienie im jest pomocna. Świerki też chętnie obgryzają. Kiedy zwaliły się stare sosny podczas wichury tutaj, to też bardzo chętnie się dobierały do kory, ale nie tej grubej, która w dolnej części pnia rośnie, a do tej cienkiej, takiej pomarańczowej w górnej części pnia. Próbują różnych smakołyków, nie są specjalnie wybredne, no poza brzozą w zasadzie chyba większość gatunków, jaka tu rośnie, im odpowiada.
1: A wy przygotowujecie im po prostu siano na czas zimy, jak wszystko, co zielone, znika?
2: Tak, to siano one mają cały czas, bo jako przeżuwacze no to jest takie zabezpieczenie, to siano powinny mieć, więc przez cały rok to siano w paśnikach jest, jakby co, jakby któryś zgłodniał jeszcze.
1: Dużo tego siana zjadają latem, kiedy mają trawę?
2: Latem one czasami skubią, ale specjalnie nie jest to dla nich atrakcyjne, natomiast no, zimą rzeczywiście chętnie jedzą. Mają też siano kiszonkę, dostają buraki pastewne, przez cały rok dostają też owiec, to jest około 3 kg na jednego osobnika, uwielbiają ten owiec. Owiec to też jest pewną motywacją dla nich, aby były w tej otwartej części przy paśnikach widoczne dla turystów. Bezbłędnie rozpoznają porę posiłków, rozpoznają pracownika karmiącego, rozpoznają dźwięk samochodu, charakterystyczne stukanie wiaderek plastikowych ogrodzenie. Wtedy są w pogotowiu.
1: W naszej audycji zwiedzamy dzisiaj Zagrodę Pokazową Żubrów, mieszczącą się w Kopnej Górze, niedaleko Białego Stoku. Tak jak słyszeliście, zagroda została stworzona po to, jak podobnych 20 w Polsce, aby zadbać o odbudowę i ochronę gatunku, bo w przypadku stad żyjących na wolności dochodzi do zbyt bliskiego pokrewieństwa. A dzisiaj oglądamy żubry, poznajemy ich zwyczaje. Ruszajmy więc na dalszy spacer, a naszym przewodnikiem jest opiekun zwierząt Krzysztof Łaziuk. Ile mają tutaj przestrzeni?
2: Cała zagroda ma około 20 hektarów powierzchni, ale część oczywiście dla ludzi jest przeznaczona, dla turystów, część gospodarcza. Także dla żubrów to jest około 15-16 hektarów.
1: Czują się chyba jak na wolności w zasadzie.
2: Tak mi się wydaje, że tak dobrych warunków to chyba nie mają w innych zagrodach. Mają dużą powierzchnię, mają przestrzenie otwarte, mają las, mają dużą swobodę. Nie ma też przegęszczenia tego stada, bo żubr jest potężnym zwierzęciem i on też dla zachowania dobrostanu powinien mieć powierzchnię, bo około 1,5 hektara na jednego osobnika. Żubr bardzo dużo je, no w ciągu dnia może 50-60 kg zjeść karmy, a więc też ta powierzchnia musi być duża, aby nie została wyniszczona bardzo szybko przez zbyt liczne stado. No samo wydeptywanie też, no żubr jest potężnym przecież zwierzęciem, samo jego chodzenie, żywienie się powoduje, że wydeptują ten teren. Tak samo w lesie, to co najciekawsze, najbardziej apetyczne, na przykład młode dąbki, też dość szybko tutaj z tego lasu by zginęły, kiedy stado żubrów byłoby zbyt liczne. Dlatego my sądzimy, że że liczba 10-12 osobników, powiedzmy, no to jest maksymalna. Często zwiedzający pytają nas, ile żubrów, i w pierwszym momencie mówią, tylko tyle, pod Krynkami to stado 100 sztuk widzieliśmy, to mało, ale nie o liczbę chodzi, tylko też o jakość tego oglądania, ten bliski kontakt, jaki tu jest z żubrami. Można je indywidualnie obserwować, opowiadamy o tych żubrach, każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i taka opowieść o tych żubrach też powoduje duże zainteresowanie, zwiększenia zainteresowania właśnie żubrem, w ogóle gatunkiem, inne spojrzenie na żubra, bo oczywiście w najprostszy sposób można przyjechać do naszej zagrody, wysiąść z samochodu, popatrzcie dzieci, tu są żubry, a teraz jedziemy na obiad. Ale kiedy my oprowadzamy, bo takie spacery organizujemy, trwa taki spacer około godziny, nawet półtorej godziny i opowiadamy o tych żubrach i nagle się okazuje, że tyle rzeczy jest ciekawych, o których zwiedzający nie mieli pojęcia wcześniej.
1: Mają imiona, relacje, charaktery, osobowości.
2: Tak, każdy jakieś swoje przejścia życiowe to też miało.
1: No, jesteście z nimi związani, tak jak powiedzmy ludzie ze swoimi zwierzętami domowymi?
2: Myślę, że tak, no, z tą różnicą, że nie da się pogłaskać, nie da się pobawić z takim zwierzakiem.
1: Nie da się pogłaskać żubra?
2: No chyba, że za zaskoczenia, ale tego nie robimy. One mają tutaj mieć naturalne warunki, nie są to maskotki, które karmi się z ręki czy głaszcze. One mają tu zachowywać się tak jak na wolności i bez spoufalania. Dość często pada też pytanie właśnie, czy reagują na swoje imiona. Oczywiście, że nie. Pytają ludzie, jak je wołać, jakkolwiek i tak im wszystko jedno. Zapewne...
1: Reagują? Zwierzaki domowe reagują.
2: No, ale są tego nauczone. Natomiast naszych żubrów nikt nie uczy, nie ma powodu, żeby to robić.
1: Chcecie, żeby to były dzikie żubry?
2: Tak, one nie do końca są dzikie. One wszystkie, poza Karmelą, która przybyła do nas ze stada wolnego, one wszystkie urodziły się w hodowlach zamkniętych. One są nieoswojone, ale przyzwyczajone do obecności człowieka. A więc nie robią problemu, jeśli człowiek jest gdzieś w pobliżu. Choć są sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że człowiek jednak potencjalnie jest traktowany jako zagrożenie. To są sytuacje, na przykład, którą widziałem, kiedy hałaśliwa wycieczka szkolna dzieci, zobaczywszy żubry z daleka, nagle z krzykiem zaczęła biegnąć i dudnić po drewnianej kładce. Pomruk, który stał 20-30 metrów dalej, nagle odwrócił się i zaszarżował. Oczywiście chciał tylko postraszyć, bo nie miał szans zrobić krzywdy, ale widać było tę reakcję. Niedawno też sytuacja była, kiedy wystraszył je rowerzysta i sprowokował do obrony. Tu na teren zagrody nie można wjeżdżać rowerami, ale czasami zdarza się, że ktoś się przemknie. Żubry spokojnie leżały, część się pasła, część leżała. Nagle zza górki pojawił się z dużą prędkością właśnie rowerzysta. I to widać było, bo później na kamerze nagranie przeglądałem, jak zareagował, jak natychmiast zerwały się te, które leżały, wzbiły tumany kurzu, jak szybko zbiły się w szyk obronny, jak ustawiły się na silniejsze żubry z przodu, małe do środka. Rowerzysta na szczęście szybko zorientował się, co spowodował zsiad z roweru, ale żubry długą chwilę jeszcze stały w tym szyku obronnym i jeszcze go obserwowały. Bywa też, że nie zwracają uwagi na przewijające się tłumy ludzi w ciągu dnia czy wycieczki, ale kiedy na zagrodzie nie ma nikogo i już po zamknięciu tutaj się znajdę, to też natychmiast jestem wzięty na celownik, natychmiast mnie obserwują i nie było nikogo, pojawił się jeden człowiek, czy nie ma zagrożenia. I tak na przykład Karmela, kiedy jej mały pojurek był jeszcze mały i leżał zbyt blisko kładki, a ona stała dużo dalej przy pasinku, a ja na tę kładkę nagle wszedłem, natychmiast zaczęła chruczeć, zawołała go, zerwał się do mamy, odbiegł, zostałem odebrany jako zagrożenie, więc...
1: To grzeczny, szybko posłuchał mamy.
2: Tak, u żubrów jest dyscyplina, obowiązuje, aczkolwiek też nie zawsze. Mieliśmy sytuację, kiedy urodził się nasz pierwszy żubr, pokopek. No, mieliśmy też tutaj perturbacje, bo żubry nie były wobec niego przyjazne, ale to już... pewnych przyczyn wynikało. Została zagroda podzielona na dwie części. Mama, połatka z pokopkiem otrzymała dwie kwatery, natomiast pozostałych dwóch były te starsze. Pomimo, że zostały rozdzielone, one za sobą tęskniły, ustawiały się tak, żeby się widzieć. I ten mały, o którego właśnie zdrowie się obawialiśmy, w pewnym momencie zaczął przez to dość ażurowe ogrodzenie przechodzić. Ono nie stanowiło dla niego przeszkody. Mama chruczała, nawoływała, złościła się, a on przechodził przez drogę na drugą stronę do tej kwatery z pozostałymi żubrami. One na szczęście mu tam krzywdy nie robiły, aczkolwiek troszeczkę obcesowo go traktowały, ale widzieliśmy, że zagrożenia nie ma, także po dwóch tygodniach połączyliśmy to stado. Dużo się dzieje i przyjeżdżając tak tylko na chwilę tutaj do zagrody, można zobaczyć te żubry. No, jeśli ktoś nie widział, na pewno jest to dużą atrakcją, ale znacznie ciekawiej jest tutaj spędzić trochę czasu, bywać częściej, jeśli ktoś mieszka w Białymstoku czy w okolicy. Spędzić tu trochę czasu i naprawdę dużo ciekawych, fajnych, takich niespodziewanych zachowań tych zwierząt można zaobserwować. Poznać stado, poznać poszczególne osobniki, no bo to też dla nas nie jest to problemem je rozpoznać, natomiast dla turystów jest to zaskoczenie, że my je rozpoznajemy i po czym my je rozpoznajemy. No, po wyglądzie oczywiście.
1: Po zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze oprowadzał nas i o zwyczajach tych ogromnych zwierząt opowiadał nam ich opiekun Krzysztof Łaziuk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Tegrzewa. Dzisiaj w audycji między innymi wybierzemy się w pewne ciekawe miejsce.
3: To jest taka machina czasu, tutaj wszystkiego można doświadczyć.
1: Mowa tutaj o Białostockim Muzeum Historycznym, które zresztą mieści się, jak zapewne pamiętacie, w fantastycznym budynku przy ulicy Warszawskiej.
3: Sama kamienica pochodzi z początku wieku XX, została zbudowana przez rodzinę Nowików, potem błyskawicznie kupiona przez rodzinę Lurie, a dzisiaj jest znana jako kamienica Cytronów. No i to są takie trzy rodziny związane z tym budynkiem. No i jest takim świadectwem tego Białegostoku fabrykanckiego, Białegostoku industrialnego z właśnie przełomu XIX-XX wieku.
1: A w środku w ramach wystawy stałej ekspozycja wnętrz. Zamknijcie oczy i podążajcie za nami. Przewodnikiem jest kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
3: Mamy wystawę taką nawiązującą tematycznie do historii naszej kamienicy i to są po prostu wnętrza takiej kamienicy mieszczańskiej, zamożnej rodziny związanej właśnie z przemysłem.
1: Wchodzimy właśnie do takiego salonu.
3: Trzy salony w takim układzie amfiladowym są te pomieszczenia. Czymś, co nas cieszy, jest secesja, którą tutaj pokazujemy. Piękne meble, piękne detale architektoniczne, również oryginalne z tego budynku. Nieliczne, ale są właśnie w stylu secesyjnym i rozmaite drobiazgi, bibeloty.
1: Ta cała zestawa jest oryginalna?
3: Tutaj nie powiem, że wszystko jest oryginalne, bo na przykład tu mamy taką kompozycję z owoców i to nie są prawdziwe owoce. Ale generalnie, jeśli chodzi o rzeczy zabytkowe, to tak, są to rzeczy oryginalne. Staraliśmy się też dobierać przedmioty pochodzące z Białegostoku lub z regionu, w jakimś stopniu związane z naszym miastem, czy bezpośrednio jego otuliną, co nie zawsze było możliwe. Bo niestety Białystok przez to, że właśnie tak strasznie zniszczony w czasie II wojny światowej, to stracił nie tylko zabudowę, ale stracił też zawartość tej zabudowy. No Niemcy też i Sowieci nie tylko te rzeczy niszczyli, ale też grabili, więc nie byłoby niczym dziwnym, żeby pojechać na targ staroci do Berlina i raptem znaleźć tam jakieś drobiazgi z Białegostoku, które niemieccy żołnierze gdzieś oszabrowali. W drugą stronę dokładnie to samo. Sowieccy żołnierze też tutaj szabrowali Białystok. Także zubożyli nas straszliwie i tak jest niestety, że muzeum kupuje na przykład jakieś zabytki gdzieś z rynku niemieckiego. Nie do dojścia jest to, skąd pochodzą, ale bardzo łatwo się domyślić, że to są rzeczy właśnie gdzieś zgrabione, zrabowane z Białegostoku czy z okolic w czasie II wojny światowej, więc je staramy się odzyskiwać tak czy inaczej. W każdym razie, no tutaj jak widać nie jest to skromnie urządzona przestrzeń. Też jest sporo rzeczy takich historyzujących, bo to jest też okres niezwykłego bogactwa w tym zdobnictwie, bo secesja sama w sobie jest taka bardzo wyrazista, ale te style historyzujące wtedy bardzo modne, czy neobarokowe, neoklasycystyczne, to wszystko występowało w jednej przestrzeni, mieszało się, stało jedno obok drugiego, tworząc troszkę taki, byśmy może nawet pomyśleli, że przytłaczającą atmosferę.
1: Wnętrza są stosunkowo duże i wysokie, więc ogromne. Dają lekkości.
3: No dzisiejsze warunki są ogromne, bo tu jest 4,20 do sufitu. Dzisiaj jakiś deweloper to pewnie antresole by tutaj jeszcze zrobił.
1: Albo kolejne piętro.
3: No ale wtedy wszystko było duże. Krzesła są duże, gramofony są dużo większe, wiadomo, niż nasze jakieś odtwarzacze.
1: Kolejny pokój, jak już ominiemy ten wielki stół.
3: Tutaj to mamy taką właśnie jadalnię charakterystyczną. Zwracam uwagę na żyrandole, z wszystkim zawsze mówię, bo mamy właśnie wysoko do sufitu, więc ludzie na te żyrandole nie patrzą, są przyzwyczajeni do tego życia w niskich mieszkaniach i tak kończy im się wzrok.
1: Na 2 metrach.
3: Tak, a tutaj mamy piękne i secesyjne i właśnie historyzujące lampy i przerobione z naftowych na elektryczne, tak jak tamta secesyjna, albo takie elektryczne już od początku, takie jak ten piękny żyrandol. To jest żyrandol w stylu krakowskim, właśnie z takimi łabędziami kutymi, które trzymają takie płomienne klosze. No bardzo atrakcyjne.
1: Cudowne.
3: Jakbym go u siebie w mieszkaniu na przykład powiesił, to on by wisiał pewnie 15 cm nad podłogą, bo jest dosyć wysoki.
1: No i tu następny pokój w przepięknym turkusowym kolorze.
3: Tak, mamy tutaj właśnie odtworzone na podstawie, tutaj widzimy takie obskrobane kawałki, to nie jest tak, że to nam coś, nie wiem, sufit przecieka, tylko są siatki po prostu zostawione tutaj na przykład, czyli tak jak to wyglądało, tutaj jest akurat podretuszowane, więc tak jak to wyglądało po prostu po tym, jak zostały zdjęte wierzchnie warstwy farby i na podstawie tego, co zostało odkryte po potem odtwarzaliśmy właśnie całe te malowanie ścian. Taka dekoracja widać rozmaita, eklektyczna powiedziałbym, ale miejscami też bardzo wyraziście secesyjna. Oj, tutaj mój ulubiony mebelek jest też taki bardzo ładnie zachowany, bardzo ładnie odrestaurowany przez naszych konserwatorów, ale ulubiony jest nie ze względu na swoje walory estetyczne. No jest piękny, trzeba przyznać, ale ulubiony jest dlatego, że tu są te pieczątki. Te pieczątki świadczą właśnie o tym, że to jest mebel wykonany w Białymstoku na przełomie XIX-XX wieku. Jest podpisany Judel Rzeźnicki. To jest jego warsztat tutaj działający w mieście. Jest to jedyny mebel, jaki znamy, który pochodzi właśnie z tego warsztatu. Jeden, jedyny. Nawet nie to, że w naszych zbiorach jedyny, tylko w ogóle jedyny, jaki jest nam znany. Więc wielka wartość tego obiektu.
1: Tutaj instrument?
3: Tak, tu jest zaaranżowany pokoik, powiedzmy sobie muzyczny, więc mam...
1: W dobrym obiedzie przenosimy się na ucztę duchową.
3: Pewnie tak. Zresztą te pomieszczenia często w takim domu odpowiadały w pewnym sensie takiemu cyklowi dnia, tak, że śniadanie gdzieś tam jadło się w jednym pomieszczeniu, potem jakiś główny posiłek dnia to w jadalni, a w ostatnim saloniku to właśnie jakiś podwieczorek na przykład, tak, bo tych gości też było na przykład mniej. Ale też oczywiście nie było to rygorystycznie przestrzegane. No i tutaj mamy na przykład cytrę, nowy instrument, który dzisiaj uległ zupełnemu zapomnieniu. Nikt już nie gra, wydaje mi się, na cytrze, chyba że są jacyś rekonstruktorzy dźwięków historycznych, no to wtedy może i na cytrze ktoś gra. Pianino, sprawa rozpoznawalna, chociaż to jest oczywiście mocno stare, bo z lat 90. XIX wieku. Klarnet, no ale tu też mamy takie rzeczy umilające czas w inny sposób, czyli jest cały komplet garnitur herbaciany, zresztą piękny, bo ręcznie malowany i kompletnie zachowany z przełomu XIX-XX wieku z fabryki Kuzniecowa.
1: Też turkusowy.
3: Tak, też turkusowy. Mamy też samowar, okropne ustroństwo. No i takie charakterystyczne wyjście, którymi tutaj zwiedzający się przemieszczają. Jak nie zwiedzają z przewodnikiem, to nawet nie mają tej świadomości i nie zwracają uwagi, że wcześniej przechodzili cały czas przez takie duże podwójne drzwi o dwóch skrzydłach, a tutaj przez takie jednoskrzydłowe drzwiczki wychodzą. A to dlatego, że to są akurat właśnie drzwi dla służby i tam był ciąg taki komunikacyjny do kuchni, dosyć długi. Chodziło o to, żeby te zapachy po prostu nie wędrowały. Jakiś kapuśniak, broń Boże, albo coś takiego. Więc tam jest taka szyja, była taka śluza nawet z drzwi zrobiona, żeby te zapachy po prostu tutaj nie szły. I to tędy służba przychodziła z tymi wszystkimi naczyniami, z zastawami, z potrawami. Już dzisiaj ta kuchnia wygląda zupełnie inaczej, bo budynek był użytkowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez Milicję Obywatelską po II wojnie światowej, więc ta część uległa akurat przebudowaniu, ale jakby zarys jej jest. Tak tutaj właśnie patrzymy sobie przez te drzwi wzdłuż korytarza.
1: Tak, korytarz widać, oryginalny, widzę.
3: Korytarz oryginalny i bardzo długi. I tam właśnie na końcu tego korytarza na lewo były właśnie dość obszerne kuchnie. Na samym końcu też widać drzwi, które prowadzą do drugiej klatki schodowej. To klatka schodowa właśnie dla służby. Tamtędy ta służba się przemieszczała. No chodziło o to, żeby tutaj państwu, właścicielom domu, ich gościom nie zakłócać tego spokoju dnia, więc jak trzeba było przenieść jakieś pranie na górę czy coś takiego, bo na samej górze rzeczywiście były suszarnie, więc trzeba było tamtędy właśnie chodzić po tych schodach dla służby. To druga oddzielna klatka schodowa. Jest zejście do piwnicy, jest aż na strych w drugą stronę, także tutaj trochę tych schodków rzeczywiście jest. To jest ta część właśnie od frontu budynku, a teraz przemieścimy się tutaj, przecinamy główny korytarz i mamy dwa kolejne pomieszczenia. Prawdopodobnie te pomieszczenia pełniły oryginalnie funkcje kredensowe, czyli tutaj przechowywano właśnie też zastawy, sztućce, serwety, tą bieliznę tak zwaną stołową. Mamy zaaranżowane w tych dwóch pomieszczeniach w pierwszym buduar, czyli taki, to nie jest sypialnia, tylko taki pokój dzienny, w którym pani domu mogła spędzić troszkę czasu na przykład z koleżanką, bo dżentelmenów to tu nie wypadało zapraszać.
1: Też piękna toaletka.
3: Tak, toaletka bardzo fajna, też secesyjna, z całym tutaj asortymentem rozmaitych drobiazgów, jak to na toaletkę przystało. No i oczywiście jest też aneksik wypoczynkowy, bo to też było takie miejsce, gdzie można było pójść i się po prostu wyciszyć, gdzieś ten harmider domu zostawić za sobą. Chociaż nie oszukujmy się, no pani domu w tym domu to nie miała za dużo do roboty. Tutaj służba generalnie się wszystkim zajmowała. Tych obowiązków, od których panią domu głowa mogła boleć, wcale nie było aż tak dużo. Chociaż podejrzewam, że dzieci oczywiście potrafiły wejść na głowę. Tutaj też mamy miks stylów, bo ta secesja właśnie z tymi historyzującymi rzeczami tu się bardzo fajnie miesza. Te pomieszczenie wydaje się takie trochę ciasne, bo właśnie jest dużo tych rzeczy na ścianach, dużo mebli, ale jak na tamte czasy to ono jest dosyć przestronne. Bo w XIX wieku lubowano się w fotografiach, więc ściany od podłogi do sufitu praktycznie były zawieszone obrazeczkami, talerzykami, jakimiś rozmaitymi rysuneczkami, wszystkim po prostu.
1: i to potrzebowało metrażu.
3: Zdecydowanie, ale robiło też takie właśnie wrażenie, że te wielkie pomieszczenia raptem się kurczyły, bo tego po prostu było właśnie bardzo dużo.
1: A teraz przechodzimy dalej do ostatniego już pomieszczenia na Dolnej Kondygnacji Muzeum.
3: Mamy pomieszczenie, które jest takim odtworzeniem gabinetu fabrykanta w cudzysłowie. Mamy tutaj kasę pancerną, potężną, która też jest zabytkiem białostockim, bo z dawnego gimnazjum żydowskiego do nas przyjechała. No mamy elementy związane z życiem samorządu białostockiego, fotografie, Duma Miejska na przykład tutaj. Mamy troszeczkę broni, to są najstarsze zabytki na tej wystawie, bo te samopały, które tam są, tamten to jest taki powiedzmy sobie z drugiej połowy XVIII wieku, ale ten w srebrnej oprawie to jest jeszcze XVII-wieczny. Broń długa, myśliwska, również taka perska, nabijana bardzo, bardzo bogato, masą perłową, mosiądzem aplikowana, także bardzo ładnie to wszystko tu się prezentuje i wygląda.
1: Tak rzeczywiście jest. Możecie wpaść i sprawdzić w każdej chwili, bo ekspozycja, po której oprowadzał nas właśnie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek, to wystawa stała.
0: Białostoczanie z pasją.
1: Wiele dobrego, podobnie jak na całym świecie, także i w Białymstoku, dzieje się za sprawą działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednym z takich, którego działalności przyglądamy się dość uważnie od dłuższego czasu, jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Mówi jego prezeska Urszula Dąbrowska.
4: My się zajmujemy edukacją kulturalną, ale bardzo szeroko pojętą. Od próby wychodzenia poza Białystok do mniejszych ośrodków, żeby ułatwiać dzieciom z trudnym dostępem do kultury właśnie uczestniczenie w jakichś wydarzeniach, wystawach, przedstawieniach, po łączenie na przykład mieszkańców miasta z migrantami, którzy tutaj są i to też nie tylko z tymi, którzy tu ostatnio przybyli, czyli z Ukraińcami, ale też wcześniej z Czeczenami mieliśmy dużo inicjatyw. A ostatnia taką naszą bardzo wyraźną gałęzią rozwoju jest fotografia archiwalna, czyli archiwistyka społeczna, bo zajmujemy się nie tylko fotografiami Augustisa, ale też fotografiami wiejskich, fotografów, które gdzieś tam odnajdujemy w regionie, ale też odkrywaniem historii FAST razem z Fundacją Dom, co robimy od jakichś 5 lat razem, a ostatnio jeszcze starymi domami, które też są dla nas symbolem tożsamości tego miasta i wiążą się z tym dziedzictwem, którym się zajmujemy.
1: W efekcie działalności w ostatnich latach udało Wam się zwrócić uwagę władz miasta na kilka domów, a niektóre wręcz uratować przed zniszczeniem.
4: Nie tylko my, tam wiele osób, mieszkańcy Skorup, pani Kozłowska-Świątkowska, Alicja Grabowska, gdyby tam był taki komitet, który się cały czas tupie tam do miasta z petycją, proszę uratować ten dom. I no i tak, i fajnie, że miasto jednak słucha.
1: Satysfakcja niesamowita, co?
4: Tak, chociaż na przykład mam też bardzo poczucie klęski duże w niektórych wypadkach. Na przykład to, że przepiękna kamienica przy Słonimskiej 15 została sprzedana. Dom Żelazko został sprzedany. Młynowa 2, którą sobie jako widok kiedyś wymyśliliśmy, że tam będziemy mieli siedzibę i zrobimy tam Muzeum Augustisa, taką warsztatownię, gdzie nad tą archiwalną fotografią będziemy tak nowocześnie pracować po prostu i opowiadać o Białymstoku zupełnie inaczej niż to robią inne instytucje. No niestety też została sprzedana.
1: Wspaniałe marzenie.
4: Tak.
1: Może przenieście je na inny dom.
4: Może tak. Ale też są fajne zajawki. No, na przykład przepiękna kamienica przy Włókienniczej 16. Będzie tam taki dom dla młodzieży. Już są plany, które mi się nie podobają osobiście, ale to moje zdanie. Dotyczące Sobieskiego 20. Tam ma być dom seniora z kolei. Fajnie, no bo to, co zrobiliśmy, jednak daje jakiś efekt. Nie wszystkie domy. Wiedzieliśmy od początku, że wszystkich się nie da uratować. Ale okej, to jest może z takim potencjałem, który miasto dostrzega, albo może łatwiejsze inwestycyjnie są brane pod uwagę jako miejsce takiej właśnie integracji społecznej. Super. Tych domów, które należą do miasta Białystok, starych, już nie ma dużo. Część została sprzedana, część już nie istnieje. Tak naprawdę te, które są w centrum, myślę, że już żeśmy opowiedzieli o tych budynkach. Być może możemy teraz się skupić na jakimś bardzo jednym konkretnie, gdyby zrobić dla niego jakiś taki plan działania.
1: Tak jak mówię, przenieść swoje marzenie o miejscu na fotografię Augustisa i ważą siedzibę.
4: Tak, może to by było cudowne. Oby się udało.
1: Będziemy zatem przyglądać się wszystkim Waszym działaniom i trzymać kciuki za ich powodzenie. Przypominam o działalności Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok opowiadała jego prezeska Urszula Dąbrowska.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Tak-Żywa zapraszam na spotkanie z przyrodą. Wyobraźcie sobie zwierzę, które żyje tuż obok nas, także na Podlasiu, a jednocześnie pozostaje niemal niewidzialne. Nocny wędrowiec i budowniczy podziemnych korytarzy. Właśnie takiego bohatera poznajemy w książce pod tytułem Borsuk, Władca Ciemności, biografia nieautoryzowana Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka. To nie jest zwykły atlas zwierząt, ani popularno-naukowy podręcznik. Autorzy stworzyli opowieść, która łączy rzetelną wiedzę przyrodniczą i reportażową narrację. Borsuk staje się tutaj pełnoprawnym bohaterem historii. Śledzimy jego życie, zwyczaje, wędrówki i relacje z otaczającym światem. Dowiadujemy się, że rozległe systemy NOR potrafią funkcjonować przez wiele pokoleń, a samo zwierzę odgrywa znacznie ważniejszą rolę w ekosystemie niż zwykle sądzimy. Największą zaletą tej książki jest jednak perspektywa. Średziński i Kowalczyk nie opisują borsuka z bezpiecznego dystansu. Starają się spojrzeć na świat jego oczami i zrozumieć wyzwania, przed którymi staje to zwierzę. Dzięki temu czytelnik zaczyna dostrzegać coś więcej niż tylko sympatyczny biało-czarny pysk. Widzimy zwierzę inteligentne, ostrożne, a zarazem coraz częściej zagrożone działalnością człowieka. I właśnie w ten sposób o swoim bohaterze opowiadał Paweł Średziński w trakcie spotkania w Książnicy Podlaskiej.
5: To jest taki gatunek, który w przeciwieństwie do łosia, on mi się nie pokazuje. Ja tylko znajduję ślady, najczęściej po nim mam kilka norowisk. Takie piękne norowisko jest też w rejonie Białegostoku. Nie będziemy zdradzać lokalizacji, ale jest piękny taki pałac cały borsuczy w jednym z miejskich lasów. Natomiast ja na ogół znajduję rozgrzebane gniazda czmieli, znajduję jakieś tropy tych borsuków, jakieś takie pojedyncze satelitarne nory. No i niestety widuję, szczególnie w okresie letnim, kiedy one już zaczynają bardziej wychodzić, te młodsze osobniki podrastają, niestety zabite przy drogach borsuki. To jest bardzo częsty widok, szczególnie na północy od Puszczy Knyszyńskiej. Oczywiście też widzę, jak przychodzą wieczorem. Ja jestem bardzo słabym kierowcą, chociaż nie mam rejestracji BSK. Tam wręcz jest Boże Strzeż kierowców chyba. Ja jeżdżę bardzo wolno w przeciwieństwie do innych kierowców, co pewnie ich wkurza. Miałem taką sytuację tutaj na trasie Jałckiej, w pobliżu Krynic, że właśnie dzięki temu, że jechałem te 70-60 km, bo już zapadał zmierzch i wiedziałem, że jest taki odcinek, gdzie te zwierzęta mogą przychodzić, to myślę, że uratowałem i łosia, i kierowcę, który pędził z prędkością światła, bo to jest w ogóle inna dyskusja, czy zwierzęta powodują wypadki, czy nasza nieostrożność. I ja jestem jednak zwolennikiem tego drugiego, bo widzę, co się dzieje na drogach, a jestem ich użytkownikiem i kierowcą. Oczywiście, no zwierzęta przechodzą, wchodzą, mogą być takie sytuacje, ale ja zawsze mówię, jeżeli się jedzie, szczególnie, bo to są takie dwie nefralgiczne pory, o poranku, jak zapada zmierzch. Wtedy rzeczywiście jest największe ryzyko, że to zwierzę może wtargnąć, jest słaba widoczność. Łosia wcale na przykład tak dobrze nie widać, pomimo, że ma takie jasne nogi, ale właśnie on się bardzo dobrze kamufluje też w tym wszystkim. No i rzeczywiście jest to duże zwierzę, jeżeli w tego łosia wjedziemy, to pamiętajmy, że kończy się konsekwencjami dla samochodu dużymi, ale też i tego nigdy nie ma w kronikach policyjnych i w doniesieniach, że no łoś nie przeżywa też takich wypadków. No żaden łoś praktycznie nie przeżył takiego wypadku. Jeżeli nawet nie ma go w miejscu zderzenia, on gdzieś często ucieka do lasu. Jest coś u zwierząt takiego jak stres. Nawet jeżeli później już nie może nawet wstać, to przez ileś metrów może uciec gdzieś dalej. To zresztą tak jest przy postrzałkach tak zwanych, czyli tych zwierzętach, które postrzelił myśliwy, ale postrzelił w ten sposób, że one jeszcze sobie jakoś mogły uciec w tym stresie, bo to jest duży stres dla zwierzęcia i ból. Wiele jest czynnika ludzkiego w tych takich sytuacjach konfliktowych i oczywiście wiadomo, no są takie sytuacje, kiedy dochodzi do tych zdarzeń, no i są opłakane w skutkach, ale myślę, że wiele z nich jest do uniknięcia mimo wszystko. Mówię to jako osoba, jako praktyk, bo tam często widzę tam w komentarzach, o wy tam za klawiatury, miejscy, aktywiści i tak dalej. No u mnie to trochę nie jest tak do końca, no bo mimo wszystko dużą część dzieciństwa spędziłem na wsi, skąd pochodzili moi dziadkowie i zawsze się tam jeździło i też dużą część życia spędzam w terenie, więc to widzę. Borsuk to jest wyjątkowe zwierzę. Uważano kiedyś, że ma coś w sobie z niedźwiedzia z racji tych swoich łap, sposobu poruszania się, bo jak borsuk się porusza, to ma te krótkie łapy i to ciało się troszeczkę, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale ja mam skojarzenie z takim trochę wiciem wrzecionem, które sobie idzie i tak ten borsuk przemieszcza się po terenie i on oczywiście Ptaszek jest aktywny głównie w nocą. Dzień spędza w swoich norowiskach, które potrafią być ogromne, szczególnie te duże. I jest to zwierzę, które też przez to, że żyje pod ziemią, dużą część życia spędza pod ziemią i wcale nie jest wcale łatwo wejść do tego korytarza i zobaczyć, co się dzieje pod ziemią, bo to jest też tak trochę, że nam się wydaje, że jak jest nora, to jest prosto. Ja nawet tak próbowałem kiedyś na takim większym wysięgniku kamerą sportową wejść do takiego norowiska, no to właściwie za chwilę może być albo w lewo, albo zaraz w dół i to jest wszystko pokręcone. I oczywiście w Wielkiej Brytanii jest trochę inna sytuacja, bo w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna populacja borsuków. To gatunek tam chroniony, jest to symbol sukcesu w ochronie przyrody i rzeczywiście jest to taka świętość brytyjska, powiedziałbym, w świecie przyrody. Jest taki w ogóle Badger Trust, który tam takim, powiedziałbym, tytanem na tym rynku organizacji zajmujących się przyrodą. I tam te borsuki są bardziej miejskie, występują w większych zagęszczeniach, więcej tych borsuków jest w norowiskach, są zupełnie inne. Natomiast u nas wcale tych borsuków tak dużo nie ma. One muszą sobie radzić z bardzo wieloma problemami. Oprócz zdarzeń komunikacyjnych są gatunkiem łownym, pamiętajmy, i można je zabijać. W miejscach, gdzie prowadzone są projekty związane z reintrodukcją trzewia i głuszca, które i tak właściwie, no myślę, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, no bo trudno rzeczywiście z tymi gatunkami je przywracać. My właściwie straciliśmy już obecnie trzewia tutaj na Nizinie Północno-Podlaskiej. Głuszca to już dawno nie mamy. Coś tam w Puszczy Augustowskiej są podejmowane próby, ale różnie z tym bywa. No i to właśnie tam na przykład można przez cały rok. Mówi się, że się chroni inny gatunek, więc zabijajmy ten drugi. Borsuk też jest uznawany za potencjalny gatunek, który może zjadać na przykład jaja, czy tam lęgi ptaków, będące przedmiotem ochrony, co akurat nie ma zastosowania do borsuka, bo borsuk, pamiętajmy, on oczywiście uznawany jest za gatunek drapieżny, ale on nie jest łowcą, on jest zbieraczem. Po prostu co znajdzie, to zje. Drżownice na przykład są taką jego specjalnością w Puszczy Białowieskiej, ale też potrafi zjadać owoce. W Puszczy Kampinoskiej, którą też miałem okazję poznać, te takie stare sady, jak ktoś zresztą był w Puszczy Kampinoskiej, to wie, że tam są różne miejscowości, które były potem wysiedlone, była też przecież w czasie II wojny światowej ta trudna historia roku 1944, a potem Park Narodowy i one nauczyły się tego, że w okresie owocowania tych drzew przychodzą, jedzą śliwki, gruszki, jabłka i na przykład w danym okresie to jedzą. Potrafią zjeść owoce konwali, które są trujące. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że też jest to samoleczenie z różnego rodzaju pasożytów. A ja bardzo lubię borsuka ze względu na umiejętność, której nie posiadam, czyli zachowanie czystości, bo u mnie jest wieczny bałagan. Co znaczy bałagan polegający na tym, że po prostu potykam się o książki, potykam się o przedmioty, którymi się otaczam, a borsuk jest czyściochem. Czyściochem w tym względzie, że załatwia swoje potrzeby fizjologiczne poza norowiskiem i zresztą takie latryny, one są dosyć charakterystyczne. Co więcej, włóczą ściółkę, wymieniają ją sobie sezonowo, bo żeby tam sobie wymościć pod ziemią to swoje królestwo i też przede wszystkim mają taką technikę, ponieważ to nie jest tylko tak, że jest to jedno duże norowisko, które jest cały czas zasiedlane przez borsuki. One mają takie nory satelitarne i one potrafią po prostu sobie wędrować do tych nor na pewien czas, zostawiają to duże norowisko i tam te wszystkie pasożyty, które je gryzą, które na nich żerują, padają z głodu. One czekają i dopiero potem wracają sobie do tego norowiska. Stąd też to są bardzo ciekawe zwierzęta pod tym względem i imponują mi tą swoją konsekwencją w dbaniu o czystość, no ale z drugiej strony nie mają tych bibliotek i tak dalej i różnych rzeczy, bo ja mam naturę zbieracza. Staram się z tym walczyć i zresztą muszę walczyć, bo żyję na niewielkich metrażach rzędu 30 metrów. Dzielimy to rodziną, także jest to zawsze wyzwanie. Gdzie to wszystko upłynąć?
1: Dzisiaj bohaterem naszej audycji jest borsuk, a właściwie książka Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka o tym niezwykłym zwierzaku.
5: Takie ubarwienie, te pasy i ten pysk, on ma w pewnym sensie, tak twierdzą mądrzejsi ode mnie, ma prawdopodobnie funkcję też odstraszającą. To chodzi o to, że w pewnym sensie pokazuje się, jestem trochę inny, dziwny i próbuję pokazać, że nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie. I rzeczywiście borsuk potrafi sobie bardzo dobrze poradzić z wilkiem, bo takie spotkania są, kiedy przychodzi na przykład do norowiska, no i wilki borsuków za bardzo nie ruszają. Pamiętajmy, że przednie łapy borsuka są potężne, jak na taki gatunek, bo on musi kopać te nory i mają pazury. Tego też się boją te zwierzęta, które mogłyby potencjalnie zjeść borsuka. Stąd też borsuk nie jest też tutaj gatunkiem bezbronnym w świecie przyrody, aż tak bardzo, z wyjątkiem ludzi, którzy no, mogą tego borsuka niestety zabić. Zresztą Wyspy Brytyjskie to jest długa historia w ogóle prześladowania borsuków, łapania ich, szczucia potem na nich psów i tak dalej. Ja w ogóle Zanim zacząłem pisać tę książkę, to przeczytałem wszystko, co było praktycznie po angielsku, bo ja też tak, trochę tak mam, że jak zaczynam jakiś temat, to najpierw czytam, co w ogóle powstało, tak, na dany temat. Tylko że nie można tych angielskich publikacji przełożyć na taką książkę. Tak samo jak w przypadku łosia nie mogliśmy przełożyć, jest taka wielka biblia amerykańska o łosiu, ale ten łoś, który jest w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, on jest większy, jest zupełnie inny, ma inne zwyczaje też w pewnym sensie. Oczywiście są cechy wspólne, jest to w sumie ten sam gatunek, ale mimo wszystko już ma jakieś takie swoje własne cechy, które sprawiają, że można mówić o podgatunku w tym momencie. Jest zupełnie inny. Stąd też jest to zawsze duże wyzwanie, szczególnie jak nie ma bardzo dużo publikacji na temat borsuka. W przypadku borsuka na szczęście parę osób się znalazło, które zajmowały się nim i one są też tutaj w tej książce, bo z Rafałem przyjęliśmy akurat w tej książce taki układ, że on powymądrza się jako naukowiec i napisze biografię borsuczą, a ja tą taką część reportażową, tą drugą księgę właśnie borsucze opowieści, czyli ludzie, którzy z borsukami mieli bardzo różny kontakt, tym się zająłem. Ja bardzo borsuka polubiłem, tutaj w tej książce jest taki fragment, jest zdjęcie z Beskidu Niskiego, to jest taki cmentarz łemkowski, grekokatolicki w Ciechani, w Dolinie Ciechani, tam nie ma już wsi i tam jest właśnie taki grób księdza tego łemkowskiego i tam borsuki sobie urządziły norowisko i wykopywały co chwila te kości i tam były chyba próby, z tego co wiem, żeby one tego nie robiły, ale one dalej robiły. A ja właśnie tak sobie pomyślałem całkiem niedawno, że jak ta książka powstała, że w sumie jest to fajne, bo też chciałbym, żeby ktoś mnie odwiedził pod ziemią, jak już mnie nie będzie. Niech mnie rozgrzebuje, no cóż, no to nie jest problem. Jest przynajmniej towarzystwo i coś się dzieje. To jest bardzo ciekawy też przykład, jak w ogóle te borsuki potrafią funkcjonować. Na pogórzach, tuż przed Karpatami jest tak z kolei, że potrafią na przykład norowiska być pod budynkami mieszkalnymi, bądź stodołami i nawet mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że gdzieś pod nimi jest to borsucze miasto i mają sąsiada. My o wielu rzeczach nie wiemy tak naprawdę. Borsuki między sobą też potrafią być niezgodne i się potrafią nieźle pobić i pookaleczyć, jak przychodzą do norowiska. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To Rafał to nazwał socjalnością samotników i myślę, że jest w tym bardzo dużo, bo w tej norze na ogół są dwa dorosłe osobniki, jakieś młodsze, ale czasami też może być więcej niż dwa dorosłe osobniki. One są indywidualistami. Tak naprawdę chyba najlepiej to określił Maciej Romański z Wigierskiego Parku, że są takimi trochę hipisami w tym swoim życiu. I tak właściwie to mają wywalone na pewne rzeczy. Jedno norowisko polecam, jak ktoś będzie w Puszczy Białowieskiej w Zamczysku, uroczysko Zamczysk, tam gdzie myślano, że był kiedyś zamek, co jest nieprawdą, a tam są kurhany. I tam jest norowisko, które funkcjonuje od 200 lat cały czas. Ono jest łatwe do zlokalizowania, bo jest przy takim szlaku, który tam jest poprowadzony. I one tam są sobie od 200 lat. Przynajmniej te stwierdzone bytowania, to już jest 200 lat obecnie historii. I to jest niezwykłe, że one potrafią po prostu takie norowisko rozbudowywać, ale one też nie użytkują całego norowiska. I zawsze są jakieś części, szczególnie przy dużych, których nie użytkują. I tam pojawiają się jenoty i lisy. I o tym też to jest w książce. O ile oczywiście mają oddzielny wlot i jakoś tak się omijają. Nie ma tam wtedy rywalizacji o miejsce. Natomiast samo norowisko jest rzeczywiście fenomenem i też mnie bardzo cały czas korci, żeby móc i mieć taką możliwość wejścia do środka norowiska jakimiś sondami czy czymś innym, ale w Polsce to jeszcze cały czas nie jest tak bardzo mocno rozwinięte. Natomiast w Wielkiej Brytanii można zobaczyć takie filmy i polecam, tego jest całkiem sporo, bo Brytyjczycy oszaleli na punkcie borsuka i można zobaczyć sceny, co się dzieje, bo oni już tak mają łatwiejszy też dostęp do tych nor i widać na przykład sceny, kiedy borsuk tam sobie odpoczywa, leży, kładzie tą łapkę na drugiego borsuka. No są to bardzo ciekawe sceny. My za dużo

0: Mosiu, zapomnisz, bo już zaczął wieszać fotopułapkę, znalazł swoje norowisko i właściwie już oszalał na punkcie Borsuków. Jeszcze Michał Kusewicz tutaj z Białostoczyzny, on z kolei w Puszczy Gnieszyńskiej gdzieś zawiesił, już otworzył fanpage i to się jakoś po tej książce stało, więc myślę, że fajnie, że w ogóle tymi Borsukami zaczęliśmy się interesować.
1: Jeżeli chcecie się przekonać, czy i na was ta pozycja, czyli książka Borsuk Władca Ciemności zrobi takie wrażenie, to polecam i zachęcam do lektury. Tak jak słyszeliście, to książka, która nie tylko poszerza wiedzę, ale też uczy patrzeć na dziką przyrodę z większą ciekawością i szacunkiem.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julii Tak Żywa. Zabieram was dzisiaj na wystawę, która budzi duże zainteresowanie zarówno Podlasian, gości z Polski, jak i z zagranicy. Aby zobaczyć tę ekspozycję, musimy wyruszyć na obrzeża Białegostoku do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli skansenu, który znajduje się przy trasie prowadzącej w kierunku Wasilkowa, a położony jest na malowniczym ponad 20-hektarowym terenie w dużej części lesie, gdzie zgromadzono zabytkowe budynki przedstawiające dawną architekturę Podlasia. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie, pozwalające przenieść się w świat podlaskiej wsi sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Są tu eksponaty, które opowiadają o ciężkiej pracy, codziennych obowiązkach i prostym życiu dawnych mieszkańców wsi. Są stare pługi, warsztaty tkackie, kuźnie, ale dzisiaj obejrzymy coś szczególnego – bimbrownię. Bo przecież bimber na Podlasiu to nie tylko alkohol, to także kawałek historii i kultury. Przez dziesięciolecia był bohaterem opowieści, dowcipów i rodzinnych wspomnień. Jedni właśnie wspominają go z nostalgią, inni z przymrużeniem oka. W wielu domach wiedza o tym, jak działa aparatura do destylacji, przechodziła niemal z pokolenia na pokolenie. Dziś to, co kiedyś ukrywano przed wzrokiem sąsiadów i urzędników, stoi publicznie w muzeum. Miedziane elementy aparatury, beczki, przewody i naczynia nie służą już produkcji. Zyskały nową rolę, stały się świadkami historii. Opowiadają o ludzkiej zaradności, ale także o czasach niedoborów, kiedy mieszkańcy wsi starali się radzić sobie na różne sposoby. Ważne jest to, że ekspozycja nie zachęca do łamania prawa, ani nie romantyzuje nielegalnej produkcji alkoholu. Pokazuje raczej pewien fragment rzeczywistości, który przez lata funkcjonował obok oficjalnej historii, tej opisanej w dokumentach i w podręcznikach. A muzea przecież po to istnieją, żeby ocalić od zapomnienia nie tylko rzeczy piękne i chlubne, ale także te zwyczajne, czasem kontrowersyjne, lecz ważne dla zrozumienia naszej przeszłości. A oprowadza nas i opowiada pracownik skansenu Hubert Czochański.
3: Wystawa cieszy się popularnością, trzeba powiedzieć, wśród mieszkańców regionu w Polsce i też za granicą czasami budzi sensację, jaki wątek podejmuje ta wystawa i też co prezentuje. Wystawa otwarta w 2008 roku. Też pamiętam, z kolei w tamtym czasie toczyła się dyskusja w Białymstoku na temat powołania do życia Muzeum Mody. I parafrazując Bareję, tam nie będzie mody, będzie bimber. Muzeum Bimbra, ono jest bardzo często traktowane jako w ogóle osobna instytucja. Ludziom się wydaje, turystom, że do Muzeum Bimbra my chcemy. To jest wystawa na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ona jest poszerzana co chwilę, staramy się przynajmniej. Co ciekawsze, obiekty we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, bo w tej chwili współpracujemy, pozyskując obiekty właśnie z KAS-em, wcześniej z policją, więc też współpraca owocna i zaczęło się to w ogóle od współpracy z policją w 2008 roku. Pozyskaliśmy pierwsze obiekty i co ciekawe, po tym jak je pozyskaliśmy, szybka jest ścieżka, trzeba przyznać, w Polsce prawna, dlatego że o ile same bimbrem jest problem, natomiast pozyskiwanie takich obiektów po tym, jakby są konfiskowane i są dowodami, stają się dowodami w sprawie i przestają nimi być, jest stosunkowo proste, jeżeli chodzi o takie instytucje jak nasza. To jest w zasadzie jedno pismo, wszyscy są zadowoleni, KAS nie musi tam rzeczoznawców i tak dalej, nie musi tego niszczyć, trochę od kuchni może zdradzę, a my mamy kolejny ciekawy obiekt, który służył do wyrobu napoju alkoholowego podlaskiej samogonki zbożowej, tradycyjnie, aczkolwiek też dużo alkoholu produkowało się u nas i produkuje na bazie cukru. Natomiast tradycyjnie podlaska samogonka zbożowa. Czasami są to nawet leśne fabryki, w których produkowano i produkuje się jeszcze ducha puszczy na samogon lokalny.
1: Jak narodził się pomysł, żeby tutaj ulokować u was w skansenie bimbrownię?
3: Do legendy przeszło, zdaje się, jeden z białostockich radnych na sesji Rady Miejskiej rzucił taki pomysł. Pojawił się pomysł na lokalizację tu, a już w ogóle byliśmy obiektem też różnych ciekawych innych pomysłów. Różne rzeczy miały być tu lokalizowane.
1: Na przykład?
3: Na przykład schronisko lapsów. Tak było, natomiast to trochę żartem. Natomiast pojawił się pomysł na lokalizację tu i jeszcze raz. No ale wziąwszy pod uwagę to, że charakterystyką zjawiska w Polsce jest to, że ono było i odbywało się w warunkach przydomowych. domowych, ewentualnie w jakimś gospodarstwie.

0: budynkach gospodarczych, ale nigdzie w Polsce w lesie, to znaczy w warunkach puszczańskich, w puszczy. No i proszę sobie wyobrazić, w centrum Białegostoku ratusz i tam ekspozycja poświęcona biebrownictwu z obiektami mierzącymi, nie wiem, 3 metry i naprawdę te piece są ogromne i produkcja odbywała się na, w niektórych przypadkach na dużą skalę. Nie sposób było tego eksponować w centrum Białegostoku w ratuszu. My byliśmy wtedy oddziałem, więc pomysł, a może oddział tutaj skansen, to jest takie miejsce, które można by taką wystawę zorganizować i to zrobić.
1: Teraz to się wydaje wręcz oczywiste, no gdzie ma być leśna biebrownia w lesie, skoro skansen jest w lesie.
0: Tak, aczkolwiek leśna założył to scenariusz, dlatego że bimber pędzono też w warunkach przydomowych. Zresztą pozyskuje kolejne teraz bimbrownie, które funkcjonowały na przykład w stodole, albo na przykład w innym budynku, tu gdzieś w jakimś, nie wiem, garażu, w garażach i tak dalej. No, bimber pędzono w Polsce to właśnie w takich warunkach, ale na Podlasiu tutaj również niekoniecznie w tych leśnych.
1: Ale do dzisiaj słyszymy informację, że policja kolejną leśną bimbrownię zlikwidowała. Czyli mówimy o przeszłości i jednak teraźniejszości.
0: Tak, jak widać zjawisko cały czas funkcjonuje, ma swoje podłoże ekonomiczne głównie.
1: Jak teraz byśmy spojrzeli na tą bimbrownię, podchodzimy do tej ekspozycji. Proszę opowiedzieć, jak ona wygląda.
0: Składa się w tej chwili z kilku części, dlatego że mamy kilka bimbrowni, kilka takich leśnych fabryk wódki, ale myślę, że najciekawsza jest ta pierwsza, którą widzi turysta. Największa, powiedzmy, i pierwsza, która jakby dała początek całej wystawie. Bimbrownia z okolic Grudka, tam lokalizowana, i bimbrownia, która składa się z pieca, trzech chłodnic, beczek, w których znajduje się wężownica, do której z kolei do tej wężownicy trafiają opary alkoholowe. No i jeżeli te opary zanurzy się w zimnej wodzie, którą wypełniona jest właśnie beczka chłodnica, to one nam się skroplą, tak z grubsza rzecz biorąc. No to więc mamy trzy takie beczki. Pieca mamy dwa, przepraszam, dlatego że tu akurat właściciel postanowił, że będzie destylował dwukrotnie, co rzadko zdarza się w lesie. Tam najczęściej produkcja jest dosyć szybka i jest jednokrotna destylacja, a tu jest...
1: No to ambitnie.
0: Ambitnie i widać, że zależało na jakości, więc mamy podwójną destylację, czyli dwa piece, dwie chłodnice, no i pięć kadzi, pięć dużych kadzi, które miały swoje imiona nawet, te kadzie, i w kadziach jest stawiana bracha. W gorzelnictwie, w nomenklaturze to jest nastaw, zacier, natomiast w gwarze tutaj lokalnej podlaskiej to jest bracha, czyli mieszanina wody, mąki żytniej, współcześnie i drożdży. Później taka bracha po 3-4 dniach trafia do pieca, jest podgrzewana, no i te opary, o których wspominałem, trafiają na wężownicę, która z kolei jest zanurzona w beczce z zimną wodą. Tak to wygląda z grubsza proces technologiczny, ale możemy sobie obejrzeć na wystawie kolejne bimbrownie. Wspomniałem o podlaskiej samogonce zbożowej, ale produkowano też dużo alkoholu na bazie cukru, tu szczególnie Czarnobiałostocka i okolice, Puszcza Kmyszyńska, ale właśnie Czarnobiałostocka i okolice. Mam też fajną, ciekawą bimbrownię leśną też, gdzie właściciel produkował cukrówkę. Hitem jest bimbrownia mobilna, chyba 3-4 lata temu ją pozyskałem. Bardzo ciekawa, taki wóz drzymały. To cała kolumna rektyfikacyjna ustawiona na przyczepie jednoosiowej. Kolumna rektyfikacyjna, gdzie jest piec, gdzie jest pojemnik na zacier, gdzie są chłodnice, i to wszystko mobilne, z kominem, takie rozkładane, funkcjonujące też w Puszczy Kmyszyńskiej, i w końcu coś, co trafia do nas, do muzeum, i co naprawdę budzi sensację, bo proszę sobie wyobrazić taki sposób funkcjonowania, to znaczy produkcja samogonu w związku z taką właśnie mobilną bimbrownią, leśna produkcja.
1: Ta mobilność to pewnie chodziło też o to, żeby przemieszczać się, no i jednak ukrywać, bo jest to proceder nielegalny, to wiadomo.
0: W Polsce tak, różnie to jest rozwiązywane w Europie, natomiast w Polsce można postawić zacier, brachę, ale nie można jej przepalić.
1: A ile lat mają te obiekty?
0: No one nie są przesadnie stare. Ten najstarszy jest z przełomu 20 i 25. To są bardziej współczesne już obiekty. No, te współczesne one są ciekawe, bo są z wykorzystaniem możliwości, które daje i technologia, i technika współcześnie. Dostęp do prądu, do innych takich rzeczy, no to jakby też wpływa na to, jak funkcjonują, w oparciu o jaką technologię funkcjonują. Tak. I możemy to dokumentować. Już my takie bimbrownie, które funkcjonowały, nie wiem, w latach 50., 60., nawet 30., 40., bo mam nawet fotografię z tamtych lat, to możemy sobie pooglądać już tylko gdzieś ewentualnie w albumie czy na wystawie muzealnej, natomiast nie możemy już ich fizycznie obejrzeć w skąsenie. Najstarsza jest, tak jak powiedziałem, z przełomu XX i XXI wieku. Temat jest z grubsza znany i wielu ludzi przyjeżdża do nas próbować łapać ducha puszczy, nomen omen. Trafiają do naszego skansenu i tam mogą poznać jakby okoliczności, w które zachodziły w międzyczasie, które doprowadziły do tego, że województwo podlaskie, region jest kojarzony właśnie z samogonami zbożowymi, z wódką zbożową. Jak do tego doszło? Dochodziło do tego już od końca XIX wieku, jakby kiedy to zjawisko się pojawiło, i koniec końców to zjawisko ciągle żyje i my możemy o nim nim mówić, ale też prezentując to, jakiego sprzętu, tak to nazwijmy, używają współcześnie w pewnych szczególnych okolicznościach, to znaczy w lesie, wimbrownicy nasi współcześni. To też dotykamy ciekawej historii, bo współcześnie jest to czynnik ekonomiczny, natomiast kiedyś produkcja takiego samogonu odbywała się w takich warunkach oto, że wesela, pogrzeby, różne uroczystości rodzinne, one na bazie własnego alkoholu się odbywały, a czasami potrzeby były duże, w związku z tym ten wimber odgrywał trochę inną rolę, ale to już jest osobny wątek, myślę.
1: Po wystawie poświęconej podlaskim bimbrowniom, znajdującej się w Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, oprowadzał nas jego pracownik Hubert Czochański. Jak słyszeliśmy, muzeum pokazuje ten temat w kontekście kulturowym i historycznym, zachęcając do refleksji nad dziedzictwem regionu. Między innymi także dzięki takim wystawom łatwiej zrozumieć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców Podlasia. Jak słyszeliście, wystawa pozwala spojrzeć na temat szerzej, nie tylko przez pryzmat samego bimbru. To także okazja do poznania codziennego życia mieszkańców podlaskiej wsi, ich pomysłowości i sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach. Największe wrażenie robi chyba autentyczność eksponatów i świadomość, że za każdym z nich kryje się prawdziwa historia ludzi, a co za tym idzie, i regionu.
2: Ciekawa książka.
1: Zagadki z podlaskiej chatki. To książka-komiks autorstwa Anny Emelianowej, białoruskiej artystki mieszkającej od kilku lat w Białymstoku, wydana w ramach stypendium marszałka województwa podlaskiego. Opowieść ta zabiera czytelników w podróż po regionie od Supraśla i Tykocina po Kruszyniany i Puszczę Białowieską. To historia pełna zagadek, lokalnych legend oraz smaków. Książka zaczyna się jak zwykła wycieczka, a kończy jak porządna podlaska przygoda. Opowieść snują dziecięcy bohaterowie, którzy wyruszają w podróż. Książka zadaje też pytania, zagadki i zdradza niejedną ciekawostkę z naszego regionu. Po drodze spotkamy cerkwie, kościoły, meczety, poznamy legendy różnych narodów, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów i Polaków, którzy współistnieją w naszym regionie od setek lat. Zagadki z podlaskiej chatki to nie pierwsza książka Anny Emelianowej, która jest jednocześnie wiceprezeską Fundacji Terytorium Sztuki. Wcześniej powstawały już inne pozycje właśnie we współpracy z tą instytucją. Opowiada prezes Fundacji Terytorium Sztuki, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku, Beata Janowicz.
3: Kolejnym projektem, który realizowałam też tutaj w Białymstoku z okazji 333 urodzin Jana Klemensa Branickiego, to był ogromny projekt, bo było tam wiele różnych zadań, ale między innymi powstał też komiks. Komiks dotyczący życia Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli i świetności XVIII-wiecznego Białegostoku. I tutaj również zaprosiłam Anię do współpracy i też powstał taki komiks z takim prześmiesznym tytułem Historyjki z życia sarmackiej rodzinki.
4: Te historie, które w tym komiksu nie wymyślane,
3: to jest prawdziwa historia.
4: Prawdziwe historie, tak.
3: Tak, więc on jest taki skierowany do różnych grup również, tak jak i ten nasz najnowszy komiks. Mogą to czytać również dorośli, dzieci,
4: tak, i
3: młodzież.
4: Tam nawet jest gra, można potem sobie pobawić.
3: Interaktywny
4: takie. No.
3: Tak, oczywiście też cieszy się ogromną popularnością ten komiks i również można nabyć go u nas we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego. Jeszcze inne książki powstały, opowieści muzealne, mniejsze książeczki, natomiast ta współpraca z Anią właśnie się rozwija.
4: Robiliśmy fajny film animowany o muzeum.
3: Tak właśnie, bo ten projekt 333 urodziny Jana Klemensa Branickiego był bardzo rozbudowany. Tam była też sztuka teatralna, w której też sama osobiście grałam. Był filmik zrobiony do tego komiksu, więc tam było wiele, wiele, wiele różnych zadań przy tym. Także ta współpraca z Anią rozwija się i ja myślę, mam nadzieję, a wręcz jestem pewna.
4: Mamy pomysły.
3: Mamy fajne pomysły, tak.
4: To jest najważniejsze.
3: Pomysły rodzą się u nas w jednej chwili.
4: Tak.
3: Siadamy i już mamy wizję, co można by było napisać o Podlasiu i jak to zrobić w formie komiksu. Bo powiem Państwu, że polubiłam tę formę. Uważam, że jest to trudny przekaz tego, co chcemy historię czy też tradycję przekazać w komiksie, jest bardzo trudno. ale to mnie pociąga akurat. I jest tam bardzo dużo pięknych ilustracji, które Ania wykonuje. Może dlatego one tak przyciągają też.
1: Opowiadały Beata Janowicz, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku i prezeska Fundacji Terytorium Sztuki oraz Anna Emelianowa, wiceprezeska Fundacji Terytorium Sztuki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Znajdujemy się dzisiaj w Arboretum w Kopnej Górze, tylko 25 km na północny wschód od centrum Białegostoku. Spotykamy tutaj Iwonę Zinkiewicz, która wszystko wie o tym miejscu, zna każdą roślinkę i każde drzewo. Co to za niezwykłe miejsce? Proszę opowiedzieć.
11: Arboretum, czyli właściwie taki drzewny ogród botaniczny, bo właściwie już od 2023 roku Arboretum w Kopnej Górze, które ma oficjalną nazwę Arboretum imieniem Powstańców 1863 roku, jest ogrodem botanicznym. I mamy tutaj zebranych około 450 różnych gatunków drzew i krzewów. No bo tak naprawdę słowo arboretum, takie trochę może tajemnicze, ale oznaczające z łaciny arbor, czyli drzewo. Czyli tak naprawdę, jeżeli byśmy tłumaczyli to na taki bardzo prosty język, to jest to taki drzewny ogród botaniczny. O każdej porze roku można tutaj przyjechać i zawsze jest ciekawie, dlatego że rośliny zmieniają się. Po prostu, jeżeli obserwujemy je na przeciągu różnych pór roku, to ta sama roślina może wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład już bardzo wcześnie, bo czasami już w styczniu, zaczyna kwitnąć leszczyna, kwitnie wawrzynek wilcze łyko, który później ma bardzo fajne takie czerwone owoce. I wiele jest właśnie roślin, które fajnie jest poobserwować na przeciągu roku. Tylko oczywiście pamiętajmy, że żadnych owoców, które nawet najpiękniej wyglądają, to nie jemy, bo mogą być trujące, bo w ogóle wymieniony na przykład przeze mnie wawrzynek wilcze łyko jest trujący. I w arboretum oczywiście rośliny mają takie tabliczki z napisem, jaki to jest gatunek, rodzina, po polsku i po łacinie. Jak również jest miejsce występowania tej rośliny w naturze. Jeżeli ktoś chce przyjechać z rodziną, to jest też plac zabaw. Są dwa oczka wodne. W jednym oczku wodnym, takim większym, które ma kształt serca, tak właściwie od końca czerwca, prawie do października, możemy obserwować pięknie kwitnące nenufary, czyli tak naprawdę są to grzybienie.
10: Ogromna kolekcja, rzeczywiście imponująca.
11: Tak, w czasie kiedy najpełniej kwitną, to myślę, że zwłaszcza dla starszego pokolenia przypomina się scena z Nocy i Dni, kiedy to Józef Toliboski, którego grał Karol Strasburger, wyławia te nenufary w białym garniturze. Ale ta scena nie była u nas kręcona, ale możemy tak to sobie wyobrazić. Oczywiście w maju wydaje mi się, że arboretum jest najładniejsze, kiedy to tak na przełomie maja i czerwca kwitną rododendrony, kwitną takie ciekawe rośliny, jak na przykład ośnie, czteroskrzydła czy obiela, ale także piękna jest jesień, kiedy te różne nasze egzoty bardzo pięknie się przebarwiają. No bo przebarwiają się na żółto, na tak pomarańczowo, czerwono i nawet w różnych latach ta sama roślina może różnie się przebarwić. To też w zależności od warunków. Zimą także można do naszego arboretum przyjść. Można wejść jedną bramką od zagrody pokazowej pokazowej żubrów, taką dolną bramką i w czasie, kiedy zagroda pokazowa jest otwarta, to wtedy od listopada do końca marca też nasze arboretum jest otwarte, więc można także zimą sobie pochodzić tutaj. Wydaje mi się, że też jest ciekawie.
10: Macie dwie części tego arboretum. Z jednej strony taki właściwie las, a z drugiej strony ogród ze stawem i z altanką.
11: Tak naprawdę to jest jedna część, tylko tak fragmentami. Arboretum wygląda bardzo różnie, bo kiedy ono zostało założone w roku 1988 i założone zostało w Puszczy Knyszyńskiej, w lesie. Ono nie zostało założone w jakiejś otwartej przestrzeni, tylko zostało założone w lesie.
10: Czyli wpisane w puszczę tak naprawdę.
11: Tak, to jest tak naprawdę z jednej strony Puszcza Knyszyńska w Pigułce, bo mamy tutaj te nasze rodzime gatunki, te, które występują w puszczy, ale także właśnie mamy fragmentami takie tutaj miejsca jak polana z placem zabaw i stawem z nenufarami, jest to staw Natalii. Mamy też w ogóle takie polanki, alejki bardziej parkowe, z różnymi takimi egzotami, ale często właśnie takie egzoty, jak chociażby magnolie, tulipanowce, czy też metasekwoje, one jak gdyby razem rosną z tymi naszymi drzewami. Więc to jest tak harmonijnie, to wszystko, wydaje mi się, wszystko przenika.
10: No właśnie, dzięki na przykład tym rododendronom, to macie tu taki klimat trochę niemalże lasu egzotycznego, bo te rododendrony u was wyjątkowo dobrze rosną. W naszym regionie ciężko z nimi. Dla nich w zasadzie mi się wydaje, że jest za zimno u nas w regionie. U was jest taki jakiś wyjątkowy mikroklimat, miejsce, że one tak dobrze rosną. Rzadko widzę akurat tę roślinę, żeby ona tak się dobrze czuła.
11: Bo rododendrony nie lubią zimnych wiatrów i suszy zimowej. A u nas one rosną między drzewami. One rosną pod dębami, sosnami, więc taką otulinę mają od tego zimnego wiatru. Kiedy rosną pod dębami, to też na jesień spadają liście dębu i przez zimę jak gdyby okrywają korzenie rododendronów. Robią taką kołderkę, można powiedzieć. Więc dlatego one u nas się czują dobrze, bo rododendron nie lubi otwartych przestrzeni. Często my w ogrodach chcemy te rododendrony posadzić w jakiejś takiej bardzo eksponowanym jakimś miejscu, żeby był taki widoczny, a on jednak bardzo często lubi być schowany, lubi być pod takim okapem, lubi być osłonięty przez inne, większe drzewa, żeby ten zimny wiatr mu nie przeszkadzał.
10: I u was znalazł takie miejsce, pięknie się rozrasta już wiele lat.
11: Tak, rododendrony właściwie są prawie od początku naszego arboretum, czyli od tych 40 lat.
10: Mają się tu jakby w takim lepszym klimacie, bo na przykład w tym klimacie, powiedzmy takim angielskim, gdzie tych mrozów nie ma, to one tam nieźle buszują.
11: Tak, w klimacie angielskim one też czują się ze względu na dużą wilgotność, a one, tak jak wspomniałam, też boją się suszy, a zwłaszcza suszy zimowej, kiedy to mamy na przykład zimy bezśnieżne, to one jednak też nie tylko szkodzą rododendronom, ale i innym roślinom, bo właśnie ta susza zimowa jest chyba najbardziej niefajna, jak również te późne przymrozki. Na przykład już wegetacja zaczyna się, powiedzmy, już w marcu, a później w maju przychodzą nie tylko przymrozki, ale wręcz mrozy, to one są najgorsze po prostu.
10: Niestety na Podlasiu mamy taką dość nieprzyjemną strefę klimatyczną.
11: Tak, to niestety tak. To jest prawda, że akurat... No ale w naszym arboretum wiele nawet tych egzotów zwyczajnie się przystosowało. I to też jest w roślinach bardzo fajne, że rośliny potrafią do różnych warunków się niezwykle przystosować.
10: W naszej audycji wybraliśmy się dzisiaj do arboretum w Kopnej Górze, gdzie jak słyszycie, rośliny przystosowane nawet do lepszych stref klimatycznych niż nasza, całkiem dobrze sobie radzą. W naszej rozmowie z panią Iwoną Zinkiewicz zaczepiamy też o tematy filozoficzne, bo od roślin się możemy wiele nauczyć. Zresztą one pojawią się jeszcze w dalszej części audycji. A teraz wróćmy do tematu, jak to się dzieje, że tu w arboretum w Kopnej Górze rośliny radzą sobie tak dobrze. Jak wy to robicie?
11: Często pozwalamy tym roślinom na taką swobodę, bo chyba rośliny mają też coś z ludzi, że jeżeli da się im trochę takiej wolności, to one znajdą sobie swoje miejsce. A kiedy zaczynamy zmuszać, no to czasami jest taki bunt, bo my próbujemy na przykład przekonać, że tu będzie ci dobrze. Ale nie, ta roślina jednak wybierze zupełnie inne miejsce.
10: Czy u was tak się działo, że w jednym miejscu rosły, w drugim nie?
11: Tak, oczywiście. To bardzo często jest tak, że nawet czasami z wielkim przekonaniem, czytając różne publikacje, że to miejsce, czy w ogóle takie wymagania ma dana roślina, a ona zupełnie w innym miejscu, nawet sama się wysiejąc i czuje się o wiele lepiej. Że nawet jest tak, że gdzieś tam pod jakimś drzewem my chcemy przesadzić, to ona już wcale nie chce rosnąć.
10: Nauczeni doświadczeniem staracie się zostawiać tam, gdzie one znajdą sobie miejsce?
11: Znaczy może nie tyle zostawiać, ale jest też taka zasada w hodowli roślin, może nie tyle w hodowli, w ogrodnictwie, że tak naprawdę dobry ogrodnik to przez cały rok najpierw obserwuje, a później zaczyna sadzić, bo patrzy co, gdzie dobrze się czuje. I wtedy takie podobne gatunki, czy z tego samego rodzaju tam się po prostu sadzi. Więc tak naprawdę w przypadku właśnie ogrodów botanicznych, a zwłaszcza już arboretów, kiedy tutaj no, mamy drzewa i krzewy, to tak naprawdę jest to sadzenie przyszłości. To jest czegoś, co będzie później. Więc nie jest skazany bardzo duży jakiś tam pośpiech, czy takie radykalne zmiany. Jeżeli nawet chcemy jakieś zmiany wprowadzić, to musimy to robić powoli.
10: Jakieś największe zmiany, które tutaj w arboretum zaszły przez te kilkadziesiąt lat?
11: Wydaje mi się, że w przyrodzie przez cały czas te takie zmiany zachodzą. No my oczywiście też staramy się tutaj dbać o infrastrukturę, zmieniamy różne takie tablice informacyjne, są wiatki, ławki, gdzie można sobie posiedzieć z rodziną. Staramy się, żeby wszystkie po prostu rośliny były opisane. W różne ciekawostki staramy się też umieszczać o roślinach. Także od kilku lat mamy aplikację mobilną, którą można zwiedzać arboretum, można ją pobrać z głównej bramy arboretum albo ze strony internetowej i tam mamy pozaznaczane nasze rośliny, jest taka mapka, są ścieżki, ale również gry terenowe. Także od technologii nie uciekniemy również tutaj.
10: Macie też chatkę Baby Jagi.
11: No, chatka Baby Jagi jest. To jest to taki drewniany budyneczek, w którym można skryć się przed deszczem, można posiedzieć, można usiąść, zjeść kanapkę, bo są tam ławki, stoły. No, tylko że jest tak dosyć ciemno. No, ale ciemno to tak trochę tajemniczo i może gdzieś ta Baba Jaga gdzieś się skrywa.
10: Kominek tam.
11: Jest kominek, ale w kominku nie palimy. Nie można palić w kominku, żeby tutaj oczywiście ani chatki, ani arboretum nam nie spalić oczywiście.
10: A z czego pani jest najbardziej dumna? Jakieś takie są rośliny, które się wyjątkowo udały wbrew nawet obawom?
11: Jestem dumna na przykład z tulipanowca, którego posadziłam w 2012 roku i teraz pięknie rośnie przy głównej alejce, w sumie niezbyt daleko od tego dużego stawu i ten tulipanowiec ma taki piękny pokrój i też już nam kwitł.
10: A największe drzewo?
11: No największy to mamy dąb oczywiście, no to, który był już duży, jak było zakładane arboretum, więc mamy kilka takich dębów, ale jeden taki rzeczywiście największy dąb przypułkowy, który rośnie na terenie naszego arboretum i ma na pewno ponad 200 lat, może nawet około 300, więc to jest rzeczywiście duże, piękne drzewo.
10: A jaki obwód?
11: Nie powiem, tylko zawsze jak dzieci przychodzą, to jeżeli są mniejsze, to tak 8 dzieci obejmuje. Jeżeli to, bo to dorośli nie obejmowali nie.
10: To też element kąpieli leśnej, prawda? No, obejmowanie
11: tak.
10: Drzewa.
11: No tak, no można to też tak zastosować.
10: Gdzie ten dąb można znaleźć?
11: Ten dąb można znaleźć, jeżeli byśmy skręcili do kolekcji rododendronów i tak...
10: Od głównej alejki w lewo.
11: Od głównej alejki w lewo, tylko że nie idziemy tak, jak jest strzałka i tak idziemy w cianą lasu i tam ten dąb będzie u nas przy takiej kolekcji bylin nowej. Ten dąb naprawdę trudno jest go przegapić.
10: Super, to będziemy szukać go.
11: Tak, zapraszam. Rośliny mają taką niesamowitą siłę życia, niesamowitą siłę przetrwania i to właśnie w roślinach jest najfajniejsze.
10: Czasem potrafią z korzenia, kiedy góra podmarznie albo sobie nie da rady.
11: Tak, dokładnie, nawet mamy taką magnolię parasolowatą, która jednego roku u nas zmarzła i odbiła z korzenia i teraz jest bardzo duża i ładna. Więc rośliny potrafią tak samo jak gdzieś tam spadają nasionka pomiędzy jakieś kamienie, dachy w różne miejsca i potrafią te rośliny sobie doskonale radzić. Myślę, że dużo od roślin też powinniśmy się uczyć.
10: Te siły przetrwania?
11: No, siły przetrwania i takiego niepoddawania się, o tak. Taka obserwacja roślin też pokazuje nam, że my też jesteśmy jak gdyby częścią tego wszystkiego. Powinniśmy też mieć taką determinację.
10: No i taka cudowna cisza jest tutaj.
11: No tak, tak. Oczywiście, kiedy przyjeżdżają duże grupy, to cisza jest trochę mniejsza, że tak powiem. No ale dobrze, że przyjeżdżają, bardzo dobrze.
10: Jak wpływa na panią praca tutaj?
11: Praca jak praca. Każda wymaga różnych umiejętności, ale ja rośliny lubiłam zawsze. Zawsze od właściwie od dzieciństwa. Więc to jest też takie trochę spełnienie moich marzeń.
10: Bycie z roślinami.
11: Tak, bycie z roślinami, do praca z roślinami w ogóle. I też pokazywanie ludziom tych roślin i dbanie o nie.
10: Czuje się pani szczęśliwym, spełnionym człowiekiem?
11: No myślę, że tak. Każdy człowiek w swoim życiu ma tyle samo dobrych i złych chwil. I ja myślę, że jednak te dobre u mnie przeważają.
10: Macie też dużo ptaków?
11: No tak, zwłaszcza kiedy na wiosnę. Już właściwie w drugiej połowie lutego to już ptaki zaczynają śpiewać.
10: Po arboretum w Kopnej Górze oprowadzała nas pani Iwona Zinkiewicz. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj wybierzemy się do Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, aby poradzić się, gdzie zabrać naszych gości, którzy odwiedzają Białystok. Spotykamy tu Michała Guzowskiego.
8: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wydaje się, że doskonale znamy nasze miasto, ale wszystko wygląda inaczej, kiedy przyjeżdżają znajomi z zagranicy albo z innych zakątków Polski i pada prośba. Pokażcie, co macie tutaj ciekawego. Pierwsze oczywiste skojarzenie, które zawsze mamy, to Pałac Branickich i jego bajkowe, niesamowite ogrody oraz rozległy park Planty z akcentem zoo i las zwierzyniecki. I na tym kończą się pomysły. Ale co robić dalej?
8: To może ja bym powiedział najpierw o tym, nie co dalej, a co przed tym. Myślę, że takim dobrym punktem startowym do zwiedzania Białegostoku jest Muzeum Historyczne. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku znajduje się przy ulicy Warszawskiej, zresztą w bardzo pięknej, zabytkowej kamienicy. I tam właśnie warto zacząć zwiedzać ze względu na interaktywną makietę, która w tym muzeum się znajduje. Jest to takie około 15-minutowe przedstawienie, jak wyglądało nasze miasto w XVIII wieku, za czasów Branickich. I to jest właśnie taki dobry punkt wyjściowy do odwiedzenia podlaskiego Wersalu, ale też całego Białegostoku. Przy okazji można odwiedzić też całe to muzeum historyczne przy Warszawskiej, jak najbardziej warte polecenia. Kiedy już goście, nasi turyści udają się do Pałacu Branickich, zwiedzą Pałac Branickich, też bardzo często polecamy właśnie tutaj wszystkie obiekty znajdujące się przy rynku Kościuszki. Dużym zainteresowaniem się cieszy zespół Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ludzi bardzo często intryguje historia tego miejsca. Fakt, że ten kościół, który góruje nad miastem, formalnie jest tylko przybudówką do tego malutkiego kościółka niepozornego, na który często w ogóle odwiedzający Białystok nie zwracają uwagi. Natomiast często poleca się właśnie inne obiekty sakralne też w Białymstoku. Cerkiew Świętego Mikołaja przy ulicy Lipowej robi wrażenie szczególnie na gościach z tych części Polski, w których prawosławie zupełnie nie jest obecne. Tam wejście do środka właśnie, obejrzenie tych bogatych zdobień, zapoznanie się ze zwyczajami, jakie są obecne w prawosławiu, jest na pewno czymś, co warto w Białymstoku zobaczyć, z czym warto się zapoznać. Też na końcu ulicy Lipowej kościół Świętego Rocha, który góruje nad miastem. On jest warty zobaczenia jako świątynia, jako miejsce sakralne, tą charakterystyczną, modernistyczną bryłą, ale też ze względu na taras widokowy na tej górującej nad Białymstokiem wieży. Bardzo ładny widok na centrum się stamtąd rozciąga, więc można sobie połączyć wizytę w samym kościele właśnie z wejściem po schodach na wieżę, na taras widokowy, żeby obejrzeć tutaj centrum Białegostoku z góry. Też ludzie odwiedzający Białystok często poszukują takich miejsc, które może charakterystyczne dla naszego regionu będą łączyły tę zabudowę miejską z naturą, z elementami przyrodniczymi. I tutaj doskonałym przykładem jest gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, który robi wrażenie samą swoją architekturą, ale też jest fajnym miejscem do spędzenia czasu. Weekendowo można wejść na samą górę dachu. Też każdego dnia ten średni poziom tarasów jest dostępny, a też obok park centralny z bardzo ciekawą historią dawnego cmentarza żydowskiego rabinackiego, miejscem, w którym można połączyć właśnie odpoczynek z elementami historycznymi.
10: To jest o tyle fajne, że to wszystko w ramach takiego spaceru dłuższego.
8: Dokładnie, to centrum Białegostoku jest bardzo kameralne, takim można krótszym, dłuższym spacerem, w zależności od tego, jaką ma się ochotę, jakie możliwości, wszystkie te obiekty zobaczyć. Tak już, jeśli chodzi dalej od centrum, to no do Muzeum Pamięci Sybiru zapraszamy naszych gości, też polecając, powołując się na nagrody, które muzeum otrzymało, ale to jest takie miejsce, które wydaje mi się jest punktem obowiązkowym do zwiedzania Białegostoku.
10: Jeżeli mamy więcej dni, bo zakładamy, że to, co, o czym pan powiedział, no to jest kilka godzin na taki solidny spacer, pewnie jeszcze z obiadem tu w centrum, a jeżeli ci znajomi jeszcze są u nas dłużej, co dalej? Jeśli chodzi o Białystok sam, coś tu jeszcze znajdziemy?
8: Jak najbardziej. Jeżeli jest więcej czasu na zwiedzenie Białegostoku, to polecamy skorzystanie z wybranego szlaku tematycznego, jakie mamy poprowadzone po naszym mieście. Tych szlaków jest kilkanaście. Z informacjami na temat tych szlaków można zapoznać się i w internecie, i tutaj u nas w Centrum Informacji Turystycznej. I w zasadzie w zależności od zainteresowań, od tego, co ludzie lubią, to można Białystok tymi różnymi szlakami zwiedzać. Od tych najbardziej podstawowych, czyli od szlaku Rodu Branickich, prowadzącego po najważniejszych obiektach związanych z Branickimi przez inne szlaki tematyczne.
10: A zostańmy troszkę przy tych Branickich, bo zaczęłam od tego, że to jest oczywiste, ten pałac, można potem ruszyć dalej.
8: Jak najbardziej. Na takim szlaku znajdują się te punkty głównie w centrum Białegostoku. Tutaj zapraszamy chociażby do starego kościółka farnego, który jest również mauzoleum rodowym Branickich, właśnie z między innymi z monumentem serca hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Ale te wszystkie obiekty przy rynku, pomalowane w te charakterystyczne biało-kremowe kolory, właśnie w ten sposób można poznać obiekty powstałe przed laty z Fundacji Branickich. To jest szlak skupiający się w centrum Białegostoku, ale jedyny spośród tych miejskich szlaków, który wykracza też poza granice miasta, ponieważ bardzo dobrze koresponduje z nim jeden obiekt znajdujący się nieopodal, czyli Pałacyk w Choroszczy. Letnia rezydencja Branickich, obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych. I właśnie tak, żeby trochę udać się delikatnie poza Białystok, to jest miejsce na tym szlaku, które jak najbardziej można polecić.
10: A co jeszcze? Właśnie jakie obiekty na szlaku Branickich?
8: Tutaj przy rynku te najważniejsze. Mamy ratusz, mamy Austerię, dawny zajazd, mamy Cekhaus, dawną zbrojownię i ten obiekt w pobliżu, którego aktualnie się znajdujemy, czyli klasztor Sióstr Miłosierdzia, klasztor Sióstr Szarytek, też przed laty tutaj wybudowany obiekt zabytkowy.
10: A co tam było za czasów Branickiego?
8: Od początku pełniło to miejsce sakralne funkcje klasztorne właśnie.
10: Tu mamy szlak Branickich, a kolejne z tych kilkunastu?
8: To myślę, że takimi, które są z jednej strony najbardziej charakterystyczne dla Białegostoku, ale też cieszą się popularnością, mamy szlak dziedzictwa żydowskiego w naszym mieście i to jest szlak niezwykle popularny. Tutaj, mimo że w Białymstoku nie zachowała się synagoga pełniąca wciąż funkcję bożnicy, to jednak trzy budynki dawniej będące synagogami w Białymstoku pozostały. Synagoga przy ulicy Pięknej, wykorzystywana przez jedną z białostockich firm, i synagoga przy ulicy Waryńskiego, na te szczególnie można zwrócić uwagę, ponieważ znajduje się tam jeden z oddziałów Galerii Ślędzińskich i jest to właśnie taki obiekt bardzo ważny na tym szlaku dziedzictwa żydowskiego. Też miejscem smutnym związanym z historią tej społeczności żydowskiej w Białymstoku jest pomnik Wielkiej Synagogi, tak położony między blokami przy ulicy Suraskiej z tą kopułą naruszoną ogniem. Jest z pewnością takim przejmującym miejscem, który robi wrażenie, czy to na białostoczanach, czy na turystach. Na białostoczanach może szczególnie, bo bardzo wiele osób w ogóle nie ma pojęcia o istnieniu tego miejsca. Jest tak schowane między blokami, nie prowadzą też tam za bardzo żadne znaki, a miejscem, które warto zobaczyć, mieszkając tutaj w naszym mieście. Z takich innych szlaków, które może charakterystyczne dla naszego miasta, to na pewno mamy szlak poprowadzony śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Szlak, którym interesują się szczególnie grupy pielgrzymkowe, przybywające tutaj do Białegostoku jako do Miasta Miłosierdzia, często odwiedzające tutaj właśnie Bazylikę Archikatedralną, kierujące się w kierunku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, chętnie zatrzymują się chociażby u sióstr przy ulicy Poleskiej, też w miejscu związanym z postacią błogosławionego księdza Sopoćki, czy na Bojarach w domu przy ulicy Złotej, w którym też ksiądz Sopoćko przez parę lat mieszkał.
10: W naszej dzisiejszej audycji wędrujemy po ulicach Białegostoku z Michałem Guzowskim z Centrum Informacji Turystycznej w naszym mieście. Poprosiliśmy go, aby opowiedział, co można pokazać naszym gościom, którzy odwiedzają miasto. Poznaliśmy już trzy szlaki śladami rodu Branickich, żydowski Białystok oraz śladami księdza Sopoćki, a przed nami zupełnie inne trasy, na przykład modernistyczna, czy ta poświęcona białostockim fabrykantom. Jeśli chodzi o takie może nowocześniejsze wątki Białegostoku, to mamy też szlak murali, który myślę, że niejednego z białostoczan może zaskoczyć liczbą tychże.
8: Jak najbardziej. W końcu Białystok nazywany jest stolicą murali i słynie z tych właśnie murali w całej Polsce. Na tym szlaku tych murali jest 49, ale nie są to wszystkie murale, które znajdują się w naszym mieście. Ich liczba wciąż rośnie i tak jak tym bezsprzecznie najpopularniejszym, najsłynniejszym muralem jest Dziewczynka z konewką przy Alejach Piłsudskiego, tak w ostatnich latach coraz bardziej charakterystyczna jest Babcia, mural Wyślij pocztówkę dla babci i dziadka, który znajduje się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. To właśnie te dwa murale najczęściej polecamy turystom tutaj do zobaczenia w centrum Białegostoku, ale też ciekawą opcją jest wyrwanie się poza centrum miasta. Szczególnie jeśli ktoś dysponuje własnym samochodem, to można sobie zrobić taką objazdówkę po mieście. Tym bardziej, że jest parę takich miejsc, w których te murale są skupione. Tutaj przychodzi mi do głowy Aleja Solidarności, gdzie na ścianach bloków przy Osiedlu Młodych, z drugiej strony na Antoniuku, mamy kilka murali przy Alei Solidarności, chociażby przedstawienie Ryszarda Skiby-Skibińskiego, czy mural Romana Dmowskiego, mural poświęcony esperantystom. Najnowszy, wydaje mi się, białostocki mural, czyli ten związany ze zdobyciem Mistrzostwa Polski przez Jagiellonię z hasłem Jagiellonia Dei Gratia Regina Polonie, właśnie tam przy Alei Solidarności. Nieopodal przy ulicy Antoniukowskiej też parę murali, Złoty Połów chociażby, czy mural upamiętniający hetmana Jana Klemensa Branickiego, więc to są te dwa takie miejsca, w których te murale się trochę kumulują, w których można ich najwięcej zobaczyć, ale też warto się wybrać na spacer po Białymstoku, właśnie poszukać tych murali bardziej nieoczywistych, gdzieś ukrytych, w zakątkach, na ścianach bloków, na poszczególnych osiedlach.
10: Tu mi przychodzi do głowy następny, chyba najbardziej znany na świecie białostoczanin, Ludwik Zamenhof, i też ciekawy jego mural na kamienicy przy jego ulicy.
8: Chociażby, i to też jest element jednego z białostockich szlaków, właśnie związanego z językiem esperanto i z tą kulturą esperancką. Ten mural, który znajduje się przy ulicy Zamenhofa, w miejscu, w którym stał zresztą dom Ludwika, który urodził się, pierwsze lata swojego życia spędził w Białymstoku, ale jest to szlak tematyczny łączący tematykę esperanto generalnie z tematyką wielokulturowego charakteru Białegostoku. Takiego miasta, w którym ścierają się ze sobą różne kultury, różne wyznania, i tam są obiekty związane właśnie z samym esperanto, jak chociażby centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej. Też bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, i to zarówno będąc turystą, ale też będąc białostoczaninem, ale też inne obiekty związane z wieloreligijnym chociażby charakterem Białegostoku. Różne świątynie można odnaleźć na tamtym szlaku.
10: W Białymstoku zachowały się też ciekawe XIX-wieczne fabryki.
8: Szlak białostockich fabrykantów. To jest szlak związany właśnie z historią XIX-wieczną Białegostoku. On łączy ze sobą dwa różne obiekty o dwóch różnych charakterach, ponieważ mamy tam dawne zakłady przemysłowe, różne rozmieszczone na terenie naszego miasta. Taki najbardziej charakterystyczny, który przychodzi mi do głowy, to oczywiście Galeria Alfa, obecnie zagospodarowana jako centrum handlowe, ale też budynki fabryki przy ulicy Poleskiej. Takie charakterystyczne beczki są przykładem architektury fabrykanckiej w Białymstoku. Na tym szlaku też obiekty należące dawniej do fabrykantów, kamienice, pałacyki, ludzi, którzy ten biznes, te fabryki w Białymstoku prowadzili. Ale też jeśli chodzi o szlaki, to warto byłoby wspomnieć o czymś, co w ostatnich latach robi się coraz bardziej popularne, czyli historia okresu PRL-u. Mamy w Białymstoku szlaki poprowadzone chociażby wzdłuż miejsc poprowadzonych właśnie architekturą modernistyczną, szlaki związane z obiektami wybudowanymi w okresie PRL-u. W wakacje co niedzielę mamy przejazdy z zabytkowymi autobusami i właśnie jeden z tych przejazdów, startujący o godzinie 13, jest poprowadzony śladem PRL-u w Białymstoku. Jest to przejazd poprowadzony nie tylko po centrum miasta, ale wykraczający daleko, daleko poza ścisłe tutaj śródmieście. Autobus dojeżdża aż do szosy północno-obwodowej, do ulicy Andersa, i właśnie najważniejsze miejsca związane z historią PRL-u w Białymstoku pokazuje. Jest to taki przejazd, myślę, intrygujący dla turystów, ale też dla samych białostoczan. Takim momentem, który jakoś zapada mi w pamięć, to jest ta chwila, kiedy się przejeżdża niedaleko skrzyżowania Alei Solidarności, ulicy Zwycięstwa, Wierzbowej i Hetmańskiej. Często ludzie interpretują tam te koła, które znajdują się niedaleko skrzyżowania, jako swego rodzaju instalację artystyczną, może coś ze sztuki nowoczesnej. Duże jest ich zdziwienie czasami, kiedy słyszą od przewodnika, że nie ma to nic wspólnego ze sztuką, powstało jako instalacja typowo praktyczna, jako stojaki reklamowe, od wielu lat już niewykorzystywane, ale stojące tam od lat 70.
10: Można przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, ruszając tą trasą.
8: Można się przenieść wiele lat wstecz, i to ze względu na to, że trasa ta prowadzi po różnych miejscach związanych z historią PRL-u, ale też turyści, mieszkańcy znajdują się na pokładzie zabytkowego autobusu marki Jelcz. Jelcz znajdujący się od paru lat w kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Natomiast wcześniej przez wiele lat służących na różnych trasach właśnie autobusowych w naszym mieście. Dla wielu osób to jest właśnie taki sentymentalny powrót do przeszłości, kiedy mogą się tym autobusem po ulicach naszego miasta jeszcze raz przejechać.
10: No to rzeczywiście rzeczywiście rodzi się zupełnie inna perspektywa niż tylko Pałac Branickich i okolice. Wygląda na to, że duża praca została wykonana w ostatnich latach, jeśli chodzi o te szlaki.
8: Jak najbardziej. To jest wielka praca, jaką tutaj wykonali głównie nasi koledzy z PTTK Białostockiego. Właśnie przy wytyczaniu tych szlaków też w pracy tutaj w Centrum Informacji Turystycznej mamy dostępne materiały na temat wszystkich tych szlaków tematycznych w Białymstoku. Takie informacje na temat zwiedzania, tego co zobaczyć, też dla poszczególnych osób, czy to dla grup seniorów, którzy chcą odwiedzić Białystok, czy to może z drugiej strony z kolei dla młodszych, dla dzieci, czy dla nastolatków, którzy w aktywny sposób chcą odwiedzić Białystok, spędzić swój czas, szczególnie na wakacje, ale nie tylko.
10: Centrum jest czynne cały rok?
8: Centrum jest czynne cały rok, tylko parę dni jest takich w ciągu roku, w najważniejsze święta, kiedy mamy tutaj zamknięte, natomiast cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, od godziny 9 do 17 można nas znaleźć niedaleko rynku Kościuszki przy ulicy Legionowej.
10: I jak słychać, skarbnica wiedzy z mnóstwem pomysłów na to, co w Białymstoku robić i dla turystów, i dla nas.
8: Jak najbardziej. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma preferencje na zwiedzanie, znajdzie u nas poradę, jak może swój czas w Białymstoku spędzić jak najlepiej.
10: Po Białymstoku oprowadzał nas Michał Guzowski.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
10: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Porozmawiamy o tym, jak wyruszyć autem w drogę i nie zginąć na niej. Z tym pytaniem zwróciłam się do rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszego inspektora Tomasza Krupy.
12: No, wydawało się, że to bardzo prosta recepta, jak bezpiecznie jeździć, ale okazuje się, że jak wyjeżdżamy na drogę, możemy się spotkać z najprzeróżniejszymi zagrożeniami. To, od czego przede wszystkim powinniśmy zacząć, to od samych siebie, od stanu technicznego swojego pojazdu, od przygotowania się do podróży, od zaplanowania przystanków podczas dalekich podróży, bo to wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia skupienia kierowcy, jego stanu psychofizycznego, no ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych wszystkich przepisach, które są zebrane w prawie o ruchu drogowym, a ich przestrzeganie, bezwzględne przestrzeganie gwarantuje nam, możemy powiedzieć, bezpieczną jazdę. Kierowcy bardzo często, wyjeżdżając w trasę, spotykają się z różnymi warunkami atmosferycznymi. O zgrozo, piękna pogoda, świecące słońce, sucha jezdnia, to są takie warunki pogodowe, w których niestety najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków, dlatego że wydaje nam się, że możemy jechać szybciej, że nasz samochód zawsze się zatrzyma, bo jest sucho i nie wpadnie w poślizg i mocniej naciskamy na pedał gazu. To się okazuje niestety zgubne i cały czas prędkość jest jedną z głównych przyczyn tych najtragiczniejszych wypadków na naszych drogach, a jeżeli chodzi o policjantów, to my przekroczeń prędkości tylko w województwie podlaskim w ciągu roku ujawniamy kilkaset tysięcy w skali roku. Można powiedzieć, że to jest około 300 przekroczeń prędkości ujawnianych codziennie przez policjantów na podlaskich drogach.
10: Czy można powiedzieć, że jechanie z dozwoloną prędkością poprawia nasze bezpieczeństwo?
12: Z prędkością niedozwoloną, bo często znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy na odcinku drogi na przykład dozwolona jest prędkość 90 km na godzinę, mówimy tutaj o sytuacji poza obszarem zabudowanym, ale nie każde warunki atmosferyczne, nie każde natężenie ruchu będzie nam pozwalało się rzeczywiście z taką prędkością poruszać. My ją musimy dostosować do tego, co dzieje się na drodze, do tego, jakie są warunki, ale też do tego, jakie są nasze umiejętności, ponieważ niektórzy kierowcy bardzo często te umiejętności przeceniają, a w sytuacji zagrożenia nie są już w stanie prawidłowo zareagować.
10: Czyli trzeba myśleć za siebie i chyba też za innych trochę.
12: No trzeba przede wszystkim przewidywać. Odpowiadamy rzeczywiście za siebie, za swoich pasażerów, ale też za innych uczestników drogi i zawsze musimy mieć z tyłu głowy to, że to ktoś inny może popełnić błąd, a ja już będę w takiej sytuacji, kiedy nie będę w stanie uniknąć tego zdarzenia drogowego, dlatego warto w niektórych przypadkach zwolnić, poczekać, przyjechać 5 sekund później, ale mieć tą pewność, że dotrze się do celu całym i zdrowym.
10: Wspomniałeś, że przekraczanie prędkości to jedna z podstawowych przyczyn wypadków. Co jeszcze? Czego nie robić?
12: No, przede wszystkim mieć baczenie na innych użytkowników dróg, jeżeli idziemy właśnie w tym kierunku, czyli opowiadania sobie o przyczynach tych tragicznych zdarzeń na naszych drogach, no to tutaj wymuszenie pierwszeństwa to również jedna z głównych przyczyn wypadków. Bardzo często nieoszacowanie odległości, w jakiej jest samochód. Wydaje się, że być może zdążę. No nie, tego typu myślenie zawsze doprowadza do sytuacji niebezpiecznych. jeżeli ktoś ma pierwszeństwo w stosunku do nas, to powinniśmy go bezwzględnie przepuścić. Tutaj nie możemy liczyć na drapane, że on zdąży zwolnić, że zdąży wyhamować, jak wyjedziemy, albo że nam uda się przyspieszyć. Raczej powinniśmy myśleć w tą stronę, że nam się to nie uda, więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu poczekać. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa, mówimy tutaj o prędkości. Ta prędkość, ona może rzeczywiście mścić się w najprzeróżniejszych sytuacjach. Im szybciej jedziemy, tym mamy mniej czasu na to, żeby zaobserwować, co się dzieje na drodze. Spada nam drastycznie, zmniejsza nam się czas na reakcję, więc może pośrednio nie będzie to bezpośrednia przyczyna zdarzenia drogowego, bo naruszymy jakikolwiek inny przepis, ale właśnie możemy go naruszyć z tego powodu, że nie zdążymy czegoś zauważyć. Niestety takie niepokojące rzeczy, które obserwujemy, to zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Bardzo często kierowcy lekceważą to, bo przecież jeżdżą z reguły codziennie tymi drogami i nigdy nie było pociągu i nie zatrzymują się przed niestrzeżonym przejazdem, a to nagle się okazuje, że jedzie jakiś skład i dochodzi do tragedii. Te zdarzenia z reguły kończą się bardzo tragicznie. Tutaj są niewielkie szanse na to, żeby po zderzeniu samochodu z pociągiem osoby przebywające w tym samochodzie wyszły z tego cało. Z reguły mówimy tutaj o tragicznych zdarzeniach, ale bezwzględne zatrzymanie się przed każdym przejazdem kolejowym to jest konieczność. Musimy brać pod uwagę wszystko, co może zawieść. Mimo tego, że przejazd wyposażony jest na przykład w sygnalizację świetlną, to są tylko urządzenia. W zasadzie można powiedzieć niezawodne, ale gdybyśmy zaczęli pewnie sprawdzać w skali całego kraju, to byśmy i na takie sytuacje trafili, gdzie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego właśnie z powodu awarii tego typu urządzeń. Dlatego ta zasada ograniczonego zaufania. To ja mam się upewnić, że bezpiecznie przez ten przejazd mogę przejechać i tutaj naprawdę, jeżeli zatrzymamy się przed przejazdem, to ta strata czasowa w dotarciu do celu, gdzie jedziemy, będzie kilkusekundowa, a możemy ocalić życie.
10: Chyba też jedne z najtragiczniejszych wypadków to kiedy pojawia się na przeciwnym pasie auto.
12: No to są bardzo niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach. Czasami przez roztargnienie tych osób, które wjeżdżają pod prąd, ale tu przede wszystkim świadomość, bo pomyłki zdarzają się każdemu i pomyłki popełniają wszyscy. Natomiast kierowcy powinni wiedzieć, że jeżeli już do takiej pomyłki dojdzie, co należy zrobić. Taki kierowca powinien natychmiast zjechać na pobocze i się zatrzymać, a następnie chwycić telefon i powiadomić służby alarmowe. Zupełnie niedopuszczalne są takie sytuacje, kiedy kierowcy się orientują, że wjechali pod prąd i próbują na takiej drodze sami zawracać. To są bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ to są drogi, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością. No i tutaj może być rzeczywiście problem w odpowiedniej reakcji, a biorąc pod uwagę też natężenie ruchu, no to jest możliwe zdarzenie drogowe jednocześnie z dużą liczbą pojazdów, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko zarówno dużej liczby osób rannych, jak też ofiar śmiertelnych.
10: Dzisiaj w naszej audycji gościem jest rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie na drogach. Przypomnieliśmy zasady bezpieczeństwa, a teraz spójrzmy na to, co się dzieje, gdy ich nie stosujemy. Jak tak zastanowisz się nad statystykami, dlaczego najczęściej dochodzi do wypadków? Czy zawodzą samochody, czy zawodzi system, pogoda, czy ludzie?
12: Właśnie te dobre samochody, systemy, którymi dysponujemy, antypoślizgowe systemy wspomagające hamowanie, no to niestety są systemy, które zdejmują z nas trochę w naszej świadomości odpowiedzialność za to, jak na tej drodze się zachować. Albo mam system, który mnie będzie trzymał zawsze w pasie ruchu, więc sobie pewnie mogę popatrzeć przez chwilę w telefon komórkowy i zobaczyć, kto do mnie napisał. Nic bardziej mylnego. To ja odpowiadam za to, w jaki sposób prowadzę auto. Systemy mają wspomagać moją pracę za kierownicą, ale nie mogą mnie absolutnie zastąpić. Nie jesteśmy jeszcze zastępowalni. To ostatecznie kierowca podejmuje decyzję i to on musi sobie zdawać świadomość z tego, że styl jego jazdy, sposób jego jazdy, nastawienie do innych uczestników ruchu gwarantują całą tą sytuację związaną z bezpieczeństwem jego pasażerów i innych uczestników.
10: Czy możesz potwierdzić moje wrażenie, że tak naprawdę na drogach najczęściej po prostu zawodzą ludzie? Pojawia się ta rutyna, o której wspominasz, taka nonszalancja, myślenie takie na tę chwilę, że ja się śpieszę, teraz ruszę, teraz zdążę, a potem się okazuje, że już nigdzie nie dojedziemy, nigdy.
12: W tym całym worku, że tak się wyrażę, przyczyn wypadków drogowych są tylko właśnie te przyczyny zebrane, które zależą od kierowców. Nie słyszałem o poważniejszych zdarzeniach związanych właśnie z jakimiś tragicznymi sytuacjami na drodze tutaj w województwie podlaskim, gdzie zawiódł nie człowiek, a mechanizm. Pewnie się mogą rzeczywiście takie wydarzyć, bo i takich wykluczyć nie można, no bo przecież w każdej chwili może
10: odpaść koło,
12: dojść do wystrzelenia na przykład opony, tak? I kierowca w tym momencie straci panowanie nad pojazdem, a będzie się poruszał ze znaczną prędkością. Natomiast tu musimy wrócić do początku. Dbanie o stan techniczny pojazdu, stan techniczny ogumienia, dbanie chociażby o takie drobiazgi, co może się okazać bardzo istotne, jak ilość płynu do spryskiwaczy w samochodzie, w zbiorniku, no bo możemy trafić na trudne warunki pogodowe, trochę błota na jezdni i rzeczywiście będziemy mieli utrudnione prowadzenie, przygotowanie się do jazdy. Z jednej strony możemy powiedzieć: aj, coż to jest? Wsiadam, uruchamiam samochód i jadę. Nie, no ja muszę mieć pewność. Ja muszę mieć pewność, że światła mojego pojazdu świecą. Jadąc tym pojazdem, komunikuję się z innymi uczestnikami ruchu, ponieważ jak sygnalizuję zamiar skrętu, włączam kierunkowskazy. Więc warto by było wiedzieć, że przed wyjazdem te kierunkowskazy są sprawne, a może nagle się okazać, że któraś żarówka wymaga wymiany i być może potrzebna jest przed tą drogą wizyta w serwisie, bo nie jestem w stanie bezpiecznie prowadzić auta, komunikować swoich zamiarów, bo no, taki jest mój obowiązek jako kierowcy na drodze.
10: Absurdalnie zabawna jest sytuacja, kiedy kierowca komunikuje skręt po tym, jak już skręci.
12: Rzeczywiście tak. Być może tutaj sumienie go gryzie i dlatego włącza ten kierunkowskaz. Niektórzy też nie komunikują wcześniej, nie sygnalizują żadnych manewrów na drodze. To również są bardzo niebezpieczne sytuacje. Nie jesteśmy na tej drodze sami. Im więcej będę właśnie takich komunikatów wysyłał o zamiarze zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku ruchu, tym mam pewność, że wszyscy to zobaczą i ja ten manewr wykonam bezpiecznie. Natomiast takim manewrem niesygnalizowanym ktoś może być bardzo zaskoczony i może nie móc zareagować odpowiednio wcześniej i dojdzie niestety do zderzenia dwóch pojazdów.
10: Gdy słyszymy komunikaty policyjne po na przykład miesiącu czy tygodniu, że zginęło kilkadziesiąt osób na drodze, kilkanaście osób na drodze, to taka dramatyczna codzienność, bo gdybyśmy usłyszeli, że na przykład spadł samolot, w którym było 40 osób i zginęło, no to jest wielki dramat. A w zasadzie żałobę narodową można by było stosować codziennie do tego, co się dzieje na drogach. Tam są ogromne ilości osób, które tracą życie.
12: Szczególnie jest to zobrazowane, ponieważ policja publikuje mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w czasie wakacji. I my obrazujemy to w ten sposób, że na naszych stronach internetowych, na stronach wszystkich jednostek policji w Polsce publikowana jest taka mapa w każde wakacje i tam za pomocą czarnych punktów są zaznaczone te wypadki, które się wydarzyły wcześniej, a te z ostatniej doby na czerwono. Niestety każdego dnia możemy obserwować, jak tych ofiar śmiertelnych na naszych drogach przybywa. W pierwszych dniach to są w zasadzie, można powiedzieć, pojedyncze kropki, ale w zasadzie już po tygodniu, można powiedzieć, od startu wakacji nie ma województwa, na terenie którego nie zaznaczona by była czarna kropka, a więc ona oznacza jakąś tragedię. Z takimi tragediami policjanci w kraju spotykają się codziennie. Na szczęście, jeżeli popatrzymy na tą tendencję związaną z bezpieczeństwem na drodze, liczba wypadków drogowych od lat spada. Na to ma wpływ wiele czynników, chociażby coraz lepsze samochody z najprzeróżniejszymi systemami bezpieczeństwa, no ale też sam standard dróg, stan nawierzchni, parametry dróg, rośnie liczba dróg ekspresowych, autostrad. No to są drogi, które z założenia są drogami bezkolizyjnymi, więc tam nawet utrata panowania nie kończy się tragicznymi skutkami, tak jak na drogach jednojezdniowych, gdzie istnieje ryzyko zderzenia z pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Na szczęście jest to tendencja, która od lat spada i oby tak było dalej. To oczywiście nie są wysiłki tylko i wyłącznie policjantów, to przede wszystkim zasługa kierowców, bo ich świadomość też rośnie w zakresie

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przed mikrofonem Julita Grzywa, ze mną dzisiaj w audycji Andrzej Lechowski, długoletni szef Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. To chyba z 3 dekady było, prawda? Tak. 3 dekady. Historyk, który o mieście rzeczywiście chyba wie wszystko, a spotkaliśmy się na skwerku przy obecnym Muzeum Wojska, tutaj na przedłużeniu ulicy Gnińskiego. W zasadzie za Pałacykiem Ślubów siedzimy dokładnie. Przez ponad 30 lat, między rokiem 1913 a 1944 działał tu jeden z najbardziej luksusowych obiektów w mieście, czyli Hotel Ritz. Stał on na rogu dzisiejszych ulic Kilińskiego i Pałacowej, czyli na obecnym rondzie, naprzeciwko bramy Pałacu Branickich. Ta ławka, na której dzisiaj siedzimy, stałaby w ogrodzie hotelu, ale nie pozostał po nim nawet ślad. Tylko legenda, o której dzisiaj rozmawiamy. Czyli przenosimy się w ogóle w inny czas.
2: Wolałbym się z panią, ale też i z państwem spotkać w ogóle w restauracji Ritza, chociaż chyba lepsza by była buzna na parterze, czyli napilibyśmy się chłodnej buzy i mało dietetycznie przegryźlibyśmy to chałwą. To domena Macedończyków, te buzy i chałwy. Oni właściwie zadebiutowali w Białymstoku razem z Ritzem. Ritz pierwszych gości przyjął w grudniu 1913 roku i w tymże 1913 roku pojawili się pierwsi Macedończycy, którzy się tak rozejrzeli. Ja to sobie żartuję. Przyjechali do Białegostoku ze słonecznej, pięknej Macedonii, która była wtedy straszna, bo to były wojny bałkańskie, tam były rzezie, ale tam po prostu też nie dało się żyć ze względu na brak pracy. Oni przyjechali do Białegostoku, pewnie stanęli na rynku Kościuszki i po macedońsku pewnie powiedzieli: co my tu robimy? A może buzę spróbujemy? Buzę w Macedonii robili z mąki kukurydzianej.
1: Tutaj takiej wtedy nie było.
2: A tutaj nie było. No więc przemyślni Macedończycy wzięli kaszę jaglaną. Czy jest jakiś skład, ja się na tym nie znam, podobny z kukurydzą, jagłów, nie wiem. Ale trafili. Drożdże, woda, cukier i ta rozgotowana kasza jaglana i się okazało strzał w dziesiątkę. W związku z tym, jak otwierano Hotel Ritz, to od razu na samym starcie jeden z najbardziej eksponowanych lokali było wiadomo, że będzie buzna macedońska. Pojawił się szyld, stosowne reklamy, no i białostoczanie, jak powiedziałem, też oszaleli. Ta buza przypadła im do gustu, a przede wszystkim smaku. Z tym, że ta legenda hotelu Ritz to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Mnie zawsze zadziwia chronologia. My mówimy: o, Ritz, Ritz, a to jest zaledwie od 1913 roku praktycznie do 1939. Z tym, że z przerwami. Ten Ritz od 1913 roku do 1918 to był, można powiedzieć, taki przy Białymstoku. Białostoczanie tam nie bywali. Zresztą za chwilę wybucha pierwsza wojna światowa i to była zamknięta enklawa dla Rosjan. Tam mieszkali w nim oficerowie carscy. Polacy stronili od tego towarzystwa. I właściwie dopiero w tym 1918 Ritz wpadł w ręce polskie. Do 1939 roku. Bo potem przyszli najpierw Niemcy, a potem znowu Sowieci i potem znowu Niemcy. I znowu tam Polaków nie było.
1: Czyli można powiedzieć, że hotel miał tego pecha, że w tym okresie między wojnami wojennym funkcjonował, bo jako najpiękniejszy hotel w Białymstoku oczywiście od razu był zajmowany przez kolejnych okupantów.
2: Może nawet nie o piękność chodzi, co był jedynym właściwie tak dużym hotelem, który zapewniał standardowe wygody. Było centralne ogrzewanie, była ciepła woda, były telefony, była na miejscu restauracja, centrum miasta też. No więc ten standard powodował, nie było żadnych innych odpowiednich, porównywalnych z tym standardem, który przed chwilą określiłem, żadnych innych przybytków, gdzie można było mieszkać. To powodowało, że jak przychodził okupant, od razu wiedział tylko Ritz i więcej nic. Na pewno też wabiła nazwa Ritza, no bo to już końcówka wieku XIX i wiek XX. Po dzień dzisiejszy marka Ritz to znaczy coś.
1: Ale w swojej książce pan pisał, że poniekąd marka przywłaszczona, bo w zasadzie ten nasz białostocki Ritz z prawdziwą siecią Ritza nie miał nic wspólnego.
2: Nigdy nie miał nic wspólnego i jeżeli chodzi o jakieś drobne skandaliki, to śladu tego nie ma, ale ja sobie mogę dośpiewać tę historię. Na razie trzymajmy się faktów. Inicjatorem i budowniczym tego hotelu był Dmitr Rubinstein.
1: Też niezły numerek.
2: Niezły numerek. Przyjaciele go nazywali Mit

0: a wśród tych przyjaciół jednym z głównych był Grishka Rasputin, z którym nasz Rubinstein robił jakieś tam orgie, nie warto nawet tego wspominać. Ale Rubinstein był przede wszystkim znany, miał ogromne talenty towarzyskie na równi z finansowymi, które celował w rozmaite właśnie malwersacje finansowe. Stąd był pożądany w towarzystwie. Komuś coś brakowało, Mitka załatwiał. Coś tam trzeba było podżyrować, Mitka załatwiał. Tak też i załatwiał tego Rica. Jestem przekonany, że musiał w jakiś sposób obtumanić Cezarę Rica, że ten się tak bez mrugnięcia okiem, nie ma żadnych procesów, nie ma żadnych wezwań, nic. W Białymstoku jest Ritz, ale nie mający nic wspólnego. Z tym, że większość gości zdaje się, że się nabierała jednak na tą wielką mistyfikację, czego najlepszym dowodem jest wielka pisarka polska Maria Dąbrowska, która w 23 roku, zatrzymując się zresztą w Ritzu, pisała z absolutnym przekonaniem. To ten sam Ritz, który w Paryżu, Londynie i la la la płynęła, nie wiedząc, że to wcale nie jest ten Ritz i to jest jedno wielkie oszustwo. Ritz generalnie nie miał szczęścia do zarządów. To było cały czas balansowanie na krawędzi upadłości, budynek nie był remontowany, jak na przykład przychodzili jacyś nowi tam właściciele czy nowy zarząd, ogłaszano szumnie. Ritz będzie generalnie wyremontowany. No i proszę sobie wyobrazić, remont trwa 2 tygodnie. No co tam za remont? Chlapa śneli tam farbą tu, tutaj jakąś deskę przybili, dobra, kotarę zmienili, jest świeżutko, jest pięknie. No i to chyba 26 rok był, nagle gruchnęła wieść, że zarząd, który nie był z Białegostoku, był z Warszawy, zarząd chce sprzedać Ritza Ministerstwu Finansów na Urząd Skarbowy. I jak się o tym Białystok dowiedział, że warszawiaki chcą naszego Ritza sprzedać na urząd, to nawet prezydent i przewodniczący Rady Miasta pojechali ze specjalną petycją do Warszawy, że nie oddamy Ritza. No i faktycznie nie oddaliśmy Ritza.
1: A potem zabrała go wojna, no i zmiany.
0: No tak. I wtedy już ten Ritz tylko był w marzeniach i wspomnieniach.
1: I tak zostanie. No i właśnie skąd ta wielka legenda Ritza? Jak już pan powiedział, krótko był w Białymstoku. Po wojnie został rozebrany jednak. Pewnie trochę przez tą lokalizację, tak sobie myślę, bo jednak zbudowany w pobliżu bramy Pałacu Branickich źle wpływał na architekturę pałacu. Przytłaczał, przysłaniał.
0: Generalnie przysłaniał cały pałac, bądź jego połowę. No więc tylko połówka byłaby widoczna. A druga rzecz, że dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle tego rozjazdu komunikacyjnego w Mickiewicza, Legionową i do Ronda Lussy, bo na środku ulicy stałby Ritz. No w związku z tym ten los jego był, wydaje się, po wojnie już przesądzony. Natomiast skąd legenda? Legenda, paradoksalnie stawiam taką tezę, powstaje na skutek kompleksów, ale też i życia towarzyskiego. Są dziesiątki przykładów, jak białostoczanom wydawało się, jak elegancka Europa, jak eleganckie towarzystwo spotyka się wieczorami w ekskluzywnych restauracjach, kawiarniach. Jedno ale w tej elegancji w białostockim wydaniu było zasadnicze. W szatni nie można było zostawić nic, bo były notoryczne kradzieże. No więc proszę sobie wyobrazić tą elegancką restaurację na pierwszym piętrze. Szło się do niej po marmurowych schodach, były tam kute balustrady, bardzo zdobne i towarzystwo w zimie w jakichś szubach, czapach, buciorach szło do tej restauracji, siadało przy stoliku i dopiero zaczynało zmieniać garderobę. Na krzesłach wisiały te kożuchy, bekiesze, jak się mówiło, na takie specjalne płaszcze, czapy. Panie zdejmowały jakieś dzisiaj nazywane kozakami wysokie buty, wyjmowały z toreb pantofelki, te buty wszystkie pod stolikiem upychano i tak całe to towarzystwo eleganckie siedziało. To jest mniej więcej jak zażartuję, jak w telewizji, że spikerka jest do pasa, bo tylko plan idzie w ten sposób. Tak ten Ritz od pasa w górę wyglądał elegancko. Pod stołem było dosyć przaśnie. Z drugiej strony Ritz szybko okazał się doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich. Zaczęto mówić, że są to bywalcy, że jest to rendezvous eleganckiego Białegostoku. To a propos rozmaitych atrakcji kulturalnych w Ritzu. Była Była też wyśmienita kuchnia, co trzeba przyznać, chociaż też miała wpadki. Pamiętam taką jedną, och, to naprawdę tylko w Białymstoku się mogło coś takiego zdarzyć. Wojewódzki lekarz weterynaryjny zrobił jakiś zjazd, konferencję lekarzy weterynarii z całej Polski. No i przyjechało to towarzystwo, no więc na obiad do Rica. No i przychodzą do Rica, a tu podają im jakąś wieprzowinę, no i to towarzystwo weterynaryjne z przerażeniem stwierdza, że całe mięso jest zarażone wągrowcem. Zrobiła się z tego awantura, dochodzenie. Okazało się, że Ritz kupuje niebadane mięso, bo tańsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to wpadka jedna, jeszcze tam były jakieś z rybami wpadki też, ale generalnie kuchnia była tu wyśmienita. Mnie urzekają rozmaite nazwy, oj, zaraz o tej elegancji powiem. Kotlety Alan Nelson, kotlet obywatelski. To było zresztą w całej Polsce. Za szczyt elegancji uznawano kuchnię francuską, ale jak to się określało, mało kto w Białymstoku posiadał język francuski, więc żeby się nie kaleczyć i żeby być mniej więcej komunikatywnym, to w menu restauracyjnym pisano te francuskie potrawy fonetycznie. No i jest taka jedna z popularniejszych potraw mięsnych, gigot. Pisze się gigaue. Przeciętny białostoczanin przyszedł i powiedział, proszę jedno gigaue. No i żeby nie było nieporozumienia, to było w karcie napisane żygo. No więc to też było przedmiotem rozmaitych żartów, ale jak się czyta te menu ricowskie, ono się cudem zachowało, bo jest bardzo mało, praktycznie w ogóle nie istnieją jakieś takie dokumenty czy pamiątki z takiego miękkiego, codziennego życia Rica. Natomiast Ritz, walcząc o klientów, zaczął w 24 roku drukować codzienne jadłospisy w białostockich gazetach. Stąd wiemy, co serwowała ricowska kuchnia. I naprawdę tam było duże urozmaicenie. Faktycznie też było drogo. Tam byle kto z ulicy to nie miał co wchodzić. Natomiast oprócz białostockiego towarzystwa ściągała ta legenda i blichtr Rica, ściągała rozmaite niebieskie ptaki, co to do pieniędzy niespecjalnie swoich się szybko przyklejały. W Ricu załatwiano wszystko. Oprócz rozmaitych oficjalnych spotkań w sobotnie wieczory, wtedy był tam zakontraktowany z Warszawy taki specjalnie kompletowany zespół muzyczno-kabaretowy. Osobną kategorią, która stworzyła legendę Rica, byli bez wątpienia goście. Niestety nie zachowały się księgi meldunkowe hotelu, ale tutaj znowu posłużę się Marią Dąbrowską, która usprawiedliwiła mnie i napisała w tym swoim reportażu, źle opisującym Białystok, zatytułowała to Brzydkie Miasto i napisała, jeżeli w Białymstoku gdzieś się zatrzymać, to gdzie? Tylko w Ricu. No więc, jak sobie zacząłem wyobrażać, przyjeżdża Hanka Ordonówna, no gdzie ona się zatrzyma? Tylko w Ricu. Przyjeżdża Julian Tuwim, gdzie się zatrzyma? Tylko w Ricu. Są w Białymstoku zacne, piękne budynki, a takiej legendy się nie doczekały. A tu nie ma tego budynku, był krótko, a ta legenda powstała. Myślę, że trzeba by było trochę popsychologizować. Najpierw, gdy ten Ric był, to był właśnie ten zachwyt tego świata, te gwiazdy, te pawie pióra, girlsy skaczące po malutkiej scence. To budowało tę atmosferę. A po 45 roku to była tęsknota za światem utraconym i pewna jego idealizacja. Wszystko się zmieniło. Ludzie opowiadali, tak jak czasem dzisiaj mówią, co jest często irytujące, za moich czasów. A to w wydaniu przedwojennym i powojennym miało naprawdę sens. Inny sens za tamtych czasów. Chyba z tej tęsknoty, z tej całej aury zaczęła wyrastać legenda.
1: Legenda, która wcale nie traci na sile, a wręcz przeciwnie, zyskuje moc. Między innymi dzięki książce naszego dzisiejszego gościa, historyka Andrzeja Lechowskiego, który napisał ją w roku 2025. A dzisiaj przeniósł nas w tamte czasy, w tamto miejsce i do tamtego niezwykłego hotelu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
7: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
8: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
9: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
10: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
11: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności. A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty, to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę tylko... Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak Wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak: wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
7: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach.

The Corrs z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
8: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Marcin Krzamiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
9: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
8: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
10: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
8: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Szer w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A to już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: ta promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
19: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za dwie minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
11: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
12: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
11: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
13: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
11: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
14: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
0: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
15: Radio Złote Przeboje.
0: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. A wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności, no to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na Moskiewskim Festiwalu Pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

No Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami, na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
4: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
3: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9:00 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
5: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
3: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polsce. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama.
14: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w radiu Złote Przeboje do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren. Migren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
18: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
17: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
19: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen
1: No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
17: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks De Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.

mi właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
3: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
3: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
6: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: To już prawie 4 minuty po godzinie 14:00. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj. Spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy cię. Cześć. Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: gdzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
1: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, za 29 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: kształty promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegół i regulamin w aplikacji Circle K.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Reklama.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
10: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
9: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
11: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
9: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanek słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Mam ochotę na safari.
18: Na safari to trochę daleko.
17: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
18: A ile można upolować?
17: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
18: No to w drogę.
19: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda.
22: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
23: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. To w Media

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko, człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostańmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu jest. Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
15: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
16: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
17: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
15: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
14: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej. Ja!

Numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16.30, a jeszcze przed 17.00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

grudniu tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
7: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, dowolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: napisała naturalnie Agnieszka Osiecka. Małgośka Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
16: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
17: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
16: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
18: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
16: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No a proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Masz pomysł na biznes? Poszukujesz dużej powierzchni produkcyjno-magazynowej w Wasilkowie? Wejdź na www.podlaskiecentrum.pl.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corey Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corey, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Bity, człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Uwaga na gęste mgły. Alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
10: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
11: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
12: Można było to szybciej zrobić, tak.
10: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
13: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
10: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
9: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór 18. Wybiła Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: No, znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiech okupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Lav opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kozikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: złote promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No. Więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Christy Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i T-Love. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach.

0: i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: W Media Expert taniej.
11: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: Chociaż tego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat, do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak, udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na media.

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko duch. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Znajdujemy się dzisiaj w Arboretum w Kopnej Górze. Tylko 25 km na północny wschód od centrum Białegostoku. Spotykamy tutaj Iwonę Zinkiewicz, która wszystko wie o tym miejscu. Zna każdą roślinkę i każde drzewo. Co to za niezwykłe miejsce? Proszę opowiedzieć.
5: Arboretum, czyli właściwie taki drzewny ogród botaniczny, bo właściwie już od 2023 roku Arboretum w Kopnej Górze, które ma oficjalną nazwę Arboretum imieniem Powstańców 1863 roku, jest ogrodem botanicznym. I mamy tutaj zebranych około 450 różnych gatunków drzew i krzewów. No bo tak naprawdę słowo arboretum, takie trochę może tajemnicze, ale oznaczające z łaciny arbor, czyli drzewo. Czyli tak naprawdę, jeżeli byśmy tłumaczyli to na taki bardzo prosty język, to jest to taki drzewny ogród botaniczny. O każdej porze roku można tutaj przyjechać i zawsze jest ciekawie, dlatego że rośliny zmieniają się. Po prostu, jeżeli obserwujemy je na przeciągu różnych pór roku, to ta sama roślina może wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład już bardzo wcześnie, bo czasami już w styczniu, zaczyna kwitnąć leszczyna, kwitnie wawrzynek wilczełyko, który później ma bardzo fajne takie czerwone owoce. I wiele jest właśnie roślin, które fajnie jest poobserwować na przeciągu roku. Tylko oczywiście pamiętajmy, że żadnych owoców, które nawet najpiękniej wyglądają, to nie jemy, bo mogą być trujące, bo w ogóle wymieniony na przykład przeze mnie wawrzynek wilczełyko jest trujący. I w arboretum oczywiście rośliny mają takie tabliczki z napisem, jaki to jest gatunek, rodzina, po polsku i po łacinie. Jak również jest miejsce występowania tej rośliny w naturze. Jeżeli ktoś chce przyjechać z rodziną, to jest też plac zabaw. Są dwa oczka wodne. W jednym oczku wodnym, takim większym, które ma kształt serca, tak właściwie od końca czerwca, prawie do października, możemy obserwować pięknie kwitnące nenufary, czyli tak naprawdę są to grzybienie.
4: Ogromna kolekcja, rzeczywiście imponująca.
5: Tak, w czasie kiedy najpełniej kwitną, to myślę, że zwłaszcza dla starszego pokolenia przypomina się scena z Nocy i Dni, kiedy to Józef Toliboski, którego grał Karol Strasburger, wyławia te nenufary w białym garniturze. Ale ta scena nie była u nas kręcona, ale możemy tak to sobie wyobrazić. Oczywiście w maju wydaje mi się, że arboretum jest najładniejsze, kiedy to tak na przełomie maja i czerwca kwitną rododendrony, kwitną takie ciekawe rośliny, jak na przykład ośnie, czteroskrzydła czy obiela, ale także piękna jest jesień, kiedy te różne nasze egzoty bardzo pięknie się przebarwiają. No bo przebarwiają się na żółto, na tak pomarańczowo, czerwono i nawet w różnych latach ta sama roślina może różnie się przebarwić. To też w zależności od warunków. Zimą także można do naszego arboretum przyjść. Można wejść jedną bramką od zagrody pokazowej żubrów, taką dolną bramką i w czasie, kiedy zagroda pokazowa jest otwarta, to wtedy od listopada do końca marca też nasze arboretum jest otwarte, więc można także zimą sobie pochodzić tutaj. No, wydaje mi się, że też jest ciekawie.
4: Macie dwie części tego arboretum. Z jednej strony taki właściwie las, a z drugiej strony ogród ze stawem i z altanką.
5: Tak naprawdę to jest jedna część, tylko tak fragmentami. Arboretum wygląda bardzo różnie. Bo kiedy ono zostało założone w roku 1988 i założone zostało w Puszczy Knyszyńskiej, w lesie. Ono nie zostało założone w jakiejś otwartej przestrzeni, tylko zostało założone w lesie.
4: Czyli wpisane w puszczę tak naprawdę.
5: Tak, to jest tak naprawdę z jednej strony Puszcza Knyszyńska w Pigułce, bo mamy tutaj te nasze rodzime gatunki, te, które występują. występują w puszczy, ale także właśnie mamy fragmentami takie tutaj miejsca jak polana z placem zabaw i stawem z nenufarami, jest to staw na talii. Mamy też w ogóle takie polanki, alejki bardziej parkowe z różnymi takimi egzotami, ale często właśnie takie egzoty jak chociażby magnolie, tulipanowce czy też metasekwoje, one jak gdyby razem rosną z tymi naszymi drzewami, więc to jest tak harmonijnie, to wszystko wydaje mi się, wszystko przenika.
4: No właśnie dzięki na przykład tym rododendronom, to macie tu taki klimat trochę niemalże lasu egzotycznego, bo te rododendrony no, u was wyjątkowo dobrze rosną, w naszym regionie ciężko z nimi. Dla nich w zasadzie mi się wydaje, że jest za zimno u nas w regionie. U was jest taki jakiś wyjątkowy mikroklimat, miejsce, że one tak dobrze rosną. Rzadko widzę akurat tę roślinę, żeby ona tak się dobrze czuła.
5: Bo rododendrony nie lubią zimnych wiatrów i suszy zimowej, a u nas one rosną między drzewami. One rosną pod dębami, sosnami, więc taką otulinę mają od tego zimnego wiatru. Kiedy rosną pod dębami, to też na jesień spadają liście dębu i przez zimę jak gdyby okrywają korzenie rododendronów, robią taką kołderkę, można powiedzieć, więc dlatego one u nas się czują dobrze, bo rododendron nie lubi otwartych przestrzeni. Często my w ogrodach chcemy te rododendrony posadzić w jakiejś takiej bardzo eksponowanym jakimś miejscu, żeby był taki widoczny, a on jednak bardzo często lubi być schowany, lubi być pod takim okapem, lubi być osłonięty przez inne, większe drzewa, żeby ten zimny wiatr mu nie przeszkadzał.
4: I u was znalazł takie miejsce, pięknie się rozrasta już wiele lat.
5: Tak, rododendrony właściwie są prawie od początku naszego arboretum, czyli tych 40 lat.
4: Mają się tu jakby w takim lepszym klimacie, bo na przykład w tym klimacie powiedzmy takim angielskim, gdzie tych mrozów nie ma, to one tam nieźle buszują.
5: Tak, w klimacie angielskim one też czują się ze względu na dużą wilgotność, a one tak jak wspomniałam też boją się suszy, a zwłaszcza suszy zimowej, kiedy to mamy na przykład zimy bezśnieżne, to one jednak też nie tylko szkodzą rododendronom, ale i innym roślinom, bo właśnie ta susza zimowa jest chyba najbardziej niefajna, jak również te późne przymrozki. Na przykład już wegetacja zaczyna się, powiedzmy, już w marcu, a później w maju przychodzą nie tylko przymrozki, ale wręcz mrozy, to one są najgorsze po prostu.
4: Niestety na Podlasiu mamy taką dość nieprzyjemną strefę klimatyczną.
5: Tak, to niestety tak. To jest prawda, że akurat... No ale w naszym arboretum wiele nawet tych egzotów zwyczajnie się przystosowało. I to też jest w roślinach bardzo fajne, że rośliny potrafią do różnych warunków się niezwykle przystosować.
4: W naszej audycji wybraliśmy się dzisiaj do Arboretum w Kopnej Górze, gdzie jak słyszycie, rośliny przystosowane nawet do lepszych stref klimatycznych niż nasza całkiem dobrze sobie radzą. W naszej rozmowie z panią Iwoną Zinkiewicz zaczepiamy też o tematy filozoficzne, bo od roślin się możemy wiele nauczyć. Zresztą one pojawią się jeszcze w dalszej części audycji. A teraz wróćmy do tematu, jak to się dzieje, że tu w Arboretum w Kopnej Górze rośliny radzą sobie tak dobrze. Jak wy to robicie?
5: Często pozwalamy tym roślinom na taką swobodę, bo chyba rośliny mają też coś z ludzi, że jeżeli da się im trochę takiej wolności, to one znajdą sobie swoje miejsce. A kiedy zaczynamy zmuszać, no to czasami jest taki bunt, bo my próbujemy na przykład przekonać, że tu będzie ci dobrze. Ale nie, nie, ta roślina jednak wybierze zupełnie inne miejsce.
4: Czy u was tak się działo, że w jednym miejscu rosły, w drugim nie?
5: Tak, oczywiście. To bardzo często jest tak, że nawet czasami z wielkim przekonaniem, czytając różne publikacje, że to miejsce, czy w ogóle takie wymagania ma dana roślina, a ona zupełnie w innym miejscu, nawet sama się wysiejąc i czuje się o wiele lepiej. Że nawet jest tak, że gdzieś tam pod jakimś drzewem my chcemy przesadzić, to ona już wcale nie chce rosnąć.
4: Nauczeni doświadczeniem staracie się zostawiać tam, gdzie one znajdą sobie miejsce?
5: Znaczy może nie tyle zostawiać, ale jest też taka zasada w hodowli roślin, może nie tyle w hodowli, w ogrodnictwie, że tak naprawdę dobry ogrodnik to przez cały rok najpierw obserwuje, a później zaczyna sadzić, bo patrzy co, gdzie dobrze się czuje. I wtedy takie podobne gatunki, czy z tego samego rodzaju tam się po prostu sadzi, więc tak naprawdę w przypadku właśnie ogrodów botanicznych, a zwłaszcza już arboretów, kiedy tutaj no, mamy drzewa i krzewy, to tak naprawdę jest to sadzenie przyszłości. To jest czegoś, co będzie później. Więc nie jest skazany bardzo duży jakiś tam pośpiech, czy takie radykalne zmiany. Jeżeli nawet chcemy jakieś zmiany wprowadzić, to musimy to robić powoli.
4: Jakieś największe zmiany, które tutaj w arboretum zaszły przez te kilkadziesiąt lat?
5: Wydaje mi się, że w przyrodzie przez cały czas te takie zmiany zachodzą. No my oczywiście też staramy się tutaj dbać o infrastrukturę, zmieniamy różne takie tablice informacyjne, są wiatki, ławki, gdzie można sobie posiedzieć z rodziną. Staramy się, żeby wszystkie po prostu rośliny były opisane. W różne ciekawostki staramy się też umieszczać o roślinach. Także od kilku lat mamy aplikację mobilną, którą można zwiedzać arboretum, można ją pobrać z głównej bramy arboretum albo ze strony internetowej i tam mamy pozaznaczane nasze rośliny, jest taka mapka, są ścieżki, ale również gry terenowe. Także od technologii nie uciekniemy również tutaj.
4: Macie też chatkę Baby Jagi.
5: No, chatka Baby Jagi jest. To jest to taki drewniany budyneczek, w którym można skryć się przed deszczem, można posiedzieć, można usiąść, zjeść kanapkę, bo są tam ławki, stoły. No, tylko że jest tak dosyć ciemno. No, ale ciemno to tak trochę tajemniczo i może gdzieś ta Baba Jaga gdzieś się skrywa.
4: Kominek tam.
5: Jest kominek, ale w kominku nie palimy. Nie można palić w kominku, żeby tutaj oczywiście ani chatki, ani arboretum nam nie spalić oczywiście.
4: A z czego pani jest najbardziej dumna? Jakieś takie są rośliny, które się wyjątkowo udały wbrew nawet obawom?
5: Jestem dumna na przykład z tulipanowca, którego posadziłam w 2012 roku i teraz pięknie rośnie przy głównej alejce, w sumie niezbyt daleko od tego dużego stawu i ten tulipanowiec ma taki piękny pokrój i też już nam kwitł.
4: A największe drzewo?
5: No największy to mamy dąb oczywiście, no to, który był już duży, jak było zakładane arboretum, więc mamy kilka takich dębów, ale jeden taki rzeczywiście największy dąb przypółkowy, który rośnie na terenie naszego arboretum i ma na pewno ponad 200 lat, może nawet około 300, więc to jest rzeczywiście duże, piękne drzewo.
4: A jaki obwód?
5: Nie powiem, tylko zawsze jak dzieci przychodzą, to jeżeli są mniejsze, to tak 8 dzieci obejmuje. Jeżeli to, bo to dorośli nie obejmowali nigdy.
4: To też element kąpieli leśnej, prawda? No, obejmowanie
5: tak.
4: Drzewa.
5: No tak, no można to też tak zastosować.
4: Gdzie ten dąb można znaleźć?
5: Ten dąb można znaleźć, jeżeli byśmy skręcili do kolekcji rododendronów i tak
4: od głównej alejki w lewo.
5: Od głównej alejki w lewo, tylko że nie idziemy tak, jak jest strzałka i tak idziemy w cianą lasu i tam ten dąb będzie u nas przy takiej kolekcji bylin nowej. Ten dąb naprawdę trudno jest go przegapić.
4: Super, to będziemy szukać go.
5: Tak, zapraszam. Rośliny mają taką niesamowitą siłę życia, niesamowitą siłę przetrwania i to właśnie w roślinach jest najfajniejsze.
4: Czasem potrafią z korzenia, kiedy góra podmarznie albo sobie nie da rady.
5: Tak, dokładnie, nawet mamy taką magnolię parasolowatą, która jednego roku u nas zmarzła i odbiła z korzenia i teraz jest bardzo duża i ładna. Więc rośliny potrafią tak samo jak gdzieś tam spadają nasionka pomiędzy jakieś kamienie, dachy w różne miejsca i potrafią te rośliny sobie doskonale radzić. Myślę, że dużo od roślin też powinniśmy się uczyć.
4: Siły przetrwania?
5: No, siły przetrwania i takiego niepoddawania się, o tak. Taka obserwacja roślin też pokazuje nam, że my też jesteśmy jak gdyby częścią tego wszystkiego. Powinniśmy też mieć taką determinację.
4: No i taka cudowna cisza jest tu.
5: No tak, tak. Oczywiście, kiedy przyjeżdżają duże grupy, to cisza jest trochę mniejsza, że tak powiem. No ale dobrze, że przyjeżdżają, bardzo dobrze.
4: Jak wpływa na panią praca tutaj?
5: Praca jak praca. Każda wymaga różnych umiejętności, ale ja rośliny lubiłam zawsze. Zawsze od właściwie od dzieciństwa. Więc to jest też takie trochę spełnienie moich marzeń.
4: Bycie z roślinami.
5: Tak, bycie z roślinami, do praca z roślinami w ogóle. I też pokazywanie ludziom tych roślin i dbanie o nie.
4: Czuje się pani szczęśliwym, spełnionym człowiekiem?
5: No myślę, że tak. Każdy człowiek w swoim życiu ma tyle samo dobrych i złych chwil. I ja myślę, że jednak te dobre u mnie przeważają.
4: Macie też dużo ptaków?
5: No tak, zwłaszcza kiedy na wiosnę. Już właściwie w drugiej połowie lutego to już ptaki zaczynają śpiewać.
4: Po arboretum w Kopnej Górze oprowadzała nas pani Iwona Zinkiewicz. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj wybierzemy się do Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, aby poradzić się, gdzie zabrać naszych gości, którzy odwiedzają Białystok. Spotykamy tu Michała Guzowskiego.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Wydaje się, że doskonale znamy nasze miasto, ale wszystko wygląda inaczej, kiedy przyjeżdżają znajomi z zagranicy albo z innych zakątków Polski i pada prośba. Pokażcie, co macie tutaj ciekawego. Pierwsze oczywiste skojarzenie, które zawsze mamy, to Pałac Branickich i jego bajkowe, niesamowite ogrody oraz rozległy park Planty z akcentem zoo i las zwierzyniecki. I na tym kończą się pomysły. Ale co robić dalej?
6: To może ja bym powiedział najpierw o tym, nie co dalej, a co przed tym. Myślę, że takim dobrym punktem startowym do zwiedzania Białegostoku jest Muzeum Historyczne. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku znajduje się przy ulicy Warszawskiej, zresztą w bardzo pięknej, zabytkowej kamienicy. I tam właśnie warto zacząć zwiedzać ze względu na interaktywną makietę, która w tym muzeum się znajduje. Jest to takie około 15-minutowe przedstawienie, jak wyglądało nasze miasto w XVIII wieku, za czasów Branickich. I to jest właśnie taki dobry punkt wyjściowy do odwiedzenia podlaskiego Wersalu, ale też całego Białegostoku. Przy okazji można odwiedzić też całe to muzeum historyczne przy Warszawskiej, jak najbardziej warte polecenia. Kiedy już goście, nasi turyści udają się do Pałacu Branickich, zwiedzą Pałac Branickich, też bardzo często polecamy właśnie tutaj wszystkie obiekty znajdujące się przy rynku Kościuszki. Dużym zainteresowaniem się cieszy zespół Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ludzi bardzo często intryguje historia tego miejsca. Fakt, że ten kościół, który góruje nad miastem, formalnie jest tylko przybudówką do tego malutkiego kościółka niepozornego, na który często w ogóle odwiedzający Białystok nie zwracają uwagi. Natomiast często poleca się właśnie inne obiekty sakralne też w Białymstoku. Cerkiew Świętego Mikołaja przy ulicy Lipowej robi wrażenie szczególnie na gościach z tych części Polski, w których prawosławie zupełnie nie jest obecne. Tam wejście do środka właśnie, obejrzenie tych bogatych zdobień, zapoznanie się ze zwyczajami, jakie są obecne w prawosławiu, jest na pewno czymś, co warto w Białymstoku zobaczyć, z czym warto się zapoznać. Też na końcu ulicy Lipowej kościół Świętego Rocha, który góruje nad miastem, on jest warty zobaczenia jako świątynia, jako miejsce sakralne, tą charakterystyczną, modernistyczną bryłą, ale też ze względu na taras widokowy na tej górującej nad Białymstokiem wieży. Bardzo ładny widok na centrum się stamtąd rozciąga, więc można sobie połączyć wizytę w samym kościele właśnie z wejściem po schodach na wieżę, na taras widokowy, żeby obejrzeć tutaj centrum Białegostoku z góry. Też ludzie odwiedzający Białystok często poszukują takich miejsc, które może charakterystyczne dla naszego regionu będą łączyły tę zabudowę miejską z naturą, z elementami przyrodniczymi. I tutaj doskonałym przykładem jest gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, który robi wrażenie samą swoją architekturą, ale też jest fajnym miejscem do spędzenia czasu. Weekendowo można wejść na samą górę dachu. Też każdego dnia ten średni poziom tarasów jest dostępny, a też obok park centralny z bardzo ciekawą historią dawnego cmentarza żydowskiego rabinackiego, miejscem, w którym można połączyć właśnie odpoczynek z elementami historycznymi.
4: To jest o tyle fajne, że to wszystko w ramach takiego spaceru dłuższego.
6: Dokładnie, to centrum Białegostoku jest bardzo kameralne, takie można krótszym, dłuższym spacerem w zależności od tego, jaką ma się ochotę, jakie możliwości, wszystkie te obiekty zobaczyć. Tak już, jeśli chodzi dalej od centrum, to no do Muzeum Pamięci Sybiru zapraszamy naszych gości, też polecając, powołując się na nagrody, które muzeum otrzymało, ale to jest takie miejsce, które wydaje mi się jest punktem obowiązkowym do zwiedzania Białegostoku.
4: Jeżeli mamy więcej dni, bo zakładamy, że to, co, o czym pan powiedział, no to jest kilka godzin na taki solidny spacer, pewnie jeszcze z obiadem tu w centrum, a jeżeli ci znajomi jeszcze są u nas dłużej, co dalej? Jeśli chodzi o Białystok sam, coś tu jeszcze znajdziemy?
6: Jak najbardziej. Jeżeli jest więcej czasu na zwiedzenie Białegostoku, to polecamy skorzystanie z wybranego szlaku tematycznego, jakie mamy poprowadzone po naszym mieście. Tych szlaków jest kilkanaście. Z informacjami na temat tych szlaków można zapoznać się i w internecie, i tutaj u nas w Centrum Informacji Turystycznej. I w zasadzie w zależności od zainteresowań, od tego, co ludzie lubią, to można Białystok tymi różnymi szlakami zwiedzać. Od tych najbardziej podstawowych, czyli od szlaku rodu Branickich, prowadzącego po najważniejszych obiektach związanych z Branickimi, przez inne szlaki tematyczne.
4: A zostańmy troszkę przy tych Branickich, bo zaczęłam od tego, że to jest jest oczywiste, ten pałac, można potem ruszyć dalej.
6: Jak najbardziej. Na takim szlaku znajdują się te punkty głównie w centrum Białegostoku. Tutaj zapraszamy chociażby do starego kościółka farnego, który jest również mauzoleum rodowym Branickich, właśnie z między innymi z monumentem serca hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Ale te wszystkie obiekty przy rynku, pomalowane w te charakterystyczne biało-kremowe kolory, właśnie w ten sposób można poznać obiekty powstałe przed laty z Fundacji Branickich. To jest szlak skupiający się w centrum Białegostoku, ale jedyny spośród tych miejskich szlaków, który wykracza też poza granice miasta, ponieważ bardzo dobrze koresponduje z nim jeden obiekt znajdujący się nieopodal, czyli Pałacyk w Choroszczy. Letnia rezydencja Branickich, obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych. I właśnie tak, żeby trochę udać się delikatnie poza Białystok, to jest miejsce na tym szlaku, które jak najbardziej można polecić.
4: A co jeszcze? Właśnie jakie obiekty na szlaku Branickich?
6: Tutaj przy rynku te najważniejsze. Mamy ratusz, mamy Austerię, dawny zajazd, mamy Cekhaus, dawną zbrojownię i ten obiekt, w pobliżu którego aktualnie się znajdujemy, czyli klasztor Sióstr Miłosierdzia. Klasztor Sióstr Szarytek, też przed laty tutaj wybudowany obiekt zabytkowy.
4: A co tam było za czasów Branickiego?
6: Od początku pełniło to miejsce sakralne funkcje klasztorne właśnie.
4: Tu mamy szlak Branickich, a kolejne z tych kilkunastu?
6: To myślę, że takimi, które są z jednej strony najbardziej charakterystyczne dla Białegostoku, ale też cieszą się popularnością, mamy szlak dziedzictwa żydowskiego w naszym mieście i to jest szlak niezwykle popularny. Tutaj, mimo że w Białymstoku nie zachowała się synagoga pełniąca wciąż funkcję bożnicy, to jednak trzy budynki dawniej będące synagogami w Białymstoku pozostały. Synagoga przy ulicy Pięknej, wykorzystywana przez jedną z białostockich firm, i synagoga przy ulicy Waryńskiego. Na te szczególnie można zwrócić uwagę, ponieważ znajduje się tam jeden z oddziałów Galerii Ślędzińskich. I jest to właśnie taki obiekt bardzo ważny na tym szlaku dziedzictwa żydowskiego. Też miejscem smutnym związanym z historią tej społeczności żydowskiej w Białymstoku jest pomnik Wielkiej Synagogi. Tak położony między blokami przy ulicy Suraskiej, z tą kopułą naruszoną ogniem, jest z pewnością takim przejmującym miejscem, który robi wrażenie, czy to na białostoczanach, czy na turystach. Na białostoczanach może szczególnie, bo bardzo wiele osób w ogóle nie ma pojęcia o istnieniu tego miejsca. Jest tak schowane między blokami, nie prowadzą też tam za bardzo żadne znaki, a miejscem, które warto zobaczyć, mieszkając tutaj w naszym mieście. Z takich innych szlaków, które może charakterystyczne dla naszego miasta, to na pewno mamy szlak poprowadzony śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Szlak, którym interesują się szczególnie grupy pielgrzymkowe, przybywające tutaj do Białegostoku jako do Miasta Miłosierdzia, często odwiedzające tutaj właśnie Bazylikę Archikatedralną, kierujące się w kierunku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, chętnie zatrzymują się chociażby u sióstr przy ulicy Poleskiej, też w miejscu związanym z postacią błogosławionego księdza Sopoćki, czy na Bojarach w domu przy ulicy Złotej, w którym też ksiądz Sopoćko przez parę lat mieszkał.
4: W naszej dzisiejszej audycji wędrujemy po ulicach Białegostoku z Michałem Guzowskim z Centrum Informacji Turystycznej w naszym mieście. Poprosiliśmy go, aby opowiedział, co można pokazać naszym gościom, którzy odwiedzają miasto. Poznaliśmy już trzy szlaki śladami rodu Branickich, żydowski Białystok oraz śladami księdza Sopoćki, a przed nami zupełnie inne trasy, na przykład modernistyczna, czy ta poświęcona białostockim fabrykantom. Jeśli chodzi o takie może nowocześniejsze wątki Białegostoku, to mamy też szlak murali, który myślę, że niejednego z białostoczan może zaskoczyć liczbą tychże.
6: Jak najbardziej. W końcu Białystok nazywany jest stolicą murali i słynie z tych właśnie murali w całej Polsce. Na tym szlaku tych murali jest 49, ale nie są to wszystkie murale, które znajdują się w naszym mieście. Ich liczba wciąż rośnie i tak jak tym bezsprzecznie najpopularniejszym, najsłynniejszym muralem jest Dziewczynka z konewką przy Alejach Piłsudskiego, tak w ostatnich latach coraz bardziej charakterystyczna jest Babcia. Mural Wyślij pocztówkę dla babci i dziadka, który znajduje się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. To właśnie te dwa murale najczęściej polecamy turystom tutaj do zobaczenia w centrum Białegostoku, ale też ciekawą opcją jest wyrwanie się poza centrum miasta. Szczególnie jeśli ktoś dysponuje własnym samochodem, to można sobie zrobić taką objazdówkę po mieście. Tym bardziej, że jest parę takich miejsc, w których te murale są skupione. Tutaj przychodzi mi do głowy Aleja Solidarności, gdzie na ścianach bloków przy Osiedlu Młodych, z drugiej strony na Antoniuku, mamy kilka murali przy Alei Solidarności, chociażby przedstawienie Ryszarda Skiby-Skibińskiego, czy mural Romana Dmowskiego, mural poświęcony esperantystom. Najnowszy wydaje mi się białostocki mural, czyli ten związany ze zdobyciem Mistrzostwa Polski przez Jagiellonię, z hasłem Jagiellonia Dei Gratia Regina Polonie, właśnie tam przy Alei Solidarności. Nieopodal przy ulicy Antoniukowskiej też parę murali, Złoty Połów chociażby, czy mural upamiętniający hetmana Jana Klemensa Branickiego, więc to są te dwa takie miejsca, w których te murale się trochę kumulują, w których można ich najwięcej zobaczyć, ale też warto się wybrać na spacer po Białymstoku, właśnie poszukać tych murali bardziej nieoczywistych, gdzieś ukrytych, w zakątkach, na ścianach bloków na poszczególnych osiedlach.
4: Tu mi przychodzi do głowy następny, chyba najbardziej znany na świecie białostoczanin, Ludwik Zamenhof, i też ciekawy jego mural na kamienicy przy jego ulicy.
6: Chociażby, i to też jest element jednego z białostockich szlaków, właśnie związanego z językiem esperanto i z tą kulturą esperancką. Ten mural, który znajduje się przy ulicy Zamenhofa, w miejscu, w którym stał zresztą dom Ludwika, który urodził się, pierwsze lata swojego życia spędził w Białymstoku, ale jest to szlak tematyczny łączący tematykę esperanto generalnie z tematyką wielokulturowego charakteru Białegostoku. Takiego miasta, w którym ścierają się ze sobą różne kultury, różne wyznania, i tam są obiekty związane właśnie z samym esperanto, jak chociażby centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej. Też bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, i to zarówno będąc turystą, ale też będąc białostoczaninem, ale też inne obiekty związane z wieloreligijnym chociażby charakterem Białegostoku. Różne świątynie można odnaleźć na tamtym szlaku.
4: W Białymstoku zachowały się też ciekawe XIX-wieczne fabryki.
6: Szlak białostockich fabrykantów. To jest szlak związany właśnie z historią XIX-wieczną Białegostoku. On łączy ze sobą dwa różne obiekty o dwóch różnych charakterach, ponieważ mamy tam dawne zakłady przemysłowe, różne rozmieszczone na terenie naszego miasta. Taki najbardziej charakterystyczny, który przychodzi mi do głowy, to oczywiście Galeria Alfa, obecnie zagospodarowana jako centrum handlowe, ale też budynki fabryki przy ulicy Poleskiej. Takie charakterystyczne beczki są przykładem architektury fabrykanckiej w Białymstoku. Na tym szlaku też obiekty należące dawniej do fabrykantów, kamienice, pałacyki, ludzi, którzy ten biznes, te fabryki w Białymstoku prowadzili. Ale też jeśli chodzi o szlaki, to warto byłoby wspomnieć o czymś, co w ostatnich latach robi się coraz bardziej popularne, czyli historia okresu PRL-u. Mamy w Białymstoku szlaki poprowadzone chociażby wzdłuż miejsc poprowadzonych właśnie architekturą modernistyczną. Szlaki związane z obiektami wybudowanymi w okresie PRL-u. W wakacje co niedzielę mamy przejazdy z zabytkowymi autobusami i właśnie jeden z tych przejazdów startujący o godzinie 13 jest poprowadzony śladem PRL-u w Białymstoku. Jest to przejazd poprowadzony nie tylko po centrum miasta, ale wykraczający daleko, daleko poza ścisłe tutaj śródmieście. Autobus dojeżdża aż do szosy północno-obwodowej, do ulicy Andersa, i właśnie najważniejsze miejsca związane z historią PRL-u w Białymstoku pokazuje. Jest to taki przejazd, myślę, intrygujący dla turystów, ale też dla samych białostoczan. Takim momentem, który jakoś zapada mi w pamięć, to jest ta chwila, kiedy się przejeżdża niedaleko skrzyżowania Alei Solidarności, ulicy Zwycięstwa, Wierzbowej i Hetmańskiej. Często ludzie interpretują tam te koła, które znajdują się niedaleko skrzyżowania, jako swego rodzaju instalację artystyczną, może coś ze sztuki nowoczesnej. Duże jest ich zdziwienie czasami, kiedy słyszą od przewodnika, że nie ma to nic wspólnego ze sztuką, powstało jako instalacja typowo praktyczna, jako stojaki reklamowe, od wielu lat już niewykorzystywane, ale stojące tam od lat 70.
4: Można przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, ruszając tą trasą.
6: Można się przenieść wiele lat wstecz, i to ze względu na to, że trasa ta prowadzi po różnych miejscach związanych z historią PRL-u, ale też turyści, mieszkańcy znajdują się na pokładzie zabytkowego autobusu marki Jelcz. Jelcz znajdujący się od paru lat w kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Natomiast wcześniej przez wiele lat służących na różnych trasach właśnie autobusowych w naszym mieście. Dla wielu osób to jest właśnie taki sentymentalny powrót do przeszłości, kiedy mogą się tym autobusem po ulicach naszego miasta jeszcze raz przejechać.
4: No to rzeczywiście rodzi się zupełnie inna perspektywa niż tylko Pałac Branickich i okolice. Wygląda na to, że duża praca została wykonana w ostatnich latach, jeśli chodzi o te szlaki.
6: Jak najbardziej. To jest wielka praca, jaką tutaj wykonali głównie nasi koledzy z PTTK Białostockiego. Właśnie przy wytyczaniu tych szlaków, też w pracy tutaj w Centrum Informacji Turystycznej mamy dostępne materiały na temat wszystkich tych szlaków tematycznych w Białymstoku. Takie informacje na temat zwiedzania, tego co zobaczyć, też dla poszczególnych osób, czy to dla grup seniorów, którzy chcą odwiedzić Białystok, czy to może z drugiej strony z kolei dla młodszych, dla dzieci, czy dla nastolatków, którzy w aktywny sposób chcą odwiedzić Białystok, spędzić swój czas, szczególnie na wakacje, ale nie tylko.
4: Centrum jest czynne cały rok?
6: Centrum jest czynne cały rok, tylko parę dni jest takich w ciągu roku, w najważniejsze święta, kiedy mamy tutaj zamknięte, natomiast cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, od godziny 9 do 17 można nas znaleźć niedaleko rynku Kościuszki przy ulicy Legionowej.
4: I jak słychać, skarbnica wiedzy z mnóstwem pomysłów na to, co w Białymstoku robić i dla turystów, i dla nas.
6: Jak najbardziej. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma preferencje na zwiedzanie, znajdzie u nas poradę, jak może swój czas w Białymstoku spędzić jak najlepiej.
4: Po Białymstoku oprowadzał nas Michał Guzowski.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Porozmawiamy o tym, jak wyruszyć autem w drogę i nie zginąć na niej. Z tym pytaniem zwróciłam się do rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszego inspektora Tomasza Krupy.
7: No, wydawało się, że to bardzo prosta recepta, jak bezpiecznie jeździć, ale okazuje się, że jak wyjeżdżamy na drogę, możemy się spotkać z najprzeróżniejszymi zagrożeniami. To, od czego przede wszystkim powinniśmy zacząć, to od samych siebie, od stanu technicznego swojego pojazdu, od przygotowania się do podróży, od zaplanowania przystanków podczas dalekich podróży, bo to wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia skupienia kierowcy, jego stanu psychofizycznego, no ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych wszystkich przepisach, które są zebrane w prawie o ruchu drogowym, a ich przestrzeganie, bezwzględne przestrzeganie gwarantuje nam, możemy powiedzieć, bezpieczną jazdę. Kierowcy bardzo często wyjeżdżając w trasę spotykają się z różnymi warunkami atmosferycznymi. O zgrozo, piękna pogoda, świecące słońce, sucha jezdnia to są takie warunki pogodowe, w których niestety najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków, dlatego że wydaje nam się, że możemy jechać szybciej, że nasz samochód zawsze się zatrzyma, bo jest sucho i nie wpadnie w poślizg i mocniej naciskamy na pedał gazu. To się okazuje niestety zgubne i cały czas prędkość jest jedną z głównych przyczyn tych najtragiczniejszych wypadków na naszych drogach, a jeżeli chodzi o policjantów, to my przekroczeń prędkości tylko w województwie podlaskim w ciągu roku ujawniamy kilkaset tysięcy w skali roku. Można powiedzieć, że to jest około 300 przekroczeń prędkości ujawnianych codziennie przez policjantów na podlaskich drogach.
4: Czy można powiedzieć, że jechanie z dozwoloną prędkością poprawia nasze bezpieczeństwo?
7: Z prędkością niedozwoloną, bo często znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy na odcinku drogi na przykład dozwolona jest prędkość 90 km na godzinę. Mówimy tutaj o sytuacji poza obszarem zabudowanym, ale nie każde warunki atmosferyczne, nie każde natężenie ruchu będzie nam pozwalało się rzeczywiście z taką prędkością poruszać. My ją musimy dostosować do tego, co dzieje się na drodze, do tego, jakie są warunki, ale też do tego, jakie są nasze umiejętności, ponieważ niektórzy kierowcy bardzo często te umiejętności przeceniają, a w sytuacji zagrożenia nie są już w stanie prawidłowo zareagować.
4: Czyli trzeba myśleć za siebie i chyba też za innych trochę.
7: No trzeba przede wszystkim przewidywać. Odpowiadamy rzeczywiście za siebie, za swoich pasażerów, ale też za innych uczestników drogi i zawsze musimy mieć z tyłu głowy to, że to ktoś inny może popełnić błąd, a ja już będę w takiej sytuacji, kiedy nie będę w stanie uniknąć tego zdarzenia drogowego, dlatego warto w niektórych przypadkach zwolnić, poczekać, przyjechać 5 sekund później, ale mieć tą pewność, że dotrze się do celu całym i zdrowym.
4: Wspomniałeś, że przekraczanie prędkości to jedna z podstawowych przyczyn wypadków. Co jeszcze? Czego nie robić?
7: No, przede wszystkim mieć baczenie na innych użytkowników dróg, jeżeli idziemy właśnie w tym kierunku, czyli opowiadania sobie o przyczynach tych tragicznych zdarzeń na naszych drogach, no to tutaj wymuszenie pierwszeństwa to również jedna z głównych przyczyn wypadków. Bardzo często nieoszacowanie odległości, w jakiej jest samochód. Wydaje się, że być może zdążę. No nie, tego typu myślenie zawsze doprowadza do sytuacji niebezpiecznych. Jeżeli ktoś ma pierwszeństwo w stosunku do nas, to powinniśmy go bezwzględnie przepuścić. Tutaj nie możemy liczyć na drapane, że on zdąży zwolnić, że zdąży wyhamować, jak wyjedziemy, albo że nam uda się przyspieszyć. Raczej powinniśmy myśleć w tą stronę, że nam się to nie uda, więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu poczekać. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa, mówimy tutaj o prędkości. Ta prędkość, ona może rzeczywiście mścić się w najprzeróżniejszych sytuacjach. Im szybciej jedziemy, tym mamy mniej czasu na to, żeby zaobserwować, co się dzieje na drodze. Spada nam drastycznie, zmniejsza nam się czas na reakcję, więc może pośrednio nie będzie to bezpośrednia przyczyna zdarzenia drogowego, bo naruszymy jakikolwiek inny przepis, ale właśnie możemy go naruszyć z tego powodu, że nie zdążymy czegoś zauważyć. Niestety takie niepokojące rzeczy, które obserwujemy, to zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Bardzo często kierowcy lekceważą to, bo przecież jeżdżą z reguły codziennie tymi drogami i nigdy nie było pociągu i nie zatrzymują się przed niestrzeżonym przejazdem. pojazdem, a to nagle się okazuje, że jedzie jakiś skład i dochodzi do tragedii. Te zdarzenia z reguły kończą się bardzo tragicznie. Tutaj są niewielkie szanse na to, żeby po zderzeniu samochodu z pociągiem osoby przebywające w tym samochodzie wyszły z tego cało. Z reguły mówimy tutaj o tragicznych zdarzeniach, ale bezwzględne zatrzymanie się przed każdym przejazdem kolejowym to jest konieczność. Musimy brać pod uwagę wszystko, co może zawieść. Mimo tego, że przejazd wyposażony jest na przykład w sygnalizację świetlną, to są tylko urządzenia. W zasadzie można powiedzieć niezawodne, ale gdybyśmy zaczęli pewnie sprawdzać w skali całego kraju, to byśmy i na takie sytuacje trafili, gdzie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego właśnie z powodu awarii tego typu urządzeń. Dlatego ta zasada ograniczonego zaufania. To ja mam się upewnić, że bezpiecznie przez ten przejazd mogę przejechać i tutaj naprawdę, jeżeli zatrzymamy się przed przejazdem, to ta strata czasowa w dotarciu do celu, gdzie jedziemy, będzie kilkusekundowa, a możemy ocalić życie.
4: Chyba też jedne z najtragiczniejszych wypadków to kiedy pojawia się na przeciwnym pasie auto.
7: No to są bardzo niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach. Czasami przez roztargnienie tych osób, które wjeżdżają pod prąd, ale tu przede wszystkim świadomość, bo pomyłki zdarzają się każdemu i pomyłki popełniają wszyscy. Natomiast kierowcy powinni wiedzieć, że jeżeli już do takiej pomyłki dojdzie, co należy zrobić. Taki kierowca powinien natychmiast zjechać na pobocze i się zatrzymać, a następnie chwycić telefon i powiadomić służby alarmowe. Zupełnie niedopuszczalne są takie sytuacje, kiedy kierowcy się orientują, że wjechali pod prąd i próbują na takiej drodze sami zawracać. To są bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ to są drogi, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością, no i tutaj może być rzeczywiście problem w odpowiedniej reakcji, a biorąc pod uwagę też natężenie ruchu, no to jest możliwe zdarzenie drogowe jednocześnie z dużą liczbą pojazdów, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko zarówno dużej liczby osób rannych, jak też ofiar śmiertelnych.
4: Dzisiaj w naszej audycji gościem jest rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie na drogach. Przypomnieliśmy zasady bezpieczeństwa, a teraz spójrzmy na to, co się dzieje, gdy ich nie stosujemy. Jak tak zastanowisz się nad statystykami, dlaczego najczęściej dochodzi do wypadków? Czy zawodzą samochody, czy zawodzi system, pogoda, czy ludzie?
7: Właśnie te dobre samochody, systemy, którymi dysponujemy, antypoślizgowe systemy wspomagające hamowanie, no to niestety są systemy, które zdejmują z nas trochę w naszej świadomości odpowiedzialność za to, jak na tej drodze się zachować. Albo mam system, który mnie będzie trzymał zawsze w pasie ruchu, więc sobie pewnie mogę popatrzeć przez chwilę w telefon komórkowy i zobaczyć, kto do mnie napisał. Nic bardziej mylnego. To ja odpowiadam za to, w jaki sposób prowadzę auto. Systemy mają wspomagać moją pracę za kierownicą, ale nie mogą mnie absolutnie zastąpić. Nie jesteśmy jeszcze zastępowalni. To ostatecznie kierowca podejmuje decyzję i to on musi sobie zdawać świadomość z tego, że styl jego jazdy, sposób jego jazdy, nastawienie do innych uczestników ruchu gwarantują całą tą sytuację związaną z bezpieczeństwem jego pasażerów i innych uczestników.
4: Czy możesz potwierdzić moje wrażenie, że tak naprawdę na drogach najczęściej po prostu zawodzą ludzie? Pojawia się ta rutyna, o której wspominasz, taka nonszalancja, myślenie takie na tę chwilę, że ja się śpieszę, teraz ruszę, teraz zdążę, a potem się okazuje, że już nigdzie nie dojedziemy. Nigdy.
7: W tym całym worku, że tak się wyrażę, przyczyn wypadków drogowych są tylko właśnie te przyczyny zebrane, które zależą od kierowców. Nie słyszałem o poważniejszych zdarzeniach związanych właśnie z jakimiś tragicznymi sytuacjami na drodze tutaj w województwie podlaskim, gdzie zawiódł nie człowiek, a mechanizm. Pewnie się mogą rzeczywiście takie wydarzyć, bo i takich wykluczyć nie można, no bo przecież w każdej chwili może
4: odpaść koło,
7: dojść do wystrzelenia na przykład opony. Taki kierowca w tym momencie straci panowanie nad pojazdem, a będzie się poruszał ze znaczną prędkością. Natomiast tu musimy wrócić do początku. Dbanie o stan techniczny pojazdu, stan techniczny ogumienia, dbanie chociażby o takie drobiazgi, co może się okazać bardzo istotne, jak ilość płynu do spryskiwacz w samochodzie, w zbiorniku, no bo możemy trafić na trudne warunki pogodowe, trochę błota na jezdni i rzeczywiście będziemy mieli utrudnione prowadzenie, przygotowanie się do jazdy. Z jednej strony możemy powiedzieć, aj, coż to jest? Wsiadam, uruchamiam samochód i jadę. Nie, no ja muszę mieć pewność, że światła mojego pojazdu świecą. Jadąc tym pojazdem, komunikuję się z innymi uczestnikami ruchu, ponieważ jak sygnalizuję zamiar skrętu, włączam kierunkowskazy, więc warto by było wiedzieć, że przed wyjazdem te kierunkowskazy są sprawne, a może nagle się okazać, że któraś żarówka wymaga wymiany i być może potrzebna jest przed tą drogą wizyta w serwisie, bo nie jestem w stanie bezpiecznie prowadzić auta, komunikować swoich zamiarów, bo no, taki jest mój obowiązek jako kierowcy na drodze.
4: Absurdalnie zabawna jest sytuacja, kiedy kierowca komunikuje skręt po tym, jak już skręci.
7: Rzeczywiście tak. Być może tutaj sumienie go gryzie i dlatego włącza ten kierunkowskaz. Niektórzy też nie komunikują wcześniej, nie sygnalizują żadnych manewrów na drodze. To również są bardzo niebezpieczne sytuacje. Nie jesteśmy na tej drodze sami. Im więcej będę właśnie takich komunikatów wysyłał o zamiarze zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku ruchu, tym mam pewność, że wszyscy to zobaczą i ja ten manewr wykonam bezpiecznie. Natomiast takim manewrem niesygnalizowanym ktoś może być bardzo zaskoczony i może nie móc zareagować odpowiednio wcześniej i dojdzie niestety do zderzenia dwóch pojazdów.
4: Gdy słyszymy komunikaty policyjne po na przykład miesiącu czy tygodniu, że zginęło kilkadziesiąt osób na drodze, kilkanaście osób na drodze, to taka dramatyczna codzienność, bo gdybyśmy usłyszeli, że na przykład spadł samolot, w którym było 40 osób i zginęło, no to jest wielki dramat. A w zasadzie żałobę narodową można by było stosować codziennie do tego, co się dzieje na drogach. Tam są ogromne ilości osób, które tracą życie.
7: Szczególnie jest to zobrazowane, ponieważ policja publikuje mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w czasie wakacji. I my obrazujemy to w ten sposób, że na naszych stronach internetowych, na stronach wszystkich jednostek policji w Polsce publikowana jest taka mapa w każde wakacje i tam za pomocą czarnych punktów są zaznaczone te wypadki, które się wydarzyły wcześniej, a te z ostatniej doby na czerwono. Niestety, każdego dnia możemy obserwować, jak tych ofiar śmiertelnych na naszych drogach przybywa. W pierwszych dniach to są w zasadzie, można powiedzieć, pojedyncze kropki, ale w zasadzie już po tygodniu, można powiedzieć, od startu wakacji nie ma województwa, na terenie którego nie zaznaczona by była czarna kropka, a więc ona oznacza jakąś tragedię. Z takimi tragediami policjanci w kraju spotykają się codziennie. Na szczęście, jeżeli popatrzymy na tą tendencję związaną z bezpieczeństwem na drodze, liczba wypadków drogowych od lat spada. Na to ma wpływ wiele czynników, chociażby coraz lepsze samochody z najprzeróżniejszymi systemami bezpieczeństwa, no ale też sam stan dróg, stan nawierzchni, parametry dróg, rośnie liczba dróg ekspresowych, autostrad. No to są drogi, które z założenia są drogami bezkolizyjnymi, więc tam nawet utrata panowania nie kończy się tragicznymi skutkami, tak jak na drogach jednojezdniowych, gdzie istnieje ryzyko zderzenia z pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Na szczęście jest to tendencja, która od lat spada i oby tak było dalej. To oczywiście nie są wysiłki tylko i wyłącznie policjantów, to przede wszystkim zasługa kierowców, bo ich świadomość też rośnie w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drodze. To, co możemy powtarzać, to to, żeby wszyscy naprawdę poważnie podchodzili do tematu bezpieczeństwa, bo te tragedie, które dzieją się na drogach, one niestety później mają też swoje konsekwencje, ponieważ wiążą się z odpowiedzialnością osoby, która spowoduje taki wypadek drogowy. Z jednej strony mówimy tutaj o konsekwencjach karnych, z drugiej strony musimy też pamiętać o odpowiedzialności cywilnej.
4: Do czego zachęcał dzisiaj nasz gość, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
4: Przed mikrofonem Julita Grzywa, ze mną dzisiaj w audycji Andrzej Lechowski, długoletni szef Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, to chyba z 3 dekady było, prawda? Tak. 3 dekady. Historyk, który o mieście rzeczywiście chyba wie wszystko, a spotkaliśmy się na skwerku przy obecnym Muzeum Wojska, tutaj na przedłużeniu ulicy Gnińskiego, w zasadzie za Pałacykiem Ślubów siedzimy dokładnie. Przez ponad 30 lat, między rokiem 1913 a 1944, działał tu jeden z najbardziej luksusowych obiektów w mieście, czyli Hotel Ritz. Stał on na rogu dzisiejszych ulic Kilińskiego i Pałacowej, czyli na obecnym rondzie, naprzeciwko bramy Pałacu Branickich. Ta ławka, na której dzisiaj siedzimy, stałaby w ogrodzie hotelu, ale nie pozostał po nim nawet ślad. Tylko legenda, o której dzisiaj rozmawiamy. Czyli przenosimy się w ogóle w inny czas.
8: Wolałbym się z panią, ale też i z państwem spotkać w ogóle w restauracji Ritza, chociaż chyba lepsza by była buzna na parterze, czyli napilibyśmy się chłodnej buzy i mało dietetycznie przegryźlibyśmy to chałwą. To domena Macedończyków, te buzy i chałwy. Oni właściwie zadebiutowali w Białymstoku razem z Ritzem. Ritz pierwszych gości przyjął w grudniu 1913 roku i w tymże 1913 roku pojawili się pierwsi Macedończycy, którzy się tak rozejrzeli. Ja to sobie żartuję. Przyjechali do Białegostoku ze słonecznej, pięknej Macedonii, która była wtedy straszna, bo to były wojny bałkańskie, tam były rzezie, ale tam po prostu też nie dało się żyć ze względu na brak pracy. Oni przyjechali do Białegostoku, pewnie stanęli na rynku Kościuszki i po macedońsku pewnie powiedzieli: co my tu robimy? A może buzę spróbujemy. Buzę w Macedonii robili z mąki kukurydzianej.
4: Tutaj takiej wtedy nie było.
8: A tutaj nie było. No więc przemyślni Macedończycy wzięli kaszę jaglaną. Czy jest jakiś skład, ja się na tym nie znam, podobny z kukurydzą, jagłów, nie wiem. Ale trafili. Drożdże, woda, cukier i ta rozgotowana kasza jaglana i się okazało strzał w dziesiątkę. W związku z tym, jak otwierano Hotel Ritz, to od razu na samym starcie jeden z najbardziej eksponowanych lokali było wiadomo, że będzie buzna macedońska. Pojawił się szyld, stosowne reklamy, no i białostoczanie, jak powiedziałem, też oszaleli. Ta buza przypadła im do gustu, a przede wszystkim smaku. Z tym, że ta legenda hotelu Ritz to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Mnie zawsze zadziwia chronologia. My mówimy: o, Ritz, a to jest zaledwie od 1913 roku praktycznie do 1939. Z tym, że z przerwami. Ten Ritz od 1913 roku do 18 to był, można powiedzieć, taki przy Białymstoku. Białostoczanie tam nie bywali. Zresztą za chwilę wybucha pierwsza wojna światowa i to była zamknięta enklawa dla Rosjan. Tam mieszkali w nim oficerowie carscy. Polacy stronili od tego towarzystwa. I właściwie dopiero w tym 1918 Ritz wpadł w ręce polskie. Do 1939 roku. Bo potem przyszli najpierw Niemcy, a potem znowu Sowieci i potem znowu Niemcy. I znowu tam Polaków nie było.
4: Czyli można powiedzieć, że hotel miał tego pecha, że w tym okresie między wojnami wojennym funkcjonował, bo jako najpiękniejszy hotel w Białymstoku oczywiście od razu był zajmowany przez kolejnych okupantów.
8: Może nawet nie o piękność chodzi, co był jedynym właściwie tak dużym hotelem, który zapewniał standardowe wygody. Było centralne ogrzewanie, była ciepła woda, były telefony, była na miejscu restauracja, centrum miasta też. No więc ten standard powodował, nie było żadnych innych odpowiednich, porównywalnych z tym standardem, który przed chwilą określiłem, żadnych innych przybytków, gdzie można było mieszkać. To powodowało, że jak przychodził okupant, od razu wiedział tylko Ritz i więcej nic. Na pewno też wabiła nazwa Ritza, no bo to już końcówka wieku XIX i wiek XX, po dzień dzisiejszy marka Ritz to znaczy coś.
4: Ale w swojej książce pan pisał, że poniekąd marka przywłaszczona, bo w zasadzie ten nasz białostocki Ritz z prawdziwą siecią Ritza nie miał nic wspólnego.
8: Nigdy nie miał nic wspólnego i jeżeli chodzi o jakieś drobne skandaliki, to śladu tego nie ma, ale ja sobie mogę dośpiewać tę historię. Na razie trzymajmy się faktów. Inicjatorem i budowniczym tego hotelu był Dmitr Rubinstein.
4: Też niezły numerek.
8: Niezły numerek. Przyjaciele go nazywali Mit, Witka, a wśród tych przyjaciół jednym z głównych był Grishka Rasputin, z którym nasz Rubinstein robił jakieś tam orgie, nie warto nawet tego wspominać. Ale Rubinstein był przede wszystkim znany, miał ogromne talenty towarzyskie na równi z finansowymi, które celował w rozmaite właśnie malwersacje finansowe. Stąd był pożądany w towarzystwie. Komuś coś brakowało, Mitka załatwiał. Coś tam trzeba było podżyrować, Mitka załatwiał. Tak też i załatwiał tego Rica. Jestem przekonany, że musiał w jakiś sposób obtumanić Cezare Rica, że ten się tak bez mrugnięcia okiem, nie ma żadnych procesów, nie ma żadnych wezwań, nic. W Białymstoku jest Ritz, ale nie mający nic wspólnego. Z tym, że większość gości zdaje się, że się nabierała jednak na tą wielką mistyfikację, czego najlepszym dowodem jest wielka pisarka polska Maria Dąbrowska, która w 23 roku, zatrzymując się zresztą w Ritzu, pisała z absolutnym przekonaniem. To ten sam Ritz, który w Paryżu, Londynie i la la la la la płynęła, nie wiedząc, że to wcale nie jest ten Ritz i to jest jedno wielkie oszustwo. Ritz generalnie nie miał szczęścia do zarządów. To było cały czas balansowanie na krawędzi upadłości, budynek nie był remontowany, jak na przykład przychodzili jacyś nowi tam właściciele czy nowy zarząd, ogłaszano szumnie. Ritz będzie generalnie wyremontowany. No i proszę sobie wyobrazić, remont trwa 2 tygodnie. No co tam za remont? Chlapa śneli tam farbą tu, tutaj jakąś deskę przybili, dobra, kotarę zmienili, jest świeżutko, jest pięknie. No i to chyba 26 rok był, nagle gruchnęła wieść, że zarząd, który nie był z Białegostoku, był z Warszawy, zarząd chce sprzedać Rica Ministerstwu Finansów na Urząd Skarbowy. I jak się o tym Białystok dowiedział, że warszawiaki chcą naszego Rica sprzedać na urząd, to nawet prezydent i przewodniczący Rady Miasta pojechali ze specjalną petycją do Warszawy, że nie oddamy Rica. No i faktycznie nie oddaliśmy Rica.
4: A potem zabrała go wojna, no i zmiany.
8: No tak. I wtedy już ten Ritz tylko był w marzeniach i wspomnieniach.
4: I tak zostanie. No i właśnie skąd ta wielka legenda Ritza? Jak już pan powiedział, krótko był w Białymstoku. Po wojnie został rozebrany jednak.

kompleksów, ale też i życia towarzyskiego. Są dziesiątki przykładów, jak białostoczanom wydawało się, jak elegancka Europa, jak eleganckie towarzystwo spotyka się wieczorami w ekskluzywnych restauracjach, kawiarniach. Jedno ale w tej elegancji w białostockim wydaniu było zasadnicze. W szatni nie można było zostawić nic, bo były notoryczne kradzieże. No więc proszę sobie wyobrazić tą elegancką restaurację na pierwszym piętrze. Szło się do niej po marmurowych schodach, były tam kute balustrady, bardzo zdobne, i towarzystwo w zimie w jakichś szubach, czapach, buciorach szło do tej restauracji, siadało przy stoliku i dopiero zaczynało zmieniać garderobę. Na krzesłach wisiały te kożuchy, bekiesze, jak się mówiło, na takie specjalne płaszcze, czapy. Panie zdejmowały jakieś, dzisiaj nazywane kozakami, wysokie buty, wyjmowały z toreb pantofelki, te buty wszystkie pod stolikiem upychano i tak całe to towarzystwo eleganckie siedziało. To jest mniej więcej jak zażartuję, jak w telewizji, że spikerka jest do pasa, bo tylko plan idzie w ten sposób. Tak ten Ritz od pasa w górę wyglądał elegancko. Pod stołem było dosyć przaśnie. Z drugiej strony Ritz szybko okazał się doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich. Zaczęto mówić, że są to bywalcy, że jest to rendezvous eleganckiego Białegostoku. To a propos rozmaitych atrakcji kulturalnych w Ritzu. Była też wyśmienita kuchnia, co trzeba przyznać, chociaż też miała wpadki. Pamiętam taką jedną, to naprawdę tylko w Białymstoku się mogło coś takiego zdarzyć. Wojewódzki lekarz weterynaryjny zrobił jakiś zjazd, konferencję lekarzy weterynarii z całej Polski. No i przyjechało to towarzystwo, no więc na obiad do Ritza. No i przychodzą do Ritza, a tu podają im jakąś wieprzowinę, no i to towarzystwo weterynaryjne z przerażeniem stwierdza, że całe mięso jest zarażone wągrowcem. Zrobiła się z tego awantura, dochodzenie. Okazało się, że Ritz kupuje niebadane mięso, bo tańsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to wpadka jedna, jeszcze tam były jakieś z rybami wpadki też, ale generalnie kuchnia była tu wyśmienita. Mnie urzekają rozmaite nazwy, zaraz o tej elegancji powiem. Kotlety a la Nelson, kotlet obywatelski. To było zresztą w całej Polsce. Za szczyt elegancji uznawano kuchnię francuską, ale jak to się określało, mało kto w Białymstoku posiadał język francuski. Więc żeby się nie kaleczyć i żeby być mniej więcej komunikatywnym, to w menu restauracyjnym pisano te francuskie potrawy fonetycznie. No i jest taka jedna z popularniejszych potraw mięsnych, gigot. Pisze się gigaue. Przeciętny białostoczanin przyszedł i powiedział, proszę jedno gigaue. No i żeby nie było nieporozumienia, to było w karcie napisane żygo. No więc to też było przedmiotem rozmaitych żartów, ale jak się czyta te menu ritzowskie, ono się cudem zachowało, bo jest bardzo mało, praktycznie w ogóle nie istnieją jakieś takie dokumenty czy pamiątki z takiego miękkiego, codziennego życia Ritza. Natomiast Ritz, walcząc o klientów, zaczął w 24 roku drukować codzienne jadłospisy w białostockich gazetach. Stąd wiemy, co serwowała ritzowska kuchnia. I naprawdę tam było duże urozmaicenie. Faktycznie też było drogo. Tam byle kto z ulicy to nie miał co wchodzić. Natomiast oprócz białostockiego towarzystwa ściągała ta legenda i blichtr Ritza, ściągała rozmaite niebieskie ptaki, co to do pieniędzy niespecjalnie swoich się szybko przyklejały. W Ritzu załatwiano wszystko. Oprócz rozmaitych oficjalnych spotkań w sobotnie wieczory, wtedy był tam zakontraktowany z Warszawy taki specjalnie kompletowany zespół muzyczno-kabaretowy. Osobną kategorią, która stworzyła legendę Ritza, byli bez wątpienia goście. Niestety nie zachowały się księgi meldunkowe hotelu, ale tutaj znowu posłużę się Marią Dąbrowską, która usprawiedliwiła mnie i napisała w tym swoim reportażu, źle opisującym Białystok, zatytułowała to Brzydkie Miasto i napisała, jeżeli w Białymstoku gdzieś się zatrzymać, to gdzie? Tylko w Ritzu. No więc, jak sobie zacząłem wyobrażać, przyjeżdża Hanka Ordonówna, no gdzie ona się zatrzyma? Tylko w Ritzu. Przyjeżdża Julian Tuwim, gdzie się zatrzyma? Tylko w Ritzu. Są w Białymstoku zacne, piękne budynki, a takiej legendy się nie doczekały. A tu

0: Nie ma tego budynku, był krótko, a ta legenda powstała. Myślę, że trzeba by było trochę popsychologizować. Najpierw, gdy ten Ritz był, to był właśnie ten zachwyt tego świata, te gwiazdy, te pawie pióra, girlsy skaczące po malutkiej scence. To budowało tę atmosferę. A po 1945 roku to była tęsknota za światem utraconym i pewna jego idealizacja. Wszystko się zmieniło. Ludzie opowiadali, tak jak czasem dzisiaj mówią, co jest często irytujące, za moich czasów, a to w wydaniu przedwojennym i powojennym miało naprawdę sens, inny sens, za tamtych czasów. Chyba z tej tęsknoty, z tej całej aury zaczęła wyrastać legenda.
1: Legenda, która wcale nie traci na sile, a wręcz przeciwnie, zyskuje moc. Między innymi dzięki książce naszego dzisiejszego gościa, historyka Andrzeja Lechowskiego, który napisał ją w roku 2025. A dzisiaj przeniósł nas w tamte czasy, w tamto miejsce i do tamtego niezwykłego hotelu.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Jesteśmy w zagrodzie żubrów w Kopnej Górze. Opiekun żubrów?
8: Krzysztof Łasiuk, Nadleśnictwo Sukarz.
7: Dzień dobry, proszę opowiedzieć, jak to się zaczęło?
8: Dzień dobry, no opowieść jest długa, właściwie trudno powiedzieć, od czego zacząć, bo cała historia budowy to jest naprawdę potężna opowieść, bo sama koncepcja to się zrodziła kilkanaście lat temu. Projekt architektoniczny zagrody powstał w 2016 roku, później było uzyskiwanie zezwoleń, później ruszyła budowa w niemałych trudach, bo pierwsze postępowania przetargowe, pierwsze 4 postępowania zostały unieważnione. To był czas, kiedy w sposób galopujący rosły ceny usług budowlanych i materiałów budowlanych. No i okazywało się, że to, co przygotowaliśmy do przetargu, sporządzenie nowego kosztorysu, który od 2016 roku już się zdezaktualizował, upływ czasu powodował, że to, co myśmy oferowali w tych postępowaniach, no to już było nie do wykonania za te pieniądze. Oferty, jakie wpływały, znacznie przewyższały to, czym dysponowaliśmy. Dlatego trzeba było na nowo przekosztorysowywać, zastanawiać się, jak zmienić zakres rzeczowy, co my zdołamy za te pieniądze wybudować. Kolejny przetarg wreszcie w 2019 roku ruszyło. Udało się w 5 postępowaniu wyłonić wykonawcę. Kilka lat budowy. W grudniu 2023 roku przyjechały pierwsze żubry do naszej zagrody. To był też taki wymóg związany ze środkami zewnętrznymi. Rozliczenie projektu wymagało, aby żubry do końca 2023 roku się pojawiły. No, środki zewnętrzne oczywiście przydały się tu przy budowie, ale mocno nam utrudniły życie, a sama zagroda powstała w ogromnej części ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Sukraśl.
7: Ile żubrów przyjechało?
8: Przyjechały 4 żubry, miały przyjechać 6, 2 z różnych powodów nie dojechały. Także pierwsze 4 żubry to był Pomruk z Nadleśnictwa Niepołomice, najstarszy samiec. Drugi samiec wchodzący właściwie w dorosłość dopiero to Pozborek z Nadleśnictwa Borki z Zagrody Wolisko. Przyjechała też Połatka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i przyjechała Poroberta z Białowieskiego Parku Narodowego. To był ten początek.
7: Mieliście taką dość złożoną ekipę z różnych rejonów.
8: Tak, one zostały specjalnie dobrane tutaj przez specjalistów. Tu pomogła pani profesor Wanda Olech ze ZGGW w Warszawie, która jest specjalistką od żubrów. Chodzi o to, że zagroda ma charakter hodowlany, bo chociaż w nazwie jest pokazowa, to główny cel, na którego została wybudowana, to jest cel służący ochronie gatunku. Właśnie ten cel hodowlany, dlatego że tego typu ośrodki zamknięte stanowią takie zabezpieczenie genetyczne gatunku. Żubr został odtworzony ze skrajnie nielicznej liczby osobników. Wszystkie żubry żyjące dziś na świecie, choć jest ich niemało, one wszystkie są ze sobą blisko spokrewnione. Dlatego ważne jest stworzenie takich hodowli zamkniętych, bo zawsze coś się może wydarzyć z żubrami, które żyją w tych stadach wolnych, właśnie ze względu na bliskie pokrewieństwo istnieją różne zagrożenia. Ta bliskość genetyczna powoduje zagrożenie dla gatunku. Dlatego żubry w tych hodowlach zamkniętych, w Polsce żyje ich ponad 200 w takich hodowlach, są właśnie taką polisą ubezpieczeniową dla gatunku, są w specjalny sposób dobierane, w specjalny sposób też monitorowane, dlatego że wszystkie te żubry odnotowane są w księdze rodowodowej żubrów, która prowadzona jest w Polsce. Każdy z tych żubrów ma imię, nie tylko po to, żeby było zabawnie dla turystów, ale też, żeby one były odróżnialne. Każdy ma swój numer rodowodowy w księdze zapisany, rodzice, przemieszczenia pomiędzy hodowlami i tak dalej. Całe życie takiego żubra jest zapisane i też na podstawie tych zapisów w księdze rodowodowej, między innymi, dobierane są te żubry do nowych ośrodków, tak jak nasz.
7: Macie też tu bardzo fajnie zorganizowaną architekturę do oglądania tych żubrów. Proszę opowiedzieć, jak zostało to stworzone.
8: Sam projekt zagrody rzeczywiście jest ciekawy, jest bardzo oryginalny. To, co jest fajnego u nas, to to, że żubry można obserwować z różnych perspektyw, że często w innych zagrodach obserwacja wygląda w ten sposób, że jest wyznaczony jakiś podest na zewnątrz zagrody, na który można wejść i patrzeć na żubry, które są bądź blisko, bądź trochę dalej. Można popatrzeć i odejść. Natomiast nasza zagroda, no to jest zagroda typowo spacerowa. Wydzielone ciągi piesze prowadzą przez to terytorium żubrów, przy czym nie ma kolizji pomiędzy tymi przestrzeniami przeznaczonymi dla ludzi i dla żubrów, dlatego że pomiędzy poszczególnymi kwaterami, a jest ich 4, są przejścia dla żubrów pod kładkami, a więc rodzaj dwupoziomowego skrzyżowania, kiedy turyści przechodzą górą, żubry przechodzą dołem i to jest duża atrakcja zagrody.
7: Właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na górze, na kładce, a żubry sobie schodzą i wychodzą, no praktycznie są na wyciągnięcie ręki.
8: Tak, i one bardzo często w ten sposób właśnie się pokazują. Też spacerując tymi naszymi ciągami pieszymi, są ogrodzenia stalowe oddzielające przestrzeń ludzką i żubrową. Można mieć wrażenie, że się przechodzi przez stado żubrów, dlatego że bywa, że żubry stoją po jednej stronie ogrodzenia i po drugiej, a więc przechodzimy pomiędzy żubrami. Często też można zaobserwować, co jest ciekawe dla nas, ale i dla zwiedzających, sposób, w jaki żubry jedzą, co wybierają. O ile w tych otwartych kwaterach, gdzie rośnie trawa, no to jest coś normalnego, do czego przywykliśmy. Te pasą się tak jak krowy. Natomiast znacznie ciekawsze jest to w lesie, czy na skraju lasu, gdzie można je obserwować, a więc co wybierają, w jaki sposób, jak potrafi taki żubr na przykład wziąć małe drzewko pomiędzy nogi, przygiąć się swoim ciałem po to, żeby dostać się do listków, które są na wierzchołku.
7: Młode listki to przysmak żubrów.
8: Tak, one przez całą zimę czekają na to i kiedy tylko troszeczkę coś zielonego się pojawi, kiedy soki zaczną krążyć w tych gałązkach, natychmiast widać, że mają wielki apetyt na to, natychmiast zaczynają jeść. Nawet tę maleńką trawę, która dopiero tylko wychodzi z ziemi, leciutko się zieleni, też już próbują jeść. No nie najedzą się tym jeszcze zapewne, ale widać, że mają ogromną ochotę na coś zielonego.
7: Bo tu odnośnie architektury to właśnie cała ta zagroda tak wgryza się w las, łączy się z lasem. Żubry mają przestrzeń w lesie i tutaj wybiegi.
8: Tak, bo zagroda została wybudowana w środku puszczy. Duża jej część to jest właśnie las, który tutaj wcześniej rósł. Część to jest fragment dawnej składnicy drewna tutaj w Kopnej Górze, używanej obecnie rekreacyjnie, turystycznie, ale tego lasu jest rzeczywiście dużo i te żubry można obejrzeć często i na otwartej przestrzeni i właśnie w lesie. Bywa, że wejdą gdzieś głęboko w las i wtedy nie są widoczne, ale bardzo często właśnie widać w tym lesie, widać jak się zachowują, właśnie co wybierają do jedzenia. Mamy tutaj dwie wieże widokowe. Też jedna wieża z windą i jak żartujemy z dziesiątym już żubrem w środku, żubry windziarz. Jest to duże zdjęcie żubra, przy którym jak widzimy na podglądzie z kamer, chętnie turyści robią sobie zdjęcia. Nie ucieka, nie rusza się, jest bardzo fotogeniczny. I mamy tutaj taką mniejszą wieżę widokową. Tu obok niej na jesieni przygotowaliśmy nową powierzchnię pastwiskową. Wcześniej tutaj był taki sam osiew brzozowy. Teraz po tej zmianie, po obsianiu powierzchni trawą mamy nadzieję, że z tej wieży będzie można też ciekawie żubry obserwować.
7: A brzozy też obgryzają żubry?
8: Nie, od brzozy raczej trzymają się z daleka. Bywa, że tam skubną jej troszeczkę, natomiast ona jest dla nich generalnie szkodliwa. Rozmaite gatunki jedzą. Bardzo chętnie jedzą dąb, ale leszczynę. W zasadzie większość gatunków obgryzają korę. Kora dębowa to też na dobre trawienie im jest pomocna. Świerki też chętnie obgryzają. Kiedy zwaliły się stare sosny podczas wichury tutaj, to też bardzo chętnie się dobierały do kory, ale nie tej grubej, która w dolnej części pnia rośnie, a do tej cienkiej, takiej pomarańczowej w górnej części pnia. Próbują różnych smakołyków, nie są specjalnie wybredne, no poza brzozą w zasadzie chyba większość gatunków, jaka to rośnie, im odpowiada.
7: A wy przygotowujecie im po prostu siano na czas zimy, jak wszystko, co zielone, znika?
8: Tak, to siano one mają cały czas, bo jako przeżuwacze, no to jest takie zabezpieczenie, to siano powinny mieć, więc przez cały rok to siano w paśnikach jest, jakby co, jakby któryś zgłodniał jeszcze.
7: Że tego siana zjadają latem, kiedy mają trawę?
8: Latem one czasami skubią, ale specjalnie nie jest to dla nich atrakcyjne, natomiast no, zimą rzeczywiście chętnie jedzą. Mają też siano kiszonkę, dostają buraki pastewne, przez cały rok dostają też owiec, to jest około 3 kg na jednego osobnika, uwielbiają ten owiec. Owiec to też jest pewną motywacją dla nich, aby były w tej otwartej części przy paśnikach widoczne dla turystów. Bezbłędnie rozpoznają porę posiłków, rozpoznają pracownika karmiącego, rozpoznają dźwięk samochodu, charakterystyczne stukanie wiaderek plastikowych o ogrodzenie. Wtedy są w pogotowiu.
7: W naszej audycji zwiedzamy dzisiaj zagrodę pokazową żubrów, mieszczącą się w Kopnej Górze, niedaleko Białegostoku. Tak jak słyszeliście, zagroda została stworzona po to, jak podobnych 20 w Polsce, aby zadbać o odbudowę i ochronę gatunku, bo w przypadku stad żyjących na wolności dochodzi do zbyt bliskiego pokrewieństwa. A dzisiaj oglądamy żubry, poznajemy ich zwyczaje. Ruszajmy więc na dalszy spacer, a naszym przewodnikiem jest opiekun zwierząt Krzysztof Łaziuk. Ile mają tutaj przestrzeni?
8: Cała zagroda ma około 20 hektarów powierzchni, ale część oczywiście dla ludzi jest przeznaczona, dla turystów, część gospodarcza. Także dla żubrów to jest około 15-16 hektarów.
7: Czują się chyba jak na wolności w zasadzie.
8: Tak mi się wydaje, że tak dobrych warunków to chyba nie mają w innych zagrodach. Mają dużą powierzchnię, mają przestrzenie otwarte, mają las, mają dużą swobodę. Nie ma też przegęszczenia tego stada, bo żubr jest potężnym zwierzęciem i on też dla zachowania dobrostanu powinien mieć powierzchnię, bo około 1,5 hektara na jednego osobnika. Żubr bardzo dużo je, no w ciągu dnia może 50-60 kg zjeść karmy, a więc też ta powierzchnia musi być duża, aby nie została wyniszczona bardzo szybko przez zbyt liczne stado. No samo wydeptywanie też, no żubr jest potężnym przecież zwierzęciem, samo jego chodzenie, żywienie się powoduje, że wydeptują ten teren. Tak samo w lesie, to co najciekawsze, najbardziej apetyczne, na przykład młode dąbki, też dość szybko tutaj z tego lasu by zginęły, kiedy stado żubrów byłoby zbyt liczne. Dlatego my sądzimy, że liczba 10-12 osobników, powiedzmy, no to jest maksymalna. Często zwiedzający pytają nas, ile żubrów, i w pierwszym momencie mówią, tylko tyle, pod Krynkami to stado 100 sztuk widzieliśmy, to mało, ale nie o liczbę chodzi, tylko też o jakość tego oglądania, ten bliski kontakt, jaki tu jest z żubrami. Można je indywidualnie obserwować, opowiadamy o tych żubrach, każdy z nich ma swój charakter, swoją historię i taka opowieść o tych żubrach też powoduje duże zainteresowanie, zwiększenia zainteresowania właśnie żubrem, w ogóle gatunkiem, inne spojrzenie na żubra. Oczywiście w najprostszy sposób można przyjechać do naszej zagrody, wysiąść z samochodu, popatrzcie dzieci, tu są żubry, a teraz jedziemy na obiad. Ale kiedy my oprowadzamy, bo takie spacery organizujemy, trwa taki spacer około godziny, nawet półtorej godziny i opowiadamy o tych żubrach i nagle się okazuje, że tyle rzeczy jest ciekawych, o których zwiedzający nie mieli pojęcia wcześniej.
7: Mają imiona, relacje, charaktery, osobowości.
8: Tak, każdy jakieś swoje przejścia życiowe to też miało.
7: No, jesteście z nimi związani, tak jak powiedzmy ludzie ze swoimi zwierzętami domowymi?
8: Myślę, że tak, no, z tą różnicą, że nie da się pogłaskać, nie da się pobawić z takim zwierzakiem.
7: Nie da się pogłaskać żubra?
8: No chyba, że zaskoczenia, ale tego nie robimy. One mają tutaj mieć naturalne warunki, nie są to maskotki, które karmi się z ręki czy głaszcze. One mają tu zachowywać się tak jak na wolności i bez spoufalania. Dość często pada też pytanie właśnie, czy reagują na swoje imiona. Oczywiście, że nie. Pytają ludzie, jak je wołać, jakkolwiek i tak im wszystko jedno. Zapewne...
7: Nie reagują? Zwierzaki domowe reagują.
8: No, ale są tego nauczone. Natomiast naszych żubrów nikt nie uczy, nie ma powodu, żeby to robić.
7: Chcecie, żeby to były dzikie żubry?
8: Tak, one nie do końca są dzikie. One wszystkie, poza Carmeną, która przybyła do nas ze stada wolnego, one wszystkie urodziły się w hodowlach zamkniętych. One są nieoswojone, ale przyzwyczajone do obecności człowieka. A więc nie robią problemu, jeśli człowiek jest gdzieś w pobliżu. Choć są sytuacje, gdzie widać ewidentnie, że człowiek jednak potencjalnie jest traktowany jako zagrożenie. To są sytuacje, na przykład, którą widziałem, kiedy hałaśliwa wycieczka szkolna dzieci, zobaczywszy żubry z daleka, nagle z krzykiem zaczęła biegnąć i dudnić po drewnianej kładce. Pomruk, który stał 20-30 metrów dalej, nagle odwrócił się i zaszarżował. Oczywiście chciał tylko postraszyć, bo nie miał szans zrobić krzywdy, ale widać było tę reakcję. Niedawno też sytuacja była, kiedy wystraszył je rowerzysta i sprowokował do obrony. Tu na teren zagrody nie można wjeżdżać rowerami, ale czasami zdarza się, że ktoś się przemknie. Żubry spokojnie leżały, część się pasła, część leżała. Nagle zza górki pojawił się z dużą prędkością właśnie rowerzysta. I to widać było, bo później na kamerze nagranie przeglądałem, jak zareagował, jak natychmiast zerwały się te, które leżały, wzbiły tumany kurzu, jak szybko zbiły się w szyk obronny, jak ustawiły się na silniejsze żubry z przodu, małe do środka. Rowerzysta na szczęście szybko zorientował się, co spowodował zsiad z roweru, ale żubry długą chwilę jeszcze stały w tym szyku obronnym i jeszcze go obserwowały. Bywa też, że nie zwracają uwagi na przewijające się tłumy ludzi w ciągu dnia czy wycieczki, ale kiedy na zagrodzie nie ma nikogo i już po zamknięciu tutaj się znajdę, to też natychmiast jestem wzięty na celownik, natychmiast mnie obserwują i nie było nikogo, pojawił się jeden człowiek, czy nie ma zagrożenia. I tak na przykład Carmela, kiedy jej mały pojórek był jeszcze mały i leżał zbyt blisko kładki, a ona stała dużo dalej przy pasieńku, a ja na tę kładkę nagle wszedłem, natychmiast zaczęła chruczeć, zawołała go, zerwał się do mamy, odbiegł, zostałem odebrany jako zagrożenie, więc...
7: To grzeczny, szybko posłuchał mamy.
8: Tak, u żubrów jest dyscyplina, obowiązuje, aczkolwiek też nie zawsze. Mieliśmy sytuację, kiedy urodził się nasz pierwszy żubr, pokopek. No mieliśmy też tutaj perturbacje, bo żubry nie były wobec niego przyjazne, ale to już... pewnych przyczyn wynikało. Została zagroda podzielona na dwie części. Mama, połatka z pokopkiem otrzymała dwie kwatery, natomiast pozostałych dwóch były te starsze. Pomimo, że zostały rozdzielone, one za sobą tęskniły, ustawiały się tak, żeby się widzieć. I ten mały, o którego właśnie zdrowie się obawialiśmy, w pewnym momencie zaczął przez to dość ażurowe ogrodzenie przechodzić. Ono nie stanowiło dla niego przeszkody. Mama chruczała, nawoływała, złościła się, a on przechodził przez drogę na drugą stronę do tej kwatery z pozostałymi żubrami. One na szczęście mu tam krzywdy nie robiły, aczkolwiek troszeczkę obcesowo go traktowały, ale widzieliśmy, że zagrożenia nie ma, także po dwóch tygodniach połączyliśmy to stado. Dużo się dzieje i przyjeżdżając tak tylko na chwilę tutaj do zagrody, można zobaczyć te żubry. No jeśli ktoś nie widział, na pewno jest to dużą atrakcją, ale znacznie ciekawiej jest tutaj spędzić trochę czasu, bywać częściej, jeśli ktoś mieszka w Białymstoku czy w okolicy. Spędzi tu trochę czasu i naprawdę dużo ciekawych, fajnych, takich niespodziewanych zachowań tych zwierząt można zaobserwować. Poznać stado, poznać poszczególne osobniki, no bo to też dla nas nie jest to problemem je rozpoznać, natomiast dla turystów jest to zaskoczenie, że my je rozpoznajemy i po czym my je rozpoznajemy. No po wyglądzie oczywiście.
7: Po zagrodzie pokazowej żubrów w Kopnej Górze oprowadzą nas i o zwyczajach tych ogromnych zwierząt opowiadał nam ich opiekun Krzysztof Łaziuk.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julii Tegrzewa. Dzisiaj w audycji między innymi wybierzemy się w pewne ciekawe miejsce.
5: To jest taka machina czasu, tutaj wszystkiego można doświadczyć.
7: Mowa tutaj o Białostockim Muzeum Historycznym, które zresztą mieści się, jak zapewne pamiętacie, w fantastycznym budynku przy ulicy Warszawskiej.
5: Sama kamienica pochodzi z początku wieku XX, została zbudowana przez rodzinę Nowików, potem błyskawicznie kupiona przez rodzinę Lurie, a dzisiaj jest znana jako kamienica Cytronów. No i to są takie trzy rodziny związane z tym budynkiem. No i jest takim świadectwem tego Białego Stoku fabrykanckiego, Białego Stoku industrialnego z właśnie przełomu XIX-XX wieku.
7: A w środku w ramach wystawy stałej ekspozycja wnętrz. Zamknijcie oczy i podążajcie za nami. Przewodnikiem jest kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
5: Mamy wystawę taką nawiązującą tematycznie do historii naszej kamienicy i to są po prostu wnętrza takiej kamienicy mieszczańskiej, zamożnej rodziny związanej właśnie z przemysłem.
7: Wchodzimy właśnie do takiego salonu.
5: Trzy salony w takim układzie amfiladowym są te pomieszczenia. Czymś, co nas cieszy, jest secesja, którą tutaj pokazujemy. Piękne meble, piękne detale architektoniczne, również oryginalne z tego budynku. Nieliczne, ale są właśnie w stylu secesyjnym i rozmaite drobiazgi, bibeloty.
7: Ta cała zestawa jest oryginalna?
5: Tutaj nie powiem, że wszystko jest oryginalne, bo na przykład tu mamy taką kompozycję z owoców i to nie są prawdziwe owoce. Ale generalnie, jeśli chodzi o rzeczy zabytkowe, to tak, są to rzeczy oryginalne. Staraliśmy się też dobierać przedmioty pochodzące z Białegostoku lub z regionu, w jakimś stopniu związane z naszym miastem, czy bezpośrednio jego otuliną, co nie zawsze było możliwe. Bo niestety Białystok przez to, że właśnie tak strasznie zniszczony w czasie II wojny światowej, to stracił nie tylko zabudowę, ale stracił też zawartość tej zabudowy. No Niemcy też i Sowieci nie tylko te rzeczy niszczyli, ale też grabili, więc nie byłoby niczym dziwnym, żeby pojechać na Targ Staroci do Berlina i raptem znaleźć tam jakieś drobiazgi z Białegostoku, które niemieccy żołnierze gdzieś oszabrowali. W drugą stronę dokładnie to samo. Sowieccy żołnierze też tutaj szabrowali Białystok, także zubożyli nas straszliwie i tak jest niestety, że muzeum kupuje na przykład jakieś zabytki gdzieś z rynku niemieckiego. Nie do dojścia jest to, skąd pochodzą, ale bardzo łatwo się domyślić, że to są rzeczy właśnie gdzieś zgrabione, zrabowane z Białegostoku czy z okolic w czasie II wojny światowej, więc je staramy się odzyskiwać tak czy inaczej. W każdym razie, no tutaj jak widać nie jest to skromnie urządzona przestrzeń. Też jest sporo rzeczy takich historyzujących, bo to jest też okres niezwykłego bogactwa w tym zdobnictwie, bo secesja sama w sobie jest taka bardzo wyrazista, ale te style historyzujące wtedy bardzo modne, czy neobarokowe, neoklasycystyczne, to wszystko występowało w jednej przestrzeni, mieszało się, stało jedno obok drugiego, tworząc troszkę taki, byśmy może nawet pomyśleli, że przytłaczającą atmosferę.
7: Wnętrza są stosunkowo duże i wysokie, dają lekkości.
5: No dzisiejsze warunki są ogromne, bo tu jest 4,20 do sufitu. Dzisiaj jakiś deweloper to pewnie antresole by tutaj jeszcze zrobił.
7: Albo kolejne piętro.
5: No ale wtedy wszystko było duże. Krzesła są duże, gramofony są dużo większe, wiadomo, niż nasze jakieś odtwarzacze.
7: Kolejny pokój, jak już ominiemy ten wielki stół.
5: Tutaj to mamy taką właśnie jadalnię charakterystyczną. Zwracam uwagę na żyrandole, wszystkim zawsze mówię, bo mamy właśnie wysoko do sufitu, więc ludzie na te żyrandole nie patrzą, są przyzwyczajeni do tego życia w niskich mieszkaniach i tak kończy im się wzrok.
7: Na dwóch metrach.
5: Tak, a tutaj mamy piękne i secesyjne i właśnie historyzujące lampy i przerobione z naftowych na elektryczne, tak jak tamta secesyjna, albo takie elektryczne już od początku, takie jak ten piękny żyrandol. To jest żyrandol w stylu krakowskim, właśnie z takimi łabędziami kutymi, które trzymają takie płomienne klosze. No bardzo atrakcyjne.
7: Cudowne.
5: Chociaż jakbym go w u siebie w mieszkaniu na przykład powiesił, to on by wisiał pewnie 15 cm nad podłogą, bo jest dosyć wysoki.
7: No i tu następny pokój w przepięknym turkusowym kolorze.
5: Tak, mamy tutaj właśnie odtworzone na podstawie, tutaj widzimy takie obskrobane kawałki, to nie jest tak, że to nam coś, nie wiem, sufit przecieka, tylko są światki po prostu zostawione tutaj na przykład, czyli tak jak to wyglądało, tutaj jest akurat podretuszowane, więc tak jak to wyglądało po prostu po tym, jak zostały zdjęte wierzchnie warstwy farby i na podstawie tego, co zostało odkryte, potem odtwarzaliśmy właśnie całe te malowanie ścian. Taka dekoracja widać rozmaita, eklektyczna powiedziałbym, ale miejscami też bardzo wyraziście secesyjna. Oj, tutaj mój ulubiony membelek jest też taki bardzo ładnie zachowany, bardzo ładnie odrestaurowany przez naszych konserwatorów, ale ulubiony jest nie ze względu na swoje walory estetyczne. No jest piękny, trzeba przyznać, ale ulubiony jest dlatego, że tu są te pieczątki. Te pieczątki świadczą właśnie o tym, że to jest mebel wykonany w Białymstoku na przełomie XIX-XX wieku. Jest podpisany Judel Rzeźnicki. To jest jego warsztat tutaj działający w mieście. Jest to jedyny mebel, jaki znamy, który pochodzi właśnie z tego warsztatu. Jeden, jedyny. Nawet nie to, że w naszych zbiorach jedyny, tylko w ogóle jedyny, jaki jest nam znany. Więc wielka wartość tego obiektu.
7: Tutaj instrument?
5: Tak, tu jest zaaranżowany pokoik, powiedzmy sobie muzyczny, więc mamy...
7: W dobrym obiedzie przenosimy się na ucztę duchową.
5: Pewnie tak. Zresztą te pomieszczenia często w takim domu odpowiadały w pewnym sensie takiemu cyklowi dnia, tak, że śniadanie gdzieś tam jadło się w jednym pomieszczeniu, potem jakiś główny posiłek dnia to w jadalni, a w ostatnim saloniku to właśnie jakiś podwieczorek na przykład, tak, bo tych gości też było na przykład mniej. Ale też oczywiście nie było to rygorystycznie przestrzegane. No i tutaj mamy na przykład cytrę, nowy instrument, który dzisiaj uległ zupełnemu zapomnieniu. Nikt już nie gra, wydaje mi się, na cytrze, chyba że są jacyś rekonstruktorzy dźwięków historycznych, no to wtedy może i na cytrze ktoś gra. Pianino, sprawa rozpoznawalna, chociaż to jest oczywiście mocno stare, bo z lat 90. XIX wieku. Klarnet, no ale tu też mamy takie rzeczy umilające czas w inny sposób, czyli jest cały komplet garnitur herbaciany, zresztą piękny, bo ręcznie malowany i kompletnie zachowany z przełomu XIX-XX wieku z fabryki Kuzniecowa.
7: Też turkusowy.
5: Tak, też turkusowy. Mamy też samowar, okropne ustroństwo. No i takie charakterystyczne wyjście, którymi tutaj zwiedzający się przemieszczają i jak nie zwiedzają z przewodnikiem, to nawet nie mają tej świadomości i nie zwracają uwagi, że wcześniej przechodzili cały czas przez takie duże podwójne drzwi o dwóch skrzydłach, a tutaj przez takie jednoskrzydłowe drzwiczki wychodzą. A to dlatego, że to są akurat właśnie drzwi dla służby i tam był ciąg taki komunikacyjny do kuchni, dosyć długi. Chodziło o to, żeby te zapachy po prostu nie wędrowały. Jakiś kapuśniak, broń Boże, albo coś takiego. Więc tam jest taka szyja, była taka śluza nawet z drzwi zrobiona, żeby te zapachy po prostu tutaj nie szły. I to tędy służba przychodziła z tymi wszystkimi naczyniami, z zastawami, z potrawami. Już dzisiaj ta kuchnia wygląda zupełnie inaczej, bo budynek był użytkowany przez Urząd Bezpieczeństwa i przez Milicję Obywatelską po II wojnie światowej, więc ta część uległa akurat przebudowaniu, ale jakby zarys jej jest. Tak tutaj właśnie patrzymy sobie przez te drzwi wzdłuż korytarza.
7: Tak, korytarz oryginalny, widzę.
5: Korytarz oryginalny i bardzo długi. I tam właśnie na końcu tego korytarza na lewo były właśnie dość obszerne kuchnie. Na samym końcu też widać drzwi, które prowadzą do drugiej klatki schodowej. To klatka schodowa właśnie dla służby. Tamtędy ta służba się przemieszczała. No chodziło o to, żeby tutaj państwu, właścicielom domu, ich gościom nie zakłócać tego spokoju dnia, więc jak trzeba było przenieść jakieś pranie na górę czy coś takiego, bo na samym jego rzeczywiście były suszarnie, więc trzeba było tamtędy właśnie chodzić po tych schodach dla służby. To druga oddzielna klatka schodowa. Jest zejście do piwnicy, jest aż na strych w drugą stronę, także tutaj trochę tych schodków rzeczywiście jest. To jest ta część właśnie od frontu budynku, a teraz przemieścimy się tutaj, przecinamy główny korytarz i mamy dwa kolejne pomieszczenia. Prawdopodobnie te pomieszczenia pełniły oryginalnie funkcje kredensowe, czyli tutaj przechowywano właśnie te zastawy, sztućce, serwety, tą bieliznę tak zwaną stołową. Mamy zaaranżowane w tych dwóch pomieszczeniach w pierwszym buduar, czyli taki, to nie jest sypialnia, tylko taki pokój dzienny, w którym pani domu mogła spędzić troszkę czasu na przykład z koleżanką, bo dżentelmenów to tu nie wypadało zapraszać.
7: Też piękna toaletka.
5: Tak, toaletka bardzo fajna, też secesyjna, z całym tutaj asortymentem rozmaitych drobiazgów, jak to na toaletkę przystało. No i oczywiście jest też aneksik wypoczynkowy, bo to też było takie miejsce, gdzie można było pójść i się po prostu wyciszyć. Gdzieś ten harmider domu zostawić za sobą. Chociaż nie oszukujmy się, no, pani domu w tym domu to nie miała za dużo do roboty. Tutaj służba generalnie się wszystkim zajmowała. Tych obowiązków od których panią domu głowa mogła boleć, wcale nie było aż tak dużo. Chociaż podejrzewam, że dzieci oczywiście potrafiły wejść na głowę. Tutaj też mamy miks stylów, bo ta secesja właśnie z tymi historyzującymi rzeczami tu się bardzo fajnie miesza. To pomieszczenie wydaje się takie trochę ciasne, bo właśnie jest dużo tych rzeczy na ścianach, dużo mebli, ale jak na tamte czasy to ono jest dosyć przestronne, bo w XIX wieku lubowano się w fotografiach, więc ściany od podłogi do sufitu praktycznie były zawieszone obrazeczkami, talerzykami, jakimiś rozmaitymi rysuneczkami, wszystkim po prostu.
7: I to potrzebowało metrażu.
5: Zdecydowanie, ale wyrobiło też takie właśnie wrażenie, że te wielkie pomieszczenia raptem się kurczyły, bo tego po prostu było właśnie bardzo dużo.
7: A teraz przechodzimy dalej do ostatniego już pomieszczenia na dolnej kondygnacji muzeum.
5: Mamy pomieszczenie, które jest takim odtworzeniem gabinetu fabrykanta w cudzysłowie. Mamy tutaj kasę pancerną, potężną, która też jest zabytkiem białostockim, bo z dawnego gimnazjum żydowskiego do nas przyjechała. No mamy elementy związane z życiem samorządu białostockiego, fotografie, Duma Miejska na przykład tutaj. Mamy troszeczkę broni, to są najstarsze zabytki na tej wystawie, bo te samopały, które tam są, tamten to jest taki powiedzmy sobie z drugiej połowy XVIII wieku, ale ten w srebrnej oprawie to jest jeszcze XVII-wieczny. Broń długa, myśliwska, również taka perska, nabijana bardzo, bardzo bogato masą perłową, mosiądzem aplikowana, także bardzo ładnie to wszystko tu się prezentuje i wygląda.
7: Tak rzeczywiście jest. Możecie wpaść i sprawdzić w każdej chwili, bo ekspozycja, po której oprowadzał nas właśnie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek, to wystawa stała.
6: Białostoczanie z pasją.
7: Wiele dobrego, podobnie jak na całym świecie, także i w Białymstoku, dzieje się za sprawą działalności stowarzyszeń i fundacji. Jednym z takich, którego działalności przyglądamy się dość uważnie od dłuższego czasu, jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok. Mówi jego prezeska Urszula Dąbrowska.
9: My się zajmujemy edukacją kulturalną, ale bardzo szeroko pojętą. Od próby wychodzenia poza Białystok do mniejszych ośrodków, żeby ułatwiać dzieciom z trudnym dostępem do kultury właśnie uczestniczenie w jakichś wydarzeniach, wystawach, przedstawieniach, po łączenie na przykład mieszkańców miasta z migrantami, którzy tutaj są. I to też nie tylko z tymi, którzy tu ostatnio przybyli, czyli z Ukraińcami, a też wcześniej z Czeczenami. Mieliśmy dużo inicjatyw. A ostatnio taką naszą bardzo wyraźną gałęzią rozwoju jest fotografia archiwalna, czyli archiwistyka społeczna. Bo zajmujemy się nie tylko fotografiami Augustisa, ale też fotografiami wiejskich, fotografów, których gdzieś tam odnajdujemy w regionie, ale też odkrywaniem historii FAST razem z Fundacją Dom, co robimy od jakichś 5 lat razem. A ostatnio jeszcze starymi domami, które też są dla nas symbolem tożsamości tego miasta i wiążą się z tym dziedzictwem, którym się zajmujemy.
7: W efekcie działalności w ostatnich latach udało wam się zwrócić uwagę władz miasta na kilka domów, a niektóre wręcz uratować przed zniszczeniem.
9: Nie tylko my, tam wiele osób, mieszkańcy Skorup, pani Kozłowska-Świątkowska, Alicja Grabowska, gdyby tam był taki komitet, który się cały czas tupie tam do miasta z petycją, proszę uratować ten dom. I no i tak, i fajnie, że miasto jednak słucha.
7: Satysfakcja niesamowita, co?
9: Tak, chociaż na przykład mam też bardzo poczucie klęski duże w niektórych wypadkach. Na przykład to, że przepiękna kamienica przy Słonimskiej 15 została sprzedana. Dom Żelazko został sprzedany. Młynowa 2, którą sobie jako widok kiedyś wymyśliliśmy, że tam będziemy mieli siedzibę i zrobimy tam Muzeum Augustisa, taką warsztatownię, gdzie nad tą archiwalną fotografią będziemy tak nowocześnie pracować po prostu i opowiadać o Białymstoku zupełnie inaczej niż to robią inne instytucje. No niestety też została sprzedana.
7: Wspaniałe marzenie.
9: Tak.
7: Może przenieście je na inny dom.
9: Może tak, ale też są fajne zajawki. No, na przykład przepiękna kamienica przy Włókienniczej 16, będzie tam taki dom dla młodzieży. Już są plany, które mi się nie podobają osobiście, ale to moje zdanie, dotyczące Sobieskiego 20, tam ma być dom seniora z kolei. Fajnie, no bo to, co zrobiliśmy, jednak daje jakiś efekt. Nie wszystkie domy, wiedzieliśmy od początku, że wszystkich się nie da uratować, ale okej, to jest może z takim potencjałem, który miasto dostrzega, albo może łatwiejsze inwestycyjnie są brane pod uwagę jako miejsce takiej właśnie integracji społecznej. Super. Tych domów, które należą do miasta Białystok, starych już nie ma dużo. Część została sprzedana, część już nie istnieje. Tak naprawdę te, które są w centrum, myślę, że już żeśmy opowiedzieli o tych budynkach. Być może możemy teraz się skupić na jakimś bardzo jednym konkretnie, gdyby zrobić dla niego jakiś taki plan działania.
7: Tak jak mówię, przenieść swoje marzenie o miejscu na fotografię Augustisa i ważą siedzibę.
9: Tak, może to by było cudowne. Oby się udało.
7: Będziemy zatem przyglądać się wszystkim waszym działaniom i trzymać kciuki za ich powodzenie. Przypominam o działalności Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Widok opowiadała jego prezeska Urszula Dąbrowska.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julii Takżywa zapraszam na spotkanie z przyrodą. Wyobraźcie sobie zwierzę, które żyje tuż obok nas, także na Podlasiu, a jednocześnie pozostaje niemal niewidzialne. Nocny wędrowiec i budowniczy podziemnych korytarzy. Właśnie takiego bohatera poznajemy w książce pod tytułem Borsuk, Władca Ciemności, biografia nieautoryzowana Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka. To nie jest zwykły atlas zwierząt, ani popularno-naukowy podręcznik. Autorzy stworzyli opowieść, która łączy rzetelną wiedzę przyrodniczą i reportażową narrację. Borsuk staje się tutaj pełnoprawnym bohaterem historii. Śledzimy jego życie, zwyczaje, wędrówki i relacje z otaczającym światem. Dowiadujemy się, że rozległe systemy NOR potrafią funkcjonować przez wiele pokoleń, a samo zwierzę odgrywa znacznie ważniejszą rolę w ekosystemie niż zwykle sądzimy. Największą zaletą tej książki jest jednak perspektywa. Średziński i Kowalczyk nie opisują borsuka z bezpiecznego dystansu. Starają się spojrzeć na świat jego oczami i zrozumieć wyzwania, przed którymi staje to zwierzę. Dzięki temu czytelnik zaczyna dostrzegać coś więcej niż tylko sympatyczny biało-czarny pysk. Widzimy zwierzę inteligentne, ostrożne, a zarazem coraz częściej zagrożone działalnością człowieka. I właśnie w ten sposób o swoim bohaterze opowiadał Paweł Średziński w trakcie spotkania w Książnicy Podlaskiej.
10: To jest taki gatunek, który w przeciwieństwie do łosia on mi się nie pokazuje. Ja tylko znajduję ślady, najczęściej po nim mam kilka norowisk. Takie piękne norowisko jest też w rejonie Białegostoku. Nie będziemy zdradzać lokalizacji, ale jest piękny taki pałac cały bursuczy w jednym z miejskich lasów. Natomiast ja na ogół znajduję rozgrzebane gniazda czmieli, znajduję jakieś tropy tych bursuków, jakieś takie pojedyncze satelitarne nory. No i niestety widuję, szczególnie w okresie letnim, kiedy one już zaczynają bardziej wychodzić, te młodsze osobniki podrastają, niestety zabite przy drogach borsuki. To jest bardzo częsty widok, szczególnie na północy od Puszczy Knyszyńskiej. Oczywiście też widzę, jak przychodzą wieczorem. Ja jestem bardzo słabym kierowcą, chociaż nie mam rejestracji BSK. Tam wręcz jest Boże Strzeż kierowców chyba. Ja jeżdżę bardzo wolno w przeciwieństwie do innych kierowców, co pewnie ich wkurza. Miałem taką sytuację tutaj na trasie jałckiej, w pobliżu Krynic, że właśnie dzięki temu, że jechałem te 70-60 km, bo już zapadał zmierzch i wiedziałem, że jest taki odcinek, gdzie te zwierzęta mogą przechodzić, to myślę, że uratowałem i łosia, i kierowcę, który pędził z prędkością światła, bo to jest w ogóle inna dyskusja, czy zwierzęta powodują wypadki, czy nasza nieostrożność. I ja jestem jednak zwolennikiem tego drugiego, bo widzę, co się dzieje na drogach, a jestem ich użytkownikiem i kierowcą. Oczywiście, no, zwierzęta przechodzą, wchodzą, mogą być takie sytuacje, ale ja zawsze mówię, jeżeli się jedzie, szczególnie, bo to są takie dwie nefralgiczne pory, o poranku, jak zapada zmierzch. Wtedy rzeczywiście jest największe ryzyko, że te zwierzę może wtargnąć, jest słaba widoczność. Łosia wcale na przykład tak dobrze nie widać, pomimo że ma takie jasne nogi, ale właśnie on się bardzo dobrze kamufluje też w tym wszystkim. No i rzeczywiście jest to duże zwierzę, jeżeli w tego w łosia wjedziemy, to pamiętajmy, że kończy się konsekwencjami dla samochodu dużymi, ale też, i tego nigdy nie ma w kronikach policyjnych i w doniesieniach, że no, łoś nie przeżywa też takich wypadków. No, żaden łoś praktycznie nie przeżył takiego wypadku. Jeżeli nawet nie ma go w miejscu zderzenia, on gdzieś często ucieka do lasu. Jest coś u zwierząt takiego jak stres. Nawet jeżeli później już nie może nawet wstać, to przez ileś metrów może uciec gdzieś dalej. To zresztą tak jest przy postrzałkach tak zwanych, czyli tych zwierzętach, które postrzelił myśliwy, ale postrzelił w ten sposób, że one jeszcze sobie jakoś mogły uciec w tym stresie, bo to jest duży stres dla zwierzęcia i ból. Wiele jest czynnika ludzkiego w tych takich sytuacjach konfliktowych i oczywiście wiadomo, no są takie sytuacje, kiedy dochodzi do tych zdarzeń, no i są opłakane w skutkach, ale myślę, że wiele z nich jest do uniknięcia mimo wszystko. Mówię to jako osoba, jako praktyk, bo tam często widzę tam w komentarzach, o wy tam za klawiatury miejscy aktywiści i tak dalej. No U mnie to trochę nie jest tak do końca, no bo mimo wszystko dużą część dzieciństwa spędziłem na wsi, skąd pochodzili moi dziadkowie i zawsze się tam jeździło. I też dużą część życia spędzam w terenie, więc to widzę. Borsuk to jest wyjątkowe zwierzę. Uważano kiedyś, że ma coś w sobie z niedźwiedzia z racji tych swoich łap, sposobu poruszania się, bo jak borsuk się porusza, to ma te krótkie łapy i to ciało się troszeczkę, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale ja mam skojarzenie z takim trochę wiciem wrzecionem, które sobie idzie i tak ten borsuk przemieszcza się po terenie. I on oczywiście jest aktywny głównie w nocą. Dzień spędza w swoich norowiskach, które potrafią być ogromne, szczególnie te duże. I jest to zwierzę, które też przez to, że żyje pod ziemią, dużą część życia spędza pod ziemią i wcale nie jest wcale łatwo wejść do tego korytarza i zobaczyć, co się dzieje pod ziemią, bo to jest też tak trochę, że nam się wydaje, że jak jest nora, to jest prosto. Ja nawet tak próbowałem kiedyś na takim większym wysięgniku kamerą sportową wejść do takiego norowiska, no to właściwie za chwilę może być albo w lewo, albo zaraz w dół i to jest wszystko pokręcone. I oczywiście w Wielkiej Brytanii jest trochę inna sytuacja, bo w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna populacja borsuków. To gatunek tam chroniony, jest to symbol sukcesu w ochronie przyrody i rzeczywiście jest to taka świętość brytyjska, powiedziałbym, w świecie przyrody. Jest taki w ogóle Badger Trust, który tam takim, powiedziałbym, tytanem na tym rynku organizacji zajmujących się przyrodą. I tam te borsuki są bardziej miejskie, występują w większych zagęszczeniach, więcej tych borsuków jest w norowiskach, są zupełnie inne. Natomiast u nas wcale tych borsuków tak dużo nie ma. One muszą sobie radzić z bardzo wieloma problemami. Oprócz zdarzeń komunikacyjnych są gatunkiem łownym, pamiętajmy, i można je zabijać. W miejscach, gdzie prowadzone są projekty związane z reintrodukcją trzewia i głuszca, które i tak właściwie, no myślę, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, no bo trudno rzeczywiście z tymi gatunkami je przywracać. My właściwie straciliśmy już obecnie trzewia tutaj na Nizinie Północno-Podlaskiej. Głuszca to już dawno nie mamy. Coś tam w Puszczy Augustowskiej są podejmowane próby, ale różnie z tym bywa. No i to właśnie tam na przykład można przez cały rok. Mówi się, że się chroni inny gatunek, więc zabijajmy ten drugi. Borsuk też jest uznawany za potencjalny gatunek, który może zjadać na przykład jaja czy tam lęgi ptaków będących przedmiotem ochrony, co akurat nie ma zastosowania do borsuka, bo borsuk, pamiętajmy, on oczywiście uznawany jest za gatunek drapieżny, ale on nie jest łowcą, on jest zbieraczem. Po prostu co znajdzie, to zje. Drzownice na przykład są taką jego specjalnością w Puszczy Białowieskiej, ale też potrafi zjadać owoce. W Puszczy Kampinoskiej, którą też miałem okazję poznać, te takie stare sady, jak ktoś zresztą był w Puszczy Kampinoskiej, to wie, że tam są różne miejscowości, które były potem wysiedlone, była też przecież w czasie II wojny światowej ta trudna historia roku 1944, a potem Park Narodowy, i one nauczyły się tego, że w okresie owocowania tych drzew przychodzą, jedzą śliwki, gruszki, jabłka i na przykład w danym okresie to jedzą. Potrafią zjeść owoce konwali, które są trujące. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że też jest to samoleczenie z różnego rodzaju pasożytów. A ja bardzo lubię borsuka ze względu na umiejętność, której nie posiadam, czyli zachowanie czystości, bo u mnie jest wieczny bałagan. Co znaczy bałagan polegający na tym, że po prostu potykam się o książki, potykam się o przedmioty, którymi się otaczam, a borsuk jest czyściochem. Czyściochem w tym względzie, że załatwia swoje potrzeby fizjologiczne poza norowiskiem i zresztą takie latryny, one są dosyć charakterystyczne. Co więcej, włóczą ściółkę, wymieniają ją sobie sezonowo, bo żeby tam sobie wymościć pod ziemią to swoje królestwo. I też przede wszystkim mają taką technikę, ponieważ to nie jest tylko tak, że jest to jedno duże norowisko, które jest cały czas zasiedlane przez borsuki. One mają takie nory satelitarne i one potrafią po prostu sobie wędrować do tych nor na pewien czas, zostawiają to duże norowisko i tam te wszystkie pasożyty, które je gryzą, które na nich żerują, padają z głodu. One czekają i dopiero potem wracają sobie do tego norowiska. Stąd też to są bardzo ciekawe zwierzęta pod tym względem i imponują mi tą swoją konsekwencją w dbaniu o czystość, no ale z drugiej strony nie mają tych bibliotek i tak dalej i różnych rzeczy, bo ja mam naturę zbieracza. Staram się z tym walczyć, zresztą muszę walczyć, bo żyję na niewielkich metrażach rzędu 30 metrów. Dzielimy to rodziną, także jest to zawsze wyzwanie. Gdzie to wszystko upłynąć?
7: Dzisiaj bohaterem naszej audycji jest borsuk, a właściwie książka Pawła Średzińskiego i Rafała Kowalczyka o tym niezwykłym zwierzaku.
10: Takie ubarwienie, te pasy i ten pysk, on ma w pewnym sensie, tak twierdzą mądrzejsi ode mnie, ma prawdopodobnie funkcję też odstraszającą. To chodzi o to, że w pewnym sensie pokazuje się, jestem trochę inny, dziwny i próbuje pokazać, że nie dotykaj mnie, nie ruszaj mnie. I rzeczywiście borsuk potrafi sobie bardzo dobrze poradzić z wilkiem, bo takie spotkania są, kiedy przychodzi na przykład do norowiska, no i wilki borsuków za bardzo nie ruszają. Pamiętajmy, że przednie łapy borsuka są potężne, jak na taki gatunek, bo on musi kopać te nory i mają pazury. Tego też się boją te zwierzęta, które mogłyby potencjalnie zjeść borsuka. Stąd też borsuk nie jest też tutaj gatunkiem bezbronnym w świecie przyrody, aż tak bardzo, z wyjątkiem ludzi, którzy no, mogą tego borsuka borsuka niestety zabić. Zresztą Wyspy Brytyjskie to jest długa historia w ogóle prześladowania borsuków, łapania ich, szczucia potem na nich psów i tak dalej. Ja w ogóle, zanim zacząłem pisać tę książkę, to przeczytałem wszystko, co było praktycznie po angielsku, bo ja też tak, trochę tak mam, że jak zaczynam jakiś temat, to najpierw czytam, co w ogóle powstało, tak, na dany temat. Tylko że nie można tych angielskich publikacji przełożyć na taką książkę. Tak samo jak w przypadku łosia nie mogliśmy przełożyć, taka wielka biblia amerykańska o łosiu, ale ten łoś, który jest w Stanach Zjednoczonych, na Alasce, on jest większy, jest zupełnie inny, ma inne zwyczaje też, w pewnym sensie oczywiście są cechy wspólne, jest to w sumie ten sam gatunek, ale mimo wszystko już ma jakieś takie swoje własne cechy, które sprawiają, że można mówić o podgatunku w tym momencie, jest zupełnie inny. Stąd też jest to zawsze duże wyzwanie, szczególnie jak nie ma bardzo dużo publikacji na temat borsuka. W przypadku borsuka na szczęście parę osób się znalazło, które zajmowały się nim i one są też tutaj w tej książce, bo z Rafałem przyjęliśmy akurat w tej książce taki układ, że on powymądrza się jako naukowiec i napisze biografię borsuczą, a ja tą taką część reportażową, tą drugą księgę właśnie borsucze opowieści, czyli ludzie, którzy z borsukami mieli bardzo różny kontakt, tym się zająłem. Ja bardzo borsuka polubiłem, tutaj w tej książce jest taki fragment, jest zdjęcie z Beskidu Niskiego, to jest taki cmentarz łemkowski, grekokatolicki w Ciechani, w Dolinie Ciechani, tam nie ma już wsi i tam jest właśnie taki grób księdza tego łemkowskiego i tam borsuki sobie urządziły norowisko i wykopywały co chwila te kości i tam były chyba próby, z tego co wiem, żeby one tego nie robiły, ale one dalej robiły. A ja właśnie tak sobie pomyślałem całkiem niedawno, że jak ta książka powstała, że w sumie jest to fajne, bo też chciałbym, żeby ktoś mnie odwiedził pod ziemią, jak już mnie nie będzie. Niech mnie rozgrzebuje, no cóż, no to nie jest problem. Jest przynajmniej towarzystwo i coś się dzieje. To jest bardzo ciekawy też przykład, jak w ogóle te borsuki potrafią funkcjonować. Na pogórzach, tuż przed Karpatami jest tak z kolei, że potrafią na przykład norowiska być pod budynkami mieszkalnymi bądź stodołami i nawet mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że gdzieś pod nimi jest to borsucze miasto i mają sąsiada. My o wielu rzeczach nie wiemy tak naprawdę. Borsuki między sobą też potrafią być niezgodne i się potrafią nieźle pobić i pookaleczyć, jak przychodzą do norowiska. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To Rafał to nazwał socjalnością samotników i myślę, że jest w tym bardzo dużo, bo w tej norze na ogół są dwa dorosłe osobniki, jakieś młodsze, ale czasami też może być więcej niż dwa dorosłe osobniki. One są indywidualistami. Tak naprawdę chyba najlepiej to określił Maciej Romański z Wigierskiego Parku, że są takimi trochę hipisami w tym swoim życiu. I tak właściwie to mają wywalone na pewne rzeczy. Jedno norowisko polecam, jak ktoś będzie w Puszczy Białowieskiej w Zamczysku, uroczysko Zamczysk, tam gdzie myślano, że był kiedyś zamek, co jest nieprawdą, a tam są kurhany. I tam jest norowisko, które funkcjonuje od 200 lat. Cały czas. Ono jest łatwe do zlokalizowania, bo jest przy takim szlaku, który tam jest poprowadzony. I one tam są sobie od 200 lat. Przynajmniej te stwierdzone bytowania to już jest 200 lat obecnie historii. I to jest niezwykłe, że one potrafią po prostu takie norowisko rozbudowywać, ale one też nie użytkują całego norowiska. I zawsze są jakieś części, szczególnie przy dużych, których nie użytkują. I tam pojawiają się jenoty i lisy. I o tym też to jest w książce. O ile oczywiście mają oddzielny wlot i jakoś tak się omijają. Nie ma tam wtedy rywalizacji o miejsce. Natomiast samo norowisko jest rzeczywiście fenomenem i też mnie bardzo cały czas korci, żeby móc i mieć taką możliwość wejścia do środka norowiska jakimiś sondami czy czymś innym, ale w Polsce to jeszcze cały czas nie jest tak bardzo mocno rozwinięte. Natomiast w Wielkiej Brytanii można zobaczyć takie filmy i polecam, tego jest całkiem sporo, bo Brytyjczycy oszaleli na punkcie borsuka i można zobaczyć sceny, co się dzieje, bo oni już tak mają łatwiejszy też dostęp do tych nor i widać na przykład sceny, kiedy borsuk tam sobie odpoczywa, leży, kładzie tą łapkę na drugiego borsuka. No są to bardzo ciekawe sceny. My za dużo nie wiemy o tym, co się dzieje na zewnątrz. My tylko znamy często ten ułamek, który jest na górze, a to jest tylko pewien ułamek życia. A to, co się dzieje tam, tam na przykład borsuki odchodzą do tego drugiego świata, już rozsypując się w proch, ale te kości na przykład często są później wyprzątane przez inne borsuki. Można znaleźć je gdzieś tam za norowiskiem, bo wyciągają i dopiero wtedy można na podstawie tego dowiedzieć się, że jakiś tam borsuk padł, ale no nikt właściwie nie pilnuje tego borsuka. No są fotopułapki teraz, ja w ogóle się cieszę, bo po tej książce moich dwóch znajomych, Radek Miazek, który zresztą jest jednym z bohaterów książki Łoś, on jest z Lubelszczyzny, tak się zapalił, że ja żartuję, że ty już o tym łosiu zapomnisz, bo już zaczął wieszać fotopułapkę, znalazł sobie norowisko i właściwie już oszalał na punkcie borsuków. Jeszcze Michał Kusewicz, tutaj z Białostoczyzny, on z kolei w Puszczy Knyszyńskiej gdzieś zawiesił, już otworzył fanpage i to się jakoś po tej książce stało, więc myślę, że fajnie, że w ogóle tymi borsukami zaczęliśmy się interesować.
7: Jeżeli chcecie się przekonać, czy i na was ta kompozycja, czyli książka Borsuk Władca Ciemności, zrobi takie wrażenie, to polecam i zachęcam do lektury. Tak jak słyszeliście, to książka, która nie tylko poszerza wiedzę, ale też uczy patrzeć na dziką przyrodę z większą ciekawością i szacunkiem.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Przy mikrofonie Julii Takżywa. Zabieram Was dzisiaj na wystawę, która budzi duże zainteresowanie zarówno Podlasian, gości z Polski, jak i z zagranicy. Aby zobaczyć tę ekspozycję, musimy wyruszyć na obrzeża Białegostoku do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli skansenu, który znajduje się przy trasie prowadzącej w kierunku Wasilkowa, a położony jest na malowniczym ponad 20-hektarowym terenie w dużej części lesie, gdzie zgromadzono zabytkowe budynki przedstawiające dawną architekturę Podlasia. To jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie, pozwalające przenieść się w świat podlaskiej wsi sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Są tu eksponaty, które opowiadają o ciężkiej pracy, codziennych obowiązkach i prostym życiu dawnych mieszkańców wsi. Są stare pługi, warsztaty tkackie, kuźnie, ale dzisiaj obejrzymy coś szczególnego – bimbrownię. Bo przecież bimber na Podlasiu to nie tylko alkohol, to także kawałek historii i kultury. Przez dziesięciolecia był bohaterem opowieści, dowcipów i rodzinnych wspomnień. Jedni właśnie wspominają go z nostalgią, inni z przymrużeniem oka. W wielu domach wiedza o tym, jak działa aparatura do destylacji, przechodziła niemal z pokolenia na pokolenie. Dziś to, co kiedyś ukrywano przed wzrokiem sąsiadów i urzędników, stoi publicznie w muzeum. Miedziane elementy aparatury, beczki, przewody i naczynia nie służą już produkcji. Zyskały nową rolę, stały się świadkami historii. Opowiadają o ludzkiej zaradności, ale także o czasach niedoborów, kiedy mieszkańcy wsi starali się radzić sobie na różne sposoby. Ważne jest to, że ekspozycja nie zachęca do łamania prawa, ani nie romantyzuje nielegalnej produkcji alkoholu. Pokazuje raczej pewien fragment rzeczywistości, który przez lata funkcjonował obok oficjalnej historii, tej opisanej w dokumentach i w podręcznikach. A muzea przecież po to istnieją, żeby ocalić od zapomnienia nie tylko rzeczy piękne i chlubne, ale także te zwyczajne, czasem kontrowersyjne, lecz ważne dla zrozumienia naszej przeszłości. A oprowadza nas i opowiada pracownik skansenu Hubert Czochański.
11: Wystawa cieszy się popularnością, trzeba powiedzieć, wśród mieszkańców regionu w Polsce i też za granicą. Czasami budzi sensację, jaki wątek podejmuje ta wystawa i też co prezentuje. Wystawa otwarta w 2008 roku. Też pamiętam, z kolei w tamtym czasie toczyła się dyskusja w Białymstoku na temat powołania do życia Muzeum Mody. I parafrazując Bareje, tam nie będzie mody, będzie bimber. Muzeum Bimbra, ono jest bardzo często traktowane jako w ogóle osobna instytucja. Ludziom się wydaje, turystom, że do Muzeum Bimbra my chcemy. To jest wystawa na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Ona jest poszerzana co chwilę, staramy się przynajmniej. Co ciekawsze, obiekty we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, bo w tej chwili współpracujemy, pozyskując obiekty właśnie z KAS-em, wcześniej z policją, więc też współpraca owocna. I zaczęło się to w ogóle od współpracy z policją w 2008 roku. Pozyskaliśmy pierwsze obiekty i co ciekawe, po tym jak je pozyskaliśmy, szybka jest ścieżka, trzeba przyznać, w Polsce prawna, dlatego że o ile sam bimbrem jest problem, natomiast pozyskiwanie takich obiektów po tym, jak są konfiskowane i są dowodami, stają się dowodami w sprawie i przestają nimi być, jest stosunkowo proste, jeżeli chodzi o takie instytucje jak nasza. To jest w zasadzie jedno pismo, wszyscy są zadowoleni, KAS nie musi tam rzeczoznawców i tak dalej, nie musi tego niszczyć, trochę od kuchni może zdradzę, a my mamy kolejny ciekawy obiekt, który służył do wyrobu napoju alkoholowego podlaskiej samogonki zbożowej, tradycyjnie, aczkolwiek też dużo alkoholu produkowało się u nas i produkuje na bazie cukru. Natomiast tradycyjnie podlaska samogonka zbożowa. Czasami są to nawet leśne fabryki, w których produkowano i produkuje się jeszcze ducha puszczy na samogon lokalny.
7: Jak narodził się pomysł, żeby tutaj ulokować u Was w skansenie bimbrownię?
11: Do legendy przeszło, zdaje się, jeden z białostockich radnych na sesji Rady Miejskiej rzucił taki pomysł. Pojawił się pomysł na lokalizację tu, a już w ogóle byliśmy obiektem też różnych ciekawych innych pomysłów. Różne rzeczy miały być tu lokalizowane.
7: Na przykład?
11: Na przykład schronisko dla psów. Tak było, natomiast to trochę żartem. Natomiast pojawił się pomysł na lokalizację tu i jeszcze raz. No ale wziąwszy pod uwagę to, że charakterystyką zjawiska w Polsce jest to, że ono było i odbywało się w warunkach przydomowych. domowych, ewentualnie w jakimś gospodarstwie, w budynkach gospodarczych, ale nigdzie w Polsce w lesie, to znaczy w warunkach puszczańskich, w puszczy. No i proszę sobie wyobrazić, w centrum Białegostoku ratusz i tam ekspozycja poświęcona biebrownictwu z obiektami mierzącymi, nie wiem, 3 metry i naprawdę te piece są ogromne i produkcja odbywała się na, w niektórych przypadkach na dużą skalę. Nie sposób było tego eksponować w centrum Białegostoku w ratuszu. Byliśmy wtedy oddziałem, więc pomysł, a może oddział tutaj skansen, to jest takie miejsce, w którym można by taką wystawę zorganizować i to zrobić.
7: Teraz to się wydaje wręcz oczywiste, no gdzie ma być leśna biebrownia w lesie, skoro skansen jest w lesie.
11: Tak, aczkolwiek Leśna założył to scenariusz, dlatego że bimber pędzono też w warunkach przydomowych. Zresztą pozyskuje kolejne teraz bimbrownie, które funkcjonowały na przykład w stodole, albo na przykład w innym budynku, tudzież w jakimś, nie wiem, garażu, w garażach i tak dalej. No, bimber pędzono w Polsce to właśnie w takich warunkach, ale na Podlasiu tutaj również niekoniecznie w tych leśnych.
7: Ale do dzisiaj słyszymy informację, że policja kolejną leśną bimbrownię zlikwidowała. Czyli mówimy o przeszłości i jednak teraźniejszości.
11: Tak, jak widać zjawisko cały czas funkcjonuje, ma swoje podłoże ekonomiczne głównie.
7: Jak teraz byśmy spojrzeli na tą bimbrownię, podchodzimy do tej ekspozycji. Proszę opowiedzieć, jak ona wygląda.
11: Składa się w tej chwili z kilku części, dlatego że mamy kilka bimbrowni, kilka takich leśnych fabryk wódki, ale myślę, że najciekawsza jest ta pierwsza, którą widzi turysta, największa powiedzmy i pierwsza, która jakby dała początek całej wystawie. Bimbrownia z okolic Gródka, tam lokalizowana, i bimbrownia, która składa się z pieca, trzech chłodnic, beczek, w których znajduje się wężownica, do której z kolei do tej wężownicy trafiają opary alkoholowe. No i jeżeli te opary zanurzy się w zimnej wodzie, którą wypełniona jest właśnie beczka chłodnica, to one nam się skroplą, tak z grubsza rzecz biorąc. No to więc mamy trzy takie beczki. Pieca mamy dwa, przepraszam, dlatego że tu akurat właściciel postanowił, że będzie destylował dwukrotnie, co rzadko zdarza się w lesie. Tam najczęściej produkcja jest dosyć szybka i jest jednokrotna destylacja, a tu jest...
7: No to ambitnie.
11: Ambitnie i widać, że zależało na jakości, więc mamy podwójną destylację. Czyli dwa piece, dwie chłodnice, no i pięć kadzi, pięć dużych kadzi, które miały swoje imiona nawet, te kadzie, i w kadziach jest stawiana bracha. W gorzelnictwie, w nomenklaturze to jest nastaw, zacier, natomiast w gwarze tutaj lokalnej podlaskiej to jest bracha, czyli mieszanina wody, mąki żytniej, współcześnie i drożdży. Później taka bracha po 3-4 dniach trafia do pieca, jest podgrzewana, no i te opary, o których wspominałem, trafiają na wężownicę, która z kolei jest zanurzona w beczce z zimną wodą. Tak to wygląda z grubsza proces technologiczny, ale możemy sobie obejrzeć na wystawie kolejne bimbrownie. Wspomniałem o podlaskiej samogonce zbożowej, ale produkowano też dużo alkoholu na bazie cukru, tu szczególnie Czarna Białostocka i okolice, Puszcza Kmyszyńska, ale właśnie Czarna Białostocka i okolice. Mam też fajną, ciekawą bimbrownię leśną też, gdzie właściciel produkował cukrówkę. Hitem jest bimbrownia mobilna, chyba 3-4 lata temu ją pozyskałem. Bardzo ciekawa, taki wóz drzymały. To cała kolumna rektyfikacyjna ustawiona na przyczepie jednoosiowej. Kolumna rektyfikacyjna, gdzie jest piec, gdzie jest pojemnik na zacier, gdzie są chłodnice, i to wszystko mobilne, z kominem, takie rozkładane, funkcjonujące też w Puszczy Kmyszyńskiej, i w końcu coś, co trafia do nas, do muzeum, i co naprawdę budzi sensację, bo proszę sobie wyobrazić taki sposób funkcjonowania, to znaczy produkcja samogonu w związku z taką właśnie mobilną bimbrownią, leśna produkcja.
7: Ta mobilność to pewnie chodziło też o to, żeby przemieszczać się, no i jednak ukrywać, bo jest to proceder nielegalny, to wiadomo.
11: W Polsce tak, różnie to jest rozwiązywane w Europie, natomiast w Polsce można postawić zacier, brachę, ale nie można jej przepalić.
7: A ile lat mają te obiekty?
11: No one nie są przesadnie stare. Ten najstarszy jest z przełomu 20 i 25. To są bardziej współczesne już obiekty. No, te współczesne, one są ciekawe, bo są zwykłe.

0: trafiają do naszego skansenu i tam mogą poznać jakby okoliczności, w które zachodziły w międzyczasie, które doprowadziły do tego, że województwo podlaskie, region jest kojarzony właśnie z samogonami zbożowymi, z wódką zbożową. Jak do tego doszło? Dochodziło do tego już od końca XIX wieku, jakby kiedy to zjawisko się pojawiło. I koniec końców to zjawisko ciągle żyje i my możemy o nim mówić, ale też prezentując to, jakiego sprzętu, tak to nazwijmy, używają współcześnie w pewnych szczególnych okolicznościach, to znaczy w lesie, gimbrownicy nasi współcześni. To też dotykamy ciekawej historii, bo współcześnie jest to czynnik ekonomiczny, natomiast kiedyś produkcja takiego samogonu odbywała się w takich warunkach oto, że wesela, pogrzeby, różne uroczystości rodzinne, one na bazie własnego alkoholu się odbywały, a czasami potrzeby były duże, w związku z tym ten bimber odgrywał trochę inną rolę, ale to już jest osobny wątek, myślę.
1: Po wystawie poświęconej podlaskim bimbrowniom, znajdującej się w Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, oprowadzał nas jego pracownik Hubert Czochański. Jak słyszeliśmy, muzeum pokazuje ten temat w kontekście kulturowym i historycznym, zachęcając do refleksji nad dziedzictwem regionu. Między innymi także dzięki takim wystawom łatwiej zrozumieć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców Podlasia. Jak słyszeliście, wystawa pozwala spojrzeć na temat szerzej, nie tylko przez pryzmat samego bimbru. To także okazja do poznania codziennego życia mieszkańców podlaskiej wsi, ich pomysłowości i sposobów radzenia sobie w trudnych warunkach. Największe wrażenie robi chyba autentyczność eksponatów i świadomość, że za każdym z nich kryje się prawdziwa historia ludzi, a co za tym idzie, i regionu.
2: Ciekawa książka.
1: Zagadki z podlaskiej chatki to książka komiks autorstwa Anny Emelianowej, białoruskiej artystki mieszkającej od kilku lat w Białymstoku, wydana w ramach stypendium marszałka województwa podlaskiego. Opowieść ta zabiera czytelników w podróż po regionie od Supraśla i Tykocina po Kruszyniany i Puszczę Białowieską. To historia pełna zagadek, lokalnych legend oraz smaków. Książka zaczyna się jak zwykła wycieczka, a kończy jak porządna podlaska przygoda. Opowieść snują dziecięcy bohaterowie, którzy wyruszają w podróż. Książka zadaje też pytania, zagadki i zdradza niejedną ciekawostkę z naszego regionu. Po drodze spotkamy cerkwie, kościoły, meczety. Poznamy legendy różnych narodów, Białorusinów, Ukraińców, Tatarów i Polaków, którzy współistnieją w naszym regionie od setek lat. Zagadki z podlaskiej chatki to nie pierwsza książka Anny Emelianowej, która jest jednocześnie wiceprezeską Fundacji Terytorium Sztuki. Wcześniej powstawały już inne pozycje właśnie we współpracy z tą instytucją. Opowiada prezes Fundacji Terytorium Sztuki, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku, Beata Janowicz.
3: Kolejnym projektem, który realizowałam też tutaj w Białymstoku z okazji 333 urodzin Jana Klemensa Branickiego, to był ogromny projekt, bo było tam wiele różnych zadań, ale między innymi powstał też komiks. Komiks dotyczący życia Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli i świetności XVIII-wiecznego Białegostoku. I tutaj również zaprosiłam Anię do współpracy i też powstał taki komiks z takim prześmiesznym tytułem Historyjki z życia sarmackiej rodzinki.
4: Te historie, które w tym komiksu nie wymyślane,
3: to jest prawdziwa historia.
4: Prawdziwe historie, tak.
3: Tak, więc on jest taki skierowany do różnych grup również, tak jak i ten nasz najnowszy komiks. Mogą to czytać również dorośli, dzieci,
4: tak,
3: młodzież.
4: I tam nawet jest gra, można potem sobie pobawić.
3: Interaktywny
4: takie. No.
3: Tak, oczywiście też cieszy się ogromną popularnością ten komiks i również można nabyć go u nas we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego. Jeszcze inne książki powstały, opowieści muzealne, mniejsze książeczki, natomiast ta współpraca z Anią właśnie się rozwija.
4: Robiliśmy fajny film animowany o muzeum.
3: Tak właśnie, bo ten projekt 333 urodziny Jana Klemensa Branickiego był bardzo rozbudowany. Tam była też sztuka teatralna, w której też sama osobiście grałam. Był filmik zrobiony do tego komiksu, więc tam było wiele, wiele, wiele różnych zadań przy tym. Także ta współpraca z Anią rozwija się i ja myślę, mam nadzieję, a wręcz jestem pewna.
4: Mamy pomysły.
3: Mamy fajne pomysły, tak.
4: To jest najważniejsze.
3: Pomysły rodzą się u nas w jednej chwili.
4: Tak.
3: Siadamy i już mamy wizję, co można by było napisać o Podlasiu i jak to zrobić w formie komiksu. Bo powiem Państwu, że polubiłam tę formę.

0: Uważam, że jest to trudny przekaz tego, co chcemy historię czy też tradycję przekazać w komiksie, jest bardzo trudno, ale to mnie pociąga akurat. I jest tam bardzo dużo pięknych ilustracji, które Ania wykonuje. Może dlatego one tak przyciągają też.
1: Opowiadały Beata Janowicz, kustosz Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku i prezeska Fundacji Terytorium Sztuki oraz Anna Emelianowa, wiceprezeska Fundacji Terytorium Sztuki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Znajdujemy się dzisiaj w Arboretum w Kopnej Górze. Tylko 25 km na północny wschód od centrum Białegostoku. Spotykamy tutaj Iwonę Zinkiewicz, która wszystko wie o tym miejscu. Zna każdą roślinkę i każde drzewo. Co to za niezwykłe miejsce? Proszę opowiedzieć.
2: Arboretum, czyli właściwie taki drzewny ogród botaniczny, bo właściwie już od 2023 roku Arboretum w Kopnej Górze, które ma oficjalną nazwę Arboretum imieniem Powstańców 1863 roku, jest ogrodem botanicznym. I mamy tutaj zebranych około 450 różnych gatunków drzew i krzewów. No bo tak naprawdę słowo arboretum, takie trochę może tajemnicze, ale oznaczające z łaciny arbor, czyli drzewo. Czyli tak naprawdę, jeżeli byśmy tłumaczyli to na taki bardzo prosty język, to jest to taki drzewny ogród botaniczny. O każdej porze roku można tutaj przyjechać i zawsze jest ciekawie, dlatego że rośliny zmieniają się. Po prostu, jeżeli obserwujemy je na przeciągu różnych pór roku, to ta sama roślina może wyglądać zupełnie inaczej. Na przykład już bardzo wcześnie, bo czasami już w styczniu, zaczyna kwitnąć leszczyna, kwitnie wawrzynek wilcze łyko, który później ma bardzo fajne takie czerwone owoce. I wiele jest właśnie roślin, które fajnie jest poobserwować na przeciągu roku. Tylko oczywiście pamiętajmy, że żadnych owoców, które nawet najpiękniej wyglądają, to nie jemy, bo mogą być trujące, bo w ogóle wymieniony na przykład przeze mnie wawrzynek wilcze łyko jest trujący. I w arboretum oczywiście rośliny mają takie tabliczki z napisem, jaki to jest gatunek, rodzina, po polsku i po łacinie. Jak również jest miejsce występowania tej rośliny w naturze. Jeżeli ktoś chce przyjechać z rodziną, to jest też plac zabaw. Są dwa oczka wodne. W jednym oczku wodnym, takim większym, które ma kształt serca, tak właściwie od końca czerwca, prawie do października, możemy obserwować pięknie kwitnące nenufary, czyli tak naprawdę są to grzybienie.
1: Ogromna kolekcja, rzeczywiście imponująca.
2: Tak, w czasie kiedy najpełniej kwitną, to myślę, że zwłaszcza dla starszego pokolenia przypomina się scena z Nocy i Dni, kiedy to Józef Toliboski, którego grał Karol Strasburger, wyławia te nenufary w białym garniturze. Ale ta scena nie była u nas kręcona, ale możemy tak to sobie wyobrazić. Oczywiście w maju wydaje mi się, że arboretum jest najładniejsze, kiedy to tak na przełomie maja i czerwca kwitną rododendrony, kwitną takie ciekawe rośliny, jak na przykład ośnieża, czteroskrzydła, czy obiela, ale także piękna jest jesień, kiedy te różne nasze egzoty bardzo pięknie się przebarwiają. No bo przebarwiają się na żółto, na tak pomarańczowo, czerwono i nawet w różnych latach ta sama roślina może różnie się przebarwić. To też w zależności od warunków. Zimą także można do naszego arboretum przyjść. Można wejść jedną bramką od zagrody pokazowej żubrów, taką dolną bramką i w czasie, kiedy zagroda pokazowa jest otwarta, to wtedy od listopada do końca marca też nasze arboretum jest otwarte, więc można także zimą sobie pochodzić tutaj. Wydaje mi się, że też jest ciekawie.
1: Macie dwie części tego arboretum. Z jednej strony taki właściwie las, a z drugiej strony ogród ze stawem i z altanką.
2: Tak naprawdę to jest jedna część, tylko tak fragmentami. Arboretum wygląda bardzo różnie, bo kiedy ono zostało założone w roku 1988 i założone zostało w Puszczy Knyszyńskiej, w lesie. Ono nie zostało założone w jakiejś otwartej przestrzeni, tylko zostało założone w lesie.
1: Czyli wpisane w puszczę tak naprawdę.
2: Tak, to jest tak naprawdę z jednej strony Puszcza Knyszyńska w Pigułce, bo mamy tutaj te nasze rodzime gatunki, te, które występują w puszczy, ale także właśnie mamy fragmentami takie tutaj miejsca jak polana z placem zabaw i stawem z nenufarami, jest to staw na talii. Mamy też w ogóle takie polanki, alejki bardziej parkowe z różnymi takimi egzotami, ale często właśnie takie egzoty jak chociażby magnolie, tulipanowce, czy też metasekwoje, one jak gdyby razem rosną z tymi naszymi drzewami. Więc to jest tak harmonijnie, to wszystko wszystko, wydaje mi się, wszystko przenika.
1: No właśnie, dzięki na przykład tym rododendronom, to macie tu taki klimat trochę niemalże lasu egzotycznego, bo te rododendrony u was wyjątkowo dobrze rosną. W naszym regionie ciężko z nimi. Dla nich w zasadzie mi się wydaje, że jest za zimno u nas w regionie. U was jest taki jakiś wyjątkowy mikroklimat, miejsce, że one tak dobrze rosną. Rzadko widzę akurat tę roślinę, żeby ona tak się dobrze czuła.
2: Bo rododendrony nie lubią zimnych wiatrów i suszy zimowej. A u nas one rosną między drzewami. One rosną pod dębami, sosnami, więc taką otulinę mają od tego zimnego wiatru. Kiedy rosną pod dębami, to też na jesień spadają liście dębu i przez zimę jak gdyby okrywają korzenie rododendronów. Robią taką kołderkę, można powiedzieć. Więc dlatego one u nas się czują dobrze, bo rododendron nie lubi otwartych przestrzeni. Często my w ogrodach chcemy te rododendrony posadzić w jakiejś takiej bardzo eksponowanym jakimś miejscu, żeby był taki widoczny, a on jednak bardzo często lubi być schowany, lubi być pod takim okapem, lubi być osłonięty przez inne, większe drzewa, żeby ten zimny wiatr mu nie przeszkadzał.
1: I u was znalazł takie miejsce, pięknie się rozrasta już wiele lat.
2: Tak, rododendrony właściwie są prawie od początku naszego arboretum, czyli tych 40 lat.
1: Mają się tu jakby w takim lepszym klimacie, bo na przykład w tym klimacie, powiedzmy takim angielskim, gdzie tych mrozów nie ma, to one tam nieźle buszują.
2: Tak, w klimacie angielskim one też czują się ze względu na dużą wilgotność, a one, tak jak wspomniałam, też boją się suszy, a zwłaszcza suszy zimowej, kiedy to mamy na przykład zimy bezśnieżne, to one jednak też nie tylko szkodzą rododendronom, ale i innym roślinom, bo właśnie ta susza zimowa jest chyba najbardziej niefajna, jak również te późne przymrozki. Na przykład już wegetacja zaczyna się, powiedzmy, już w marcu, a później w maju przychodzą nie tylko przymrozki, ale wręcz mrozy, to one są najgorsze po prostu.
1: Niestety na Podlasiu mamy taką dość nieprzyjemną strefę klimatyczną.
2: Tak, to niestety tak. To jest prawda, że akurat... No ale w naszym arboretum wiele nawet tych egzotów zwyczajnie się przystosowało. I to też jest w roślinach bardzo fajne, że rośliny potrafią do różnych warunków się niezwykle przystosować.
1: W naszej audycji wybraliśmy się dzisiaj do arboretum w Kopnej Górze, gdzie, jak słyszycie, rośliny przystosowane nawet do lepszych stref klimatycznych niż nasza całkiem dobrze sobie radzą. W naszej rozmowie z panią Iwoną Zinkiewicz zaczepiamy też o tematy filozoficzne, bo od roślin się możemy wiele nauczyć. Zresztą one pojawią się jeszcze w dalszej części audycji. A teraz wróćmy do tematu, jak to się dzieje, że tu w arboretum w Kopnej Górze rośliny radzą sobie tak dobrze. Jak wy to robicie?
2: Często pozwalamy tym roślinom na taką swobodę, bo chyba rośliny mają też coś z ludzi, że jeżeli da się im trochę takiej wolności, to one znajdą sobie swoje miejsce. A kiedy zaczynamy zmuszać, no to czasami jest taki bunt, bo my próbujemy na przykład przekonać, że tu będzie ci dobrze. Ale nie, nie, ta roślina jednak wybierze zupełnie inne miejsce.
1: Czy u was tak się działo, że w jednym miejscu rosły, w drugim nie?
2: Tak, oczywiście. To bardzo często jest tak, że nawet czasami z wielkim przekonaniem, czytając różne publikacje, że to miejsce, czy w ogóle takie wymagania ma dana roślina, a ona zupełnie w innym miejscu, nawet sama się wysiejąc, i czuje się o wiele lepiej. Że nawet jest tak, że gdzieś tam pod jakimś drzewem my chcemy przesadzić, to ona już wcale nie chce rosnąć.
1: Nauczeni doświadczeniem staracie się zostawiać tam, gdzie one znajdą sobie miejsce?
2: Znaczy, może nie tyle zostawiać, ale jest też taka zasada w hodowli roślin, może nie tyle w hodowli, w ogrodnictwie, że tak naprawdę dobry ogrodnik to przez cały rok najpierw obserwuje, a później zaczyna sadzić, bo patrzy, co gdzie dobrze się czuje. I wtedy takie podobne gatunki, czy z tego samego rodzaju, tam się po prostu sadzi. Więc tak naprawdę w przypadku właśnie ogrodów botanicznych, a zwłaszcza już arboretów, kiedy tutaj mamy drzewa i krzewy, to tak naprawdę jest to sadzenie przyszłości. To jest czegoś, co będzie później. Więc nie jest skazany bardzo duży jakiś tam pośpiech, czy takie radykalne zmiany. Jeżeli nawet chcemy jakieś zmiany wprowadzić, to musimy to robić powoli.
1: Jakieś największe zmiany, które tutaj w Arboretum zaszły przez te kilkadziesiąt lat?
2: Wydaje mi się, że w przyrodzie przez cały czas te takie zmiany zachodzą. No my oczywiście też staramy się tutaj dbać o infrastrukturę, zmieniamy różne takie tablice informacyjne, są wiatki, ławki, gdzie można sobie posiedzieć z rodziną. Staramy się, żeby wszystkie po prostu rośliny były opisane. W różne ciekawostki staramy się też umieszczać o roślinach. Także od kilku lat mamy aplikację mobilną, którą można zwiedzać Arboretum. Można ją pobrać z głównej bramy Arboretum albo ze strony internetowej i tam mamy pozaznaczane nasze rośliny, jest taka mapka, są ścieżki, ale również gry terenowe. Także od technologii nie uciekniemy również tutaj.
1: Macie też chatkę Baby Jagi.
2: No, chatka Baby Jagi jest. To jest to taki drewniany budyneczek, w którym można skryć się przed deszczem, można posiedzieć, można usiąść, zjeść kanapkę, bo są tam ławki, stoły. No tylko, że jest tak dosyć ciemno. No ale ciemno to tak trochę tajemniczo i może gdzieś ta Baba Jaga gdzieś się skrywa.
1: Kominek tam.
2: Jest kominek, ale w kominku nie palimy. I nie można palić w kominku, żeby tutaj oczywiście ani chatki, ani arboretum nam nie spalić oczywiście.
1: A z czego pani jest najbardziej dumna? Jakieś takie są rośliny, które się wyjątkowo udały wbrew nawet obawom?
2: Jestem dumna na przykład z tulipanowca, którego posadziłam w 2012 roku i teraz pięknie rośnie przy głównej alejce, w sumie niezbyt daleko od tego dużego stawu i ten tulipanowiec ma taki piękny pokrój i też już nam kwitł.
1: A największe drzewo?
2: No największy to mamy dąb oczywiście, no to, który był już duży, jak było zakładane arboretum, więc mamy kilka takich dębów, ale jeden taki rzeczywiście największy dąb przypółkowy, który rośnie na terenie naszego arboretum i ma na pewno ponad 200 lat, może nawet około 300, więc to jest rzeczywiście duże, piękne drzewo.
1: A jaki obwód?
2: Nie powiem, tylko zawsze jak dzieci przychodzą, to jeżeli są mniejsze, to tak 8 dzieci obejmuje. Jeżeli to, bo to dorośli nie obejmowali nigdy.
1: To też element kąpieli leśnej, prawda? No, obejmowanie
2: tak.
1: Drzewa.
2: No tak, no można to też tak zastosować.
1: Gdzie ten dąb można znaleźć?
2: Ten dąb można znaleźć, jeżeli byśmy skręcili do kolekcji rododendronów i tak
1: od głównej alejki w lewo.
2: Od głównej alejki w lewo, tylko że nie idziemy tak, jak jest strzałka i tak idziemy w cianą lasu i tam ten dąb będzie u nas przy takiej kolekcji bylin nowej i ten dąb naprawdę trudno jest go przegapić.
1: Super, to będziemy szukać go.
2: Tak, zapraszam. Rośliny mają taką niesamowitą siłę życia, niesamowitą siłę przetrwania i to właśnie w roślinach jest najfajniejsze.
1: Czasem potrafią z korzenia, kiedy góra podmarznie albo sobie nie da rady.
2: Tak, dokładnie, nawet mamy taką magnolię parasolowatą, która jednego roku u nas zmarzła i odbiła z korzenia i teraz jest bardzo duża i ładna. Więc rośliny potrafią tak samo jak gdzieś tam spadają nasionka pomiędzy jakieś kamienie, dachy w różne miejsca i potrafią te rośliny sobie doskonale radzić. Myślę, że dużo od roślin też powinniśmy się uczyć.
1: Siły przetrwania?
2: No, siły przetrwania i takiego niepoddawania się, o tak. Taka obserwacja roślin też pokazuje nam, że my też jesteśmy jak gdyby częścią tego wszystkiego. Powinniśmy też mieć taką determinację.
1: No i taka cudowna cisza jest tu.
2: No tak, tak. Oczywiście, kiedy przyjeżdżają duże grupy, to cisza jest trochę mniejsza, że tak powiem. No ale dobrze, że przyjeżdżają, bardzo dobrze.
1: Jak wpływa na panią praca tutaj?
2: Praca jak praca. Każda wymaga różnych umiejętności, ale ja rośliny lubiłam zawsze. Zawsze od właściwie od dzieciństwa. Więc to jest też takie trochę spełnienie moich marzeń.
1: Bycie z roślinami.
2: Tak, bycie z roślinami, do praca z roślinami w ogóle. I też pokazywanie ludziom tych roślin i dbanie o nie.
1: Czuje się pani szczęśliwym, spełnionym człowiekiem?
2: No myślę, że tak. Każdy człowiek w swoim życiu ma tyle samo dobrych i złych chwil. I ja myślę, że jednak te dobre u mnie przeważają.
1: Macie też dużo ptaków?
2: No tak, zwłaszcza kiedy na wiosnę. Już właściwie w drugiej połowie lutego to już ptaki zaczynają śpiewać.
1: Po arboretum w Kopnej Górze oprowadzała nas pani Iwona Zinkiewicz. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Dzisiaj wybierzemy się do Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, aby poradzić się, gdzie zabrać naszych gości, którzy odwiedzają Białystok. Spotykamy tu Michała Guzowskiego.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wydaje się, że doskonale znamy nasze miasto, ale wszystko wygląda inaczej, kiedy przyjeżdżają znajomi z zagranicy albo z innych zakątków Polski i pada prośba. Pokażcie, co macie tutaj ciekawego. Pierwsze oczywiste skojarzenie, które zawsze mamy, to Pałac Branickich i jego bajkowe, niesamowite ogrody oraz rozległy park Planty z akcentem zoo i las zwierzyniecki. I na tym kończą się pomysły. Ale co robić dalej?
3: To może ja bym powiedział najpierw o tym nieco dalej, a co przed tym. Myślę, że takim dobrym punktem startowym do zwiedzania Białegostoku jest Muzeum Historyczne. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku znajduje się przy ulicy Warszawskiej, zresztą w bardzo pięknej, zabytkowej kamienicy. I tam właśnie warto zacząć zwiedzanie ze względu na interaktywną makietę, która w tym muzeum się znajduje. Jest to takie około 15-minutowe przedstawienie, jak wyglądało nasze miasto w XVIII wieku, za czasów Branickich. I to jest właśnie taki dobry punkt wyjściowy do odwiedzenia podlaskiego Wersalu, ale też całego Białegostoku. Przy okazji można odwiedzić też całe to muzeum historyczne przy Warszawskiej, jak najbardziej warte polecenia. Kiedy już goście, nasi turyści udają się do Pałacu Branickich, zwiedzą Pałac Branickich, też bardzo często polecamy właśnie tutaj wszystkie obiekty znajdujące się przy rynku Kościuszki. Dużym zainteresowaniem się cieszy zespół Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ludzi bardzo często intryguje historia tego miejsca. Fakt, że ten kościół, który góruje nad miastem, formalnie jest tylko przybudówką do tego malutkiego kościółka niepozornego, na który często w ogóle odwiedzający Białystok nie zwracają uwagi. Natomiast często poleca się właśnie inne obiekty sakralne też w Białymstoku. Cerkiew Świętego Mikołaja przy ulicy Lipowej robi wrażenie szczególnie na gościach z tych części Polski, w których prawosławie zupełnie nie jest obecne. Tam wejście do środka właśnie, obejrzenie tych bogatych zdobień, zapoznanie się ze zwyczajami, jakie są obecne w prawosławiu, jest na pewno czymś, co warto w Białymstoku zobaczyć, z czym warto się zapoznać. Też na końcu ulicy Lipowej kościół Świętego Rocha, który góruje nad miastem. On jest warty zobaczenia jako świątynia, jako miejsce sakralne, tą charakterystyczną, modernistyczną bryłą, ale też ze względu na taras widokowy na tej górującej nad Białymstokiem wieży. Bardzo ładny widok na centrum się stamtąd rozciąga, więc można sobie połączyć wizytę w samym kościele właśnie z wejściem po schodach na wieżę, na taras widokowy, żeby obejrzeć tutaj centrum Białegostoku z góry. Też ludzie odwiedzający Białystok często poszukują takich miejsc, które może charakterystyczne dla naszego regionu będą łączyły tę zabudowę miejską z naturą, z elementami przyrodniczymi. I tutaj doskonałym przykładem jest gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej, który robi wrażenie samą swoją architekturą, ale też jest fajnym miejscem do spędzenia czasu. Weekendowo można wejść na samą górę dachu. Też każdego dnia ten średni poziom tarasów jest dostępny, a też obok park centralny z bardzo ciekawą historią dawnego cmentarza żydowskiego rabinackiego, miejscem, w którym można połączyć właśnie odpoczynek z elementami historycznymi.
1: To jest o tyle fajne, że to wszystko w ramach takiego spaceru dłuższego.
3: Dokładnie, to centrum Białegostoku jest bardzo kameralne, takie można krótszym, dłuższym spacerem, w zależności od tego, jaką ma się ochotę, jakie możliwości, wszystkie te obiekty zobaczyć. Tak już, jeśli chodzi dalej od centrum, to no do Muzeum Pamięci Sybiru zapraszamy naszych gości, też polecając, powołując się na nagrody, które muzeum otrzymało, ale to jest takie miejsce, które wydaje mi się jest punktem obowiązkowym do zwiedzania Białegostoku.
1: Jeżeli mamy więcej dni, bo zakładamy, że to, co, o czym pan powiedział, no to jest kilka godzin na taki solidny spacer, pewnie jeszcze z obiadem tu w centrum, a jeżeli ci znajomi jeszcze są u nas dłużej, co dalej? Jeśli chodzi o Białystok sam, coś tu jeszcze znajdziemy?
3: Jak najbardziej. Jeżeli jest więcej czasu na zwiedzenie Białegostoku, to polecamy skorzystanie z wybranego szlaku tematycznego, jakie mamy poprowadzone po naszym mieście. Tych szlaków jest kilkanaście. Z informacjami na temat tych szlaków można zapoznać się i w internecie, i tutaj u nas w Centrum Informacji Turystycznej. I w zasadzie w zależności od zainteresowań, od tego, co ludzie lubią, to można Białystok tymi różnymi szlakami zwiedzać. Od tych najbardziej podstawowych, czyli od szlaku rodu Branickich, prowadzącego po najważniejszych obiektach związanych z Branickimi, przez inne szlaki tematyczne.
1: A zostańmy troszkę przy tych Branickich, bo zaczęłam od tego, że to jest oczywiste, ten pałac, można potem ruszyć dalej.
3: Jak najbardziej. Na takim szlaku znajdują się te punkty głównie w centrum Białegostoku. Tutaj zapraszamy chociażby do starego kościółka farnego, który jest również mauzoleum rodowym Branickich, właśnie z między innymi z monumentem serca hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Ale te wszystkie obiekty przy rynku, pomalowane w te charakterystyczne biało-kremowe kolory, właśnie w ten sposób można poznać obiekty powstałe przed laty z Fundacji Branickich. To jest szlak skupiający się w centrum Białegostoku, roku, ale jedyny spośród tych miejskich szlaków, który wykracza też poza granice miasta, ponieważ bardzo dobrze koresponduje z nim jeden obiekt znajdujący się nieopodal, czyli Pałacyk w Choroszczy. Letnia rezydencja Branickich, obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych. I właśnie tak, żeby trochę udać się delikatnie poza Białystok, to jest miejsce na tym szlaku, które jak najbardziej można polecić.
1: A co jeszcze? Właśnie jakie obiekty na szlaku Branickich?
3: Tutaj przy rynku te najważniejsze. Mamy ratusz, mamy Austerię, dawny zajazd, mamy Zeighaus, dawną zbrojownię i ten obiekt w pobliżu, którego aktualnie się znajdujemy, czyli klasztor Sióstr Miłosierdzia. Klasztor Sióstr Szarytek, też przed laty tutaj wybudowany obiekt zabytkowy.
1: A co tam było za czasów Branickiego?
3: Od początku pełniło to miejsce sakralne funkcje klasztorne właśnie.
1: Tu mamy szlak Branickich, a kolejne z tych kilkunastu?
3: To myślę, że takimi, które są z jednej strony najbardziej charakterystyczne dla Białegostoku, ale też cieszą się popularnością. Mamy szlak dziedzictwa żydowskiego w naszym mieście i to jest szlak niezwykle popularny. Tutaj, mimo że w Białymstoku nie zachowała się synagoga pełniąca wciąż funkcję bożnicy, to jednak trzy budynki dawniej będące synagogami w Białymstoku pozostały. Synagoga przy ulicy Pięknej, wykorzystywana przez jedną z białostockich firm, i synagoga przy ulicy Waryńskiego. Na to szczególnie można zwrócić uwagę, ponieważ znajduje się tam jeden z oddziałów Galerii Ślędzińskich. I jest to właśnie taki obiekt bardzo ważny na tym szlaku dziedzictwa żydowskiego. Też miejscem smutnym związanym z historią tej społeczności żydowskiej w Białymstoku jest pomnik Wielkiej Synagogi. Tak położony między blokami przy ulicy Suraskiej, z tą kopułą naruszoną ogniem, jest z pewnością takim przejmującym miejscem, który robi wrażenie, czy to na białostoczanach, czy na turystach. Na białostoczanach może szczególnie, bo bardzo wiele osób w ogóle nie ma pojęcia o istnieniu tego miejsca. Jest tak schowane między blokami, nie prowadzą też tam za bardzo żadne znaki, a miejscem, które warto zobaczyć, mieszkając tutaj w naszym mieście. Z takich innych szlaków, które może charakterystyczne dla naszego miasta, to na pewno mamy szlak poprowadzony śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Szlak, którym interesują się szczególnie grupy pielgrzymkowe, przybywające tutaj do Białegostoku jako do Miasta Miłosierdzia, często odwiedzające tutaj właśnie Bazylikę Archikatedralną, kierujące się w kierunku Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, chętnie zatrzymują się chociażby u sióstr przy ulicy Poleskiej, też w miejscu związanym z postacią błogosławionego księdza Sopoćki, czy na Bojarach w domu przy ulicy Złotej, w którym też ksiądz Sopoćko przez parę lat mieszkał.
1: W naszej dzisiejszej audycji wędrujemy po ulicach Białegostoku z Michałem Guzowskim z Centrum Informacji Turystycznej w naszym mieście. Poprosiliśmy go, aby opowiedział, co można pokazać naszym gościom, którzy odwiedzają miasto. Poznaliśmy już trzy szlaki śladami rodu Branickich, żydowski Białystok oraz śladami księdza Sopoćki, a przed nami zupełnie inne trasy, na przykład modernistyczna, czy ta poświęcona białostockim fabrykantom. Jeśli chodzi o takie może nowocześniejsze wątki Białegostoku, to mamy też szlak murali, który myślę, że niejednego z białostoczan może zaskoczyć liczbą tychże.
3: Jak najbardziej. W końcu Białystok nazywany jest stolicą murali i słynie z tych właśnie murali w całej Polsce. Na tym szlaku tych murali jest 49, ale nie są to wszystkie murale, które znajdują się w naszym mieście. Ich liczba wciąż rośnie. I tak jak tym bezsprzecznie najpopularniejszym, najsłynniejszym muralem jest Dziewczynka z konewką przy Alejach Piłsudskiego, tak w ostatnich latach coraz bardziej charakterystyczna jest babcia. Mural Wyślij pocztówkę dla babci i dziadka, który znajduje się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. To właśnie te dwa murale najczęściej polecamy turystom tutaj do zobaczenia w centrum Białegostoku, ale też ciekawą opcją jest wyrwanie się poza centrum miasta. Szczególnie jeśli ktoś dysponuje własnym samochodem, to można sobie zrobić taką objazdówkę po mieście. Tym bardziej, że jest parę takich miejsc, w których te murale są skupione. Tutaj przychodzi mi do głowy Aleja Solidarności, gdzie na ścianach bloków przy Osiedlu Młodych, z drugiej strony na Antoniuku, mamy kilka murali przy Alei Solidarności, chociażby przedstawienie Ryszarda Skiby-Skibińskiego, czy mural Romana Dmowskiego, mural poświęcony esperantystom. Najnowszy, wydaje mi się, białostocki mural, czyli ten związany ze zdobyciem Mistrzostwa Polski przez Jagiellonię, z hasłem Jagiellonia Dei Gratia Regina Polonie, właśnie tam przy Alei Solidarności. Nieopodal przy ulicy Antoniukowskiej też parę murali, Złoty Połów chociażby, czy mural upamiętniający hetmana Jana Klemensa Branickiego, więc to są te dwa takie miejsca, w których te murale się trochę kumulują, w których można ich najwięcej zobaczyć, ale też warto się wybrać na spacer po Białymstoku, właśnie poszukać tych murali bardziej nieoczywistych, gdzieś ukrytych, w zakątkach, na ścianach bloków, na poszczególnych osiedlach.
1: Tu mi przychodzi do głowy następny, chyba najbardziej znany na świecie białostoczanin, Ludwik Zamenhof, i też ciekawy jego jego mural na kamienicy przy jego ulicy.
3: Chociażby. I to też jest element jednego z białostockich szlaków, właśnie związanego z językiem esperanto i z tą kulturą esperancką. Ten mural, który znajduje się przy ulicy Zamenhofa, w miejscu, w którym stał zresztą dom Ludwika, który urodził się, pierwsze lata swojego życia spędził w Białymstoku. Ale jest to szlak tematyczny łączący tematykę esperanto generalnie z tematyką wielokulturowego charakteru Białegostoku. Takiego miasta, w którym ścierają się ze sobą różne kultury, różne wyznania. I tam są obiekty związane właśnie z samym esperanto, jak chociażby centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej. Też bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić i to zarówno będąc turystą, ale też będąc białostoczaninem, ale też inne obiekty związane z wieloreligijnym chociażby charakterem Białegostoku. Różne świątynie można odnaleźć na tamtym szlaku.
1: W Białymstoku zachowały się też ciekawe XIX-wieczne fabryki.
3: Szlak białostockich fabrykantów. To jest szlak związany właśnie z historią XIX-wieczną Białegostoku. On łączy ze sobą dwa różne obiekty o dwóch różnych charakterach, ponieważ mamy tam dawne zakłady przemysłowe, różne rozmieszczone na terenie naszego miasta. Taki najbardziej charakterystyczny, który przychodzi mi do głowy, to oczywiście Galeria Alfa, obecnie zagospodarowana jako centrum handlowe, ale też budynki fabryki przy ulicy Poleskiej. Takie charakterystyczne beczki są przykładem architektury fabrykanckiej w Białymstoku. Na tym szlaku też obiekty należące dawniej do fabrykantów, kamienice, pałacyki, ludzi, którzy ten biznes, te fabryki w Białymstoku prowadzili. Ale też jeśli chodzi o szlaki, to warto byłoby wspomnieć o czymś, co w ostatnich latach robi się coraz bardziej popularne, czyli historia okresu PRL-u. Mamy w Białymstoku szlaki poprowadzone chociażby wzdłuż miejsc poprowadzonych właśnie architekturą modernistyczną. Szlaki związane z obiektami wybudowanymi w okresie PRL-u. W wakacje co niedzielę mamy przejazdy z zabytkowymi autobusami i właśnie jeden z tych przejazdów, startujący o godzinie 13, jest poprowadzony śladem PRL-u w Białymstoku. Jest to przejazd poprowadzony nie tylko po centrum miasta, ale wykraczający daleko, daleko poza ścisłe tutaj śródmieście. Autobus dojeżdża aż do szosy północnoobwodowej, do ulicy Andersa i właśnie najważniejsze miejsca związane z historią PRL-u w Białymstoku pokazuje. Jest to taki przejazd, myślę, intrygujący dla turystów, ale też dla samych białostoczan. Takim momentem, który jakoś zapada mi w pamięć, to jest ta chwila, kiedy się przejeżdża niedaleko skrzyżowania Alei Solidarności, ulicy Zwycięstwa, Wierzbowej i Hetmańskiej. Często ludzie interpretują tam te koła, które znajdują się niedaleko skrzyżowania, jako swego rodzaju instalację artystyczną, może coś ze sztuki nowoczesnej. Duże jest ich zdziwienie czasami, kiedy słyszą od przewodnika, że nie ma to nic wspólnego ze sztuką, powstało jako instalacja typowo praktyczna, jako stojaki reklamowe, od wielu lat już niewykorzystywane, ale stojące tam od lat 70.
1: Można przenieść się kilkadziesiąt lat wstecz, ruszając tą trasą.
3: Można się przenieść wiele lat wstecz i to ze względu na to, że trasa ta prowadzi po różnych miejscach związanych z historią PRL-u, ale też turyści, mieszkańcy znajdują się na pokładzie zabytkowego autobusu marki Jelcz. Jelcz znajdujący się od paru lat w kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Natomiast wcześniej przez wiele lat służących na różnych trasach właśnie autobusowych w naszym mieście. Dla wielu osób to jest właśnie taki sentymentalny powrót do przeszłości, kiedy mogą się tym autobusem po ulicach naszego miasta jeszcze raz przejechać.
1: No to rzeczywiście rodzi się zupełnie inna perspektywa niż tylko Pałac Branickich i okolice. Wygląda na to, że duża praca została wykonana w ostatnich latach, jeśli chodzi o te szlaki.
3: Jak najbardziej. To jest wielka praca, jaką tutaj wykonali głównie nasi koledzy z PTTK Białostockiego. Właśnie przy wytyczaniu tych szlaków też w pracy tutaj w Centrum Informacji Turystycznej mamy dostępne materiały na temat wszystkich tych szlaków tematycznych w Białymstoku. Takie informacje na temat zwiedzania, tego co zobaczyć. Też dla poszczególnych osób, czy to dla grup seniorów, którzy chcą odwiedzić Białystok, czy to może z drugiej strony z kolei dla młodszych, dla dzieci, czy dla nastolatków, którzy w aktywny sposób chcą odwiedzić Białystok, spędzić swój czas, szczególnie na wakacje, ale nie tylko.
1: Centrum jest czynne cały rok?
3: Centrum jest czynne cały rok, tylko parę dni jest takich w ciągu roku, w najważniejsze święta, kiedy mamy tutaj zamknięte, natomiast cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, od godziny 9 do 17 można nas znaleźć niedaleko rynku Kościuszki przy ulicy Legionowej.
1: I jak słychać, skarbnica wiedzy z mnóstwem pomysłów na to, co w Białymstoku robić i dla turystów, i dla nas.
3: Jak najbardziej. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma preferencje na zwiedzanie, znajdzie u nas poradę, jak może swój czas w Białymstoku spędzić jak najlepiej.
1: Po Białymstoku oprowadzał nas Michał Guzowski.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa. Porozmawiamy o tym, jak wyruszyć autem w drogę i nie zginąć na niej. Z tym pytaniem zwróciłam się do rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszego inspektora Tomasza Krupy.
4: No, wydawało się, że to bardzo prosta recepta, jak bezpiecznie jeździć, ale okazuje się, że jak wyjeżdżamy na drogę, możemy się spotkać z najprzeróżniejszymi zagrożeniami. To, od czego przede wszystkim powinniśmy zacząć, to od samych siebie, od stanu technicznego swojego pojazdu, od przygotowania się do podróży, od zaplanowania przystanków podczas dalekich podróży, bo to wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia skupienia kierowcy, jego stanu psychofizycznego, no ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych wszystkich przepisach, które są zebrane w prawie o ruchu drogowym, a ich przestrzeganie, bezwzględne przestrzeganie gwarantuje nam, możemy powiedzieć, bezpieczną jazdę. Kierowcy bardzo często, wyjeżdżając w trasę, spotykają się z różnymi warunkami atmosferycznymi. O zgrozo, piękna pogoda, świecące słońce, sucha jezdnia, to są takie warunki pogodowe, w których niestety najczęściej dochodzi do tragicznych wypadków, dlatego, że wydaje nam się, że możemy jechać szybciej, że nasz samochód zawsze się zatrzyma, bo jest sucho i nie wpadnie w poślizg i mocniej naciskamy na pedał gazu. To się okazuje niestety zgubne i cały czas prędkość jest jedną z głównych przyczyn tych najtragiczniejszych wypadków na naszych drogach, a jeżeli chodzi o policjantów, to my przekroczeń prędkości tylko w województwie podlaskim w ciągu roku ujawniamy kilkaset tysięcy w skali roku. Można powiedzieć, że to jest około 300 przekroczeń prędkości ujawnianych codziennie przez policjantów na podlaskich drogach.
1: Czy można powiedzieć, że jechanie z dozwoloną prędkością poprawia nasze bezpieczeństwo?
4: Z prędkością niedozwoloną, bo często znajdujemy się w takiej sytuacji, kiedy na odcinku drogi na przykład dozwolona jest prędkość 90 km na godzinę. Mówimy tutaj o sytuacji poza obszarem zabudowanym, ale nie każde warunki atmosferyczne, nie każde natężenie ruchu będzie nam pozwalało się rzeczywiście z taką prędkością poruszać. My ją musimy dostosować do tego, co dzieje się na drodze, do tego, jakie są warunki, ale też do tego, jakie są nasze umiejętności, ponieważ niektórzy kierowcy bardzo często te umiejętności przeceniają, a w sytuacji zagrożenia nie są już w stanie prawidłowo zareagować.
1: Czyli trzeba myśleć za siebie i chyba też za innych trochę?
4: No trzeba przede wszystkim przewidywać. Odpowiadamy rzeczywiście za siebie, za swoich pasażerów, ale też za innych uczestników drogi i zawsze musimy mieć z tyłu głowy to, że to ktoś inny może popełnić błąd, a ja już będę w takiej sytuacji, kiedy nie będę w stanie uniknąć tego zdarzenia drogowego, dlatego warto w niektórych przypadkach zwolnić, poczekać, przyjechać 5 sekund później, ale mieć tą pewność, że dotrze się do celu całym i zdrowym.
1: Wspomniałeś, że przekraczanie prędkości to jedna z podstawowych przyczyn wypadków. Co jeszcze? Czego nie robić?
4: No, przede wszystkim mieć baczenie na innych użytkowników dróg, jeżeli idziemy właśnie w tym kierunku, czyli opowiadania sobie o przyczynach tych tragicznych zdarzeń na naszych drogach, no to tutaj wymuszenie pierwszeństwa to również jedna z głównych przyczyn wypadków. Bardzo często nieoszacowanie odległości, w jakiej jest samochód. Wydaje się, że być może zdążę. No nie, tego typu myślenie zawsze doprowadza do sytuacji niebezpiecznych. Jeżeli ktoś ma pierwszeństwo w stosunku do nas, to powinniśmy go bezwzględnie przepuścić. Tutaj nie możemy liczyć na drapane, że on zdąży zwolnić, że zdąży wyhamować, jak wyjedziemy, albo że nam uda się przyspieszyć. Raczej powinniśmy myśleć w tą stronę, że nam się to nie uda, więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu poczekać. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa, mówimy tutaj o prędkości. Ta prędkość, ona może rzeczywiście mścić się w najprzeróżniejszych sytuacjach. Im szybciej jedziemy, tym mamy mniej czasu na to, żeby zaobserwować, co się dzieje na drodze. Spada nam drastycznie, zmniejsza nam się czas na reakcję, więc może pośrednio nie będzie to bezpośrednia przyczyna zdarzenia drogowego, bo naruszymy jakikolwiek inny przepis, ale właśnie możemy go naruszyć z tego powodu, że nie zdążymy czegoś zauważyć. Niestety takie niepokojące rzeczy, które obserwujemy, to zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Bardzo często kierowcy lekceważą to, bo przecież jeżdżą z reguły codziennie tymi drogami i nigdy nie było pociągu i nie zatrzymują się przed niestrzeżonym przejazdem. pojazdem, a to nagle się okazuje, że jedzie jakiś skład i dochodzi do tragedii. Te zdarzenia z reguły kończą się bardzo tragicznie. Tutaj są niewielkie szanse na to, żeby po zderzeniu samochodu z pociągiem osoby przebywające w tym samochodzie wyszły z tego cało. Z reguły mówimy tutaj o tragicznych zdarzeniach, ale bezwzględne zatrzymanie się przed każdym przejazdem kolejowym to jest konieczność. Musimy brać pod uwagę wszystko, co może zawieść. Mimo tego, że przejazd wyposażony jest na przykład w sygnalizację świetlną, to są tylko urządzenia. W zasadzie można powiedzieć niezawodne, ale gdybyśmy zaczęli pewnie sprawdzać w skali całego kraju, to byśmy i na takie sytuacje trafili, gdzie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego właśnie z powodu awarii tego typu urządzeń. Dlatego ta zasada ograniczonego zaufania. To ja mam się upewnić, że bezpiecznie przez ten przejazd mogę przejechać i tutaj naprawdę, jeżeli zatrzymamy się przed przejazdem, to ta strata czasowa w dotarciu do celu, gdzie jedziemy, będzie kilkusekundowa, a możemy ocalić życie.
1: Chyba też jedne z najtragiczniejszych wypadków to kiedy pojawia się na przeciwnym pasie auto.
4: No to są bardzo niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza na drogach ekspresowych i autostradach. Czasami przez roztargnienie tych osób, które wjeżdżają pod prąd, ale tu przede wszystkim świadomość, bo pomyłki zdarzają się każdemu i pomyłki popełniają wszyscy. Natomiast kierowcy powinni wiedzieć, że jeżeli już do takiej pomyłki dojdzie, co należy zrobić. Taki kierowca powinien natychmiast zjechać na pobocze i się zatrzymać, a następnie chwycić telefon i powiadomić służby alarmowe. Zupełnie niedopuszczalne są takie sytuacje, kiedy kierowcy się orientują, że wjechali pod prąd i próbują na takiej drodze sami zawracać. To są bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ to są drogi, gdzie pojazdy poruszają się z dużą prędkością. No i tutaj może być rzeczywiście problem w odpowiedniej reakcji, a biorąc pod uwagę też natężenie ruchu, no to jest możliwe zdarzenie drogowe jednocześnie z dużą liczbą pojazdów, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko zarówno dużej liczby osób rannych, jak też ofiar śmiertelnych.
1: Dzisiaj w naszej audycji gościem jest rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie na drogach. Przypomnieliśmy zasady bezpieczeństwa, a teraz spójrzmy na to, co się dzieje, gdy ich nie stosujemy. Jak tak zastanowisz się nad statystykami, dlaczego najczęściej dochodzi do wypadków? Czy zawodzą samochody, czy zawodzi system, pogoda, czy ludzie?
4: Właśnie te dobre samochody, systemy, którymi dysponujemy, antypoślizgowe systemy wspomagające hamowanie, no to niestety są systemy, które zdejmują z nas trochę w naszej świadomości odpowiedzialność za to, jak na tej drodze się zachować. Albo mam system, który mnie będzie trzymał zawsze w pasie ruchu, więc sobie pewnie mogę popatrzeć przez chwilę w telefon komórkowy i zobaczyć, kto do mnie napisał. Nic bardziej mylnego. To ja odpowiadam za to, w jaki sposób prowadzę auto. Systemy mają wspomagać moją pracę za kierownicą, ale nie mogą mnie absolutnie zastąpić. Nie jesteśmy jeszcze zastępowalni. To ostatecznie kierowca podejmuje decyzję i to on musi sobie zdawać świadomość z tego, że styl jego jazdy, sposób jego jazdy, nastawienie do innych uczestników ruchu gwarantują całą tą sytuację związaną z bezpieczeństwem jego pasażerów i innych uczestników.
1: Czy możesz potwierdzić moje wrażenie, że tak naprawdę na drogach najczęściej po prostu zawodzą ludzie? Pojawia się ta rutyna, o której wspominasz, taka nonszalancja, myślenie takie na tę chwilę, że ja się śpieszę, teraz ruszę, teraz zdążę, a potem się okazuje, że już nigdzie nie dojedziemy. Nigdy.
4: W tym całym worku, że tak się wyrażę, przyczyn wypadków drogowych są tylko właśnie te przyczyny zebrane, które zależą od kierowców. Nie słyszałem o poważniejszych zdarzeniach związanych właśnie z jakimiś tragicznymi sytuacjami na drodze tutaj w województwie podlaskim, gdzie zawiódł nie człowiek, a mechanizm. Pewnie się mogą rzeczywiście takie wydarzyć, bo i takich wykluczyć nie można, no bo przecież w każdej chwili może
1: odpaść koło,
4: dojść do wystrzelenia na przykład opony, tak? I kierowca w tym momencie straci panowanie nad pojazdem, a będzie się poruszał ze znaczną prędkością. Natomiast tu musimy wrócić do początku. Dbanie o stan techniczny pojazdu, stan techniczny ogumienia, dbanie chociażby o takie drobiazgi, co może się okazać bardzo istotne, jak ilość płynu do spryskiwaczy w samochodzie, w zbiorniku, no bo możemy trafić na trudne warunki pogodowe, trochę błota na jezdni i rzeczywiście będziemy mieli utrudnione prowadzenie, przygotowanie się do jazdy. Z jednej strony możemy powiedzieć, aj, coż to jest, wsiadam, uruchamiam samochód i jadę. Nie, no ja muszę mieć pewność, że światła mojego pojazdu świecą. Jadąc tym pojazdem, komunikuję się z innymi uczestnikami ruchu, ponieważ jak sygnalizuję zamiar skrętu, włączam kierunkowskazy, więc warto by było wiedzieć, że przed wyjazdem te kierunkowskazy są sprawne, a może nagle się okazać, że któraś żarówka wymaga wymiany i być może potrzebna jest przed tą drogą wizyta w serwisie, bo nie jestem w stanie bezpiecznie prowadzić auta, komunikować swoich zamiarów, bo no, taki jest mój obowiązek jako kierowcy na drodze.
1: Absurdalnie zabawna jest sytuacja, kiedy kierowca komunikuje skręt po tym, jak już skręci.
4: Rzeczywiście tak. Być może tutaj sumienie go gryzie i dlatego włącza ten kierunkowskaz. Niektórzy też nie komunikują wcześniej, nie sygnalizują żadnych manewrów na drodze. To również są bardzo niebezpieczne sytuacje. Nie jesteśmy na tej drodze sami. Im więcej będę właśnie takich komunikatów wysyłał o zamiarze zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku ruchu, tym mam pewność, że wszyscy to zobaczą i ja ten manewr wykonam bezpiecznie. Natomiast takim manewrem niesygnalizowanym ktoś może być bardzo zaskoczony i może nie móc zareagować odpowiednio wcześniej i dojdzie niestety do zderzenia dwóch pojazdów.
1: Gdy słyszymy komunikaty policyjne po na przykład miesiącu czy tygodniu, że zginęło kilkadziesiąt osób na drodze, kilkanaście osób na drodze. To taka dramatyczna codzienność, bo gdybyśmy usłyszeli, że na przykład spadł samolot, w którym było 40 osób i zginęło, no to jest wielki dramat. A w zasadzie żałobę narodową można by było stosować codziennie do tego, co się dzieje na drogach. Tam są ogromne ilości osób, które tracą życie.
4: Szczególnie jest to zobrazowane, ponieważ policja publikuje mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w czasie wakacji. I my obrazujemy to w ten sposób, że na naszych stronach internetowych, na stronach wszystkich jednostek policji w Polsce publikowana jest taka mapa w każde wakacje i tam za pomocą czarnych punktów są zaznaczone te wypadki, które się wydarzyły wcześniej, a te z ostatniej doby na czerwono. Niestety każdego dnia możemy obserwować, jak tych ofiar śmiertelnych na naszych drogach przybywa. W pierwszych dniach to są w zasadzie, można powiedzieć, pojedyncze kropki, ale w zasadzie już po tygodniu, można powiedzieć, od startu wakacji nie ma województwa, na terenie którego nie zaznaczona by była czarna kropka, a więc ona oznacza jakąś tragedię. Z takimi tragediami policjanci w kraju spotykają się codziennie. Na szczęście, jeżeli popatrzymy na tą tendencję związaną z bezpieczeństwem na drodze, liczba wypadków drogowych od lat spada. Na to ma wpływ wiele czynników, chociażby coraz lepsze samochody z najprzeróżniejszymi systemami bezpieczeństwa, no ale też sam stan dróg, stan nawierzchni, parametry dróg, rośnie liczba dróg ekspresowych, autostrad. No to są drogi, które z założenia są drogami bezkolizyjnymi, więc tam nawet utrata panowania nie kończy się tragicznymi skutkami, tak jak na drogach jednojezdniowych, gdzie istnieje ryzyko zderzenia z pojazdami jadącymi z naprzeciwka. Na szczęście jest to tendencja, która od lat spada i oby tak było dalej. To oczywiście nie są wysiłki tylko i wyłącznie policjantów, to przede wszystkim zasługa kierowców, bo ich świadomość też rośnie w zakresie bezpieczeństwa poruszania się po drodze. To, co możemy powtarzać, to to, żeby wszyscy naprawdę poważnie podchodzili do tematu bezpieczeństwa, bo te tragedie, które dzieją się na drogach, one niestety później mają też swoje konsekwencje, ponieważ wiążą się z odpowiedzialnością osoby, która spowoduje taki wypadek drogowy. Z jednej strony mówimy tutaj o konsekwencjach karnych, z drugiej strony musimy też pamiętać o odpowiedzialności cywilnej.
1: Do czego zachęcał dzisiaj nasz gość, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Przed mikrofonem Julita Grzywa, ze mną dzisiaj w audycji Andrzej Lechowski, długoletni szef Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. To chyba z 3 dekady było, prawda? Tak. Historyk, który o mieście rzeczywiście chyba wie wszystko, a spotkaliśmy się na skwerku przy obecnym Muzeum Wojska, tutaj na przedłużeniu ulicy Kilińskiego. W zasadzie za Pałacykiem Ślubów siedzimy dokładnie. Przez ponad 30 lat, między rokiem 1913 a 1944, działał tu jeden z najbardziej luksusowych obiektów w mieście, czyli Hotel Ritz. Stał on na rogu dzisiejszych ulic Kilińskiego i Pałacowej, czyli na obecnym rondzie, naprzeciwko bramy Pałacu Branickich. Ta ławka, na której dzisiaj siedzimy, stałaby w ogrodzie hotelu, ale nie pozostał po nim nawet ślad. Tylko legenda, o której dzisiaj rozmawiamy. Czyli przenosimy się w ogóle w inny czas.
5: Wolałbym się z panią, ale też i z państwem spotkać w ogóle w restauracji Ritza, chociaż chyba lepsza by była buzna na parterze, czyli napilibyśmy się chłodnej buzy i mało dietetycznie przegryźlibyśmy to chałwą. To domena Macedończyków, te buzy i chałwy. Oni właściwie zadebiutowali w Białymstoku razem z Ritzem. Ritz pierwszych gości przyjął w grudniu 1913 roku i w tymże 1913 roku pojawili się pierwsi Macedończycy, którzy się tak rozejrzeli. Ja to sobie żartuję. Przyjechali do Białegostoku ze słonecznej, pięknej Macedonii, która była wtedy straszna, bo to były wojny bałkańskie, tam były rzezie, ale tam po prostu też nie dało się żyć ze względu na brak pracy. Oni przyjechali do Białegostoku, pewnie stanęli na rynku Kościuszki i po macedońsku pewnie powiedzieli: co my tu robimy? A może buzę spróbujemy? Buzę w Macedonii robili z mąki kukurydzianej.
1: Tutaj takiej wtedy nie było.
5: A tutaj nie było. No więc przemyślni Macedończycy wzięli kaszę jaglaną. Czy jest jakiś skład, ja się na tym nie znam, podobny z kukurydzą, jagłów, nie wiem. Ale trafili. Drożdże, woda, cukier i ta rozgotowana kasza jaglana i się okazało strzał w dziesiątkę. W związku z tym, jak otwierano Hotel Ritz, to od razu na samym starcie jeden z najbardziej eksponowanych lokali było wiadomo, że będzie buzna macedońska. Pojawił się szyld, stosowne reklamy, no i białostoczanie, jak powiedziałem, też oszaleli. Ta buza przypadła im do gustu, a przede wszystkim smaku. Z tym, że ta legenda hotelu Ritz to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Mnie zawsze zadziwia chronologia. My mówimy: o, Ritz, Ritz, a to jest zaledwie od 1913 roku praktycznie do 1939. Z tym, że z przerwami. Ten Ritz od 1913 roku do 1918 to był, można powiedzieć, taki przy Białymstoku. Białostoczanie tam nie bywali. Zresztą za chwilę wybucha pierwsza wojna światowa i to była zamknięta enklawa dla Rosjan. Tam mieszkali w nim oficerowie carscy. Polacy stronili od tego towarzystwa. I właściwie dopiero w tym 1918 Ritz wpadł w ręce polskie. Do 1939 roku. Bo potem przyszli najpierw Niemcy, a potem znowu Sowieci i potem znowu Niemcy. I znowu tam Polaków nie było.
1: Czyli można powiedzieć, że hotel miał tego pecha, że w tym okresie między wojnami wojennym funkcjonował, bo jako najpiękniejszy hotel w Białymstoku oczywiście od razu był zajmowany przez kolejnych okupantów.
5: Może nawet nie o piękność chodzi, co był jedynym właściwie tak dużym hotelem, który zapewniał standardowe wygody. Było centralne ogrzewanie, była ciepła woda, były telefony, była na miejscu restauracja, centrum miasta też. No więc ten standard powodował, nie było żadnych innych odpowiednich, porównywalnych z tym standardem, który przed chwilą określiłem, żadnych innych przybytków, gdzie można było mieszkać. To powodowało, że jak przychodził okupant, od razu wiedział tylko Ritz i więcej nic. Na pewno też wabiła nazwa Ritza, no bo to już końcówka wieku XIX i wiek XX, po dzień dzisiejszy marka Ritz to znaczy coś.
1: Ale w swojej książce pan pisał, że poniekąd marka przywłaszczona, bo w zasadzie ten nasz białostocki Ritz z prawdziwą siecią Ritza nie miał nic wspólnego.
5: Nigdy nie miał nic wspólnego i jeżeli chodzi o jakieś drobne skandaliki, to śladu tego nie ma, ale ja se mogę dośpiewać tę historię. Na razie trzymajmy się faktów. Inicjatorem i budowniczym tego hotelu był Dmitr Rubinstein.
1: Też niezły numerek.
5: Niezły numerek. Przyjaciele go nazywali Mit Witka, a wśród tych przyjaciół jednym z głównych był Grishka Rasputin, z którym nasz Rubinstein robił jakieś tam orgie, nie warto nawet tego wspominać. Ale Rubinstein był przede wszystkim znany, miał ogromne talenty towarzyskie na równi z finansowymi, które celował w rozmaite właśnie malwersacje finansowe. Stąd był pożądany w towarzystwie. Komuś coś brakowało, Mitka załatwiał. Coś tam trzeba było podżyrować, Mitka załatwiał. Tak też i załatwiał tego Rica. Jestem przekonany, że musiał w jakiś sposób obtumanić Cezarę Rica, że ten się tak bez mrugnięcia okiem, nie ma żadnych procesów, nie ma żadnych wezwań, nic. W Białymstoku jest Ritz, ale nie mający nic wspólnego. Z tym, że większość gości zdaje się, że się nabierała jednak na tą wielką mistyfikację, czego najlepszym dowodem jest wielka pisarka polska Maria Dąbrowska, która w 23 roku, zatrzymując się zresztą w Ritzu, pisała z absolutnym przekonaniem. To ten sam Ritz, który w Paryżu, Londynie i la la la la la płynęła, nie wiedząc, że to wcale nie jest ten Ritz i to jest jedno wielkie oszustwo. Ritz generalnie nie miał szczęścia do zarządów. To było cały czas balansowanie na krawędzi upadłości, budynek nie był remontowany, jak na przykład przychodzili jacyś nowi tam właściciele czy nowy zarząd, ogłaszano szumnie. Ritz będzie generalnie wyremontowany. No i proszę sobie wyobrazić, remont trwa 2 tygodnie. No co tam za remont? Chlapaśnęli tam farbą tu, tutaj jakąś deskę przybili, dobra, kotarę zmienili, jest świeżutko, jest pięknie. No i to chyba 26 rok był, nagle gruchnęła wieść, że zarząd, który nie był z Białegostoku, był z Warszawy, zarząd chce sprzedać Rica Ministerstwu Finansów na Urząd Skarbowy. I jak się o tym Białystok dowiedział, że warszawiaki chcą naszego Rica sprzedać na urząd, to nawet prezydent i przewodniczący Rady Miasta pojechali ze specjalną petycją do Warszawy, że nie oddamy Rica. No i faktycznie nie oddaliśmy Rica.
1: A potem zabrała go wojna, no i zmiany.
5: No tak. I wtedy już ten Ritz tylko był w marzeniach i wspomnieniach.
1: I tak zostanie. No i właśnie, skąd ta wielka legenda Ritza? Jak już pan powiedział, krótko był w Białymstoku. Po wojnie został rozebrany jednak. Pewnie trochę przez tą lokalizację, tak sobie myślę, bo jednak zbudowany w pobliżu bramy Pałacu Branickich źle wpływał na architekturę pałacu. Przytłaczał, przysłaniał.
5: Generalnie przysłaniał cały pałac, bądź jego połowę. No więc tylko połówka byłaby widoczna. A druga rzecz, że dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle tego rozjazdu komunikacyjnego w Mickiewicza, Legionową i do Ronda Lussy, bo na środku ulicy stałby Ritz. No w związku z tym ten los jego był, wydaje się, po wojnie już przesądzony. Natomiast skąd legenda? Legenda, paradoksalnie stawiam taką tezę, powstaje na skutek kompleksów, ale też i życia towarzyskiego. Są dziesiątki przykładów, jak białostoczanom wydawało się, jak elegancka Europa, jak eleganckie towarzystwo spotyka się wieczorami w ekskluzywnych restauracjach, kawiarniach. Jedno ale w tej elegancji w białostockim wydaniu było zasadnicze. W szatni nie można było zostawić nic, bo były notoryczne kradzieże. No więc proszę sobie wyobrazić tą elegancką restaurację na pierwszym piętrze. Szło się do niej po marmurowych schodach, były tam ku

0: Kerka jest do pasa, bo tylko plan idzie w ten sposób. Tak, ten Ritz od pasa w górę wyglądał elegancko. Pod stołem było dosyć przaśnie. Z drugiej strony Ritz szybko okazał się doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich. Zaczęto mówić, że są to bywalcy, że jest to rendezvous eleganckiego Białego Stoku. To a propos rozmaitych atrakcji kulturalnych w Ritzu. Była też wyśmienita kuchnia, co trzeba przyznać, chociaż też miała wpadki. Pamiętam taką jedną, och, to naprawdę tylko w Białymstoku się mogło coś takiego zdarzyć. Wojewódzki lekarz weterynaryjny zrobił jakiś zjazd, konferencję lekarzy weterynarii z całej Polski. No i przyjechało to towarzystwo, no więc na obiad do Ritza. No i przychodzą do Ritza, a tu podają im jakąś wieprzowinę, no i to towarzystwo weterynaryjne z przerażeniem stwierdza, że całe mięso jest zarażone wągrowcem. Zrobiła się z tego awantura dochodzenie. Okazało się, że Ritz kupuje niebadane mięso, bo tańsze i tak dalej, i tak dalej. Ale to wpadka jedna, jeszcze tam były jakieś z rybami wpadki też, ale generalnie kuchnia była tu wyśmienita. Mnie urzekają rozmaite nazwy, oj, zaraz o tej elegancji powiem, kotlety a la Nelson, kotlet obywatelski. To było zresztą w całej Polsce. Za szczyt elegancji uznawano kuchnię francuską, ale jak to się określało, mało kto w Białymstoku posiadał język francuski, więc żeby się nie kaleczyć i żeby być mniej więcej komunikatywnym, to w menu restauracyjnym pisano te francuskie potrawy fonetycznie. No i jest taka jedna z popularniejszych potraw mięsnych, gigot. Pisze się gigaue. Przeciętny białostoczanin przyszedł i powiedział, proszę jedno gigaue. No i żeby nie było nieporozumienia, to było w karcie napisane żygo. No więc to też było przedmiotem rozmaitych żartów, ale jak się czyta te menu ritzowskie, ono się cudem zachowało, bo jest bardzo mało, praktycznie w ogóle nie istnieją jakieś takie dokumenty czy pamiątki z takiego miękkiego, codziennego życia Ritza. Natomiast Ritz, walcząc o klientów, zaczął w 24 roku drukować codzienne jadłospisy w białostockich gazetach. Stąd wiemy, co serwowała ritzowska kuchnia. I naprawdę tam było duże urozmaicenie. Faktycznie też było drogo. Tam byle kto z ulicy to nie miał co wchodzić. Natomiast oprócz białostockiego towarzystwa ściągała ta legenda i blichtr Ritza, ściągała rozmaite niebieskie ptaki, co to do pieniędzy niespecjalnie swoich się szybko przyklejały. W Ritzu załatwiano wszystko. Oprócz rozmaitych oficjalnych spotkań w sobotnie wieczory, wtedy był tam zakontraktowany z Warszawy taki specjalnie kompletowany zespół muzyczno-kabaretowy. Osobną kategorią, która stworzyła legendę Ritza, byli bez wątpienia goście. Niestety nie zachowały się księgi meldunkowe hotelu, ale tutaj znowu posłużę się Marią Dąbrowską, która usprawiedliwiła mnie i napisała w tym swoim reportażu, źle opisującym Białystok, zatytułowała to Brzydkie Miasto i napisała, jeżeli w Białymstoku gdzieś się zatrzymać, to gdzie? Tylko w Ritzu. No więc, jak sobie zacząłem wyobrażać, przyjeżdża Hanka Ordonówna, no gdzie ona się zatrzyma? Tylko w Ritzu. Przyjeżdża Julian Tuwim, gdzie się zatrzyma? Tylko w Ritzu. Są w Białymstoku zacne, piękne budynki, a takiej legendy się nie doczekały. A tu nie ma tego budynku, był krótko, a ta legenda powstała. Myślę, że trzeba by było trochę popsychologizować. Najpierw, gdy ten Ritz był, to był właśnie ten zachwyt tego świata, te gwiazdy, te pawie pióra, girlsy skaczące po malutkiej scence. To budowało tę atmosferę. A po 45 roku to była tęsknota za światem utraconym i pewna jego idealizacja. Wszystko się zmieniło. Ludzie opowiadali, tak jak czasem dzisiaj mówią, co jest często irytujące, za moich czasów. A to w wydaniu przedwojennym i powojennym miało naprawdę sens. Inny sens za tamtych czasów. Chyba z tej tęsknoty, z tej całej aury zaczęła wyrastać legenda.
1: Legenda, która wcale nie traci na sile, a wręcz przeciwnie, zyskuje moc. Między innymi dzięki książce naszego dzisiejszego gościa, historyka Andrzeja Lechowskiego, który napisał ją w roku 2025. A dzisiaj przeniósł nas w tamte czasy, w tamto miejsce i do tamtego niezwykłego hotelu.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.